Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

SK. Rozsełdaj się daleko, podróż gdzieś. Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę.

Radio SK. No hesitation if you step.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Eskapiła News.
2: Wrocław ma krasnale, Kraków smoki, a Chodzież karzełki. I to właśnie o nich będzie dzisiaj. O szlaku chodzieskich karzełków płomienistych, który zamienił spokojne miasto w małą, bajkową planszę do gry.
3: Brzmi jak konkurencja dla wrocławskich krasnali. Karzełki płomieniste, to znaczy, że one się świecą, czy raczej chodzi o charakter?
2: To bardziej metafora. W Chodzieży stanęło 11 figurek odlanych z brązu, ale każda ma ognistą fryzurę albo płomienistą czapeczkę. Ten ogień symbolizuje energię, zapał i kreatywność mieszkańców, a nie efekty specjalne.
3: Czyli nie trzeba brać okularów przeciwsłonecznych na wieczorny spacer. Gdzie dokładnie można te karzełki spotkać? To jest jakiś konkretny szlak?
1: Radio Eskapiła. Tego o naszym regionie mogłeś nie wiedzieć.
2: Tak, to pełnoprawny szlak miejski. 11 rzeźb rozlokowano w najciekawszych punktach Chodzieży. Od rynku, przy wieży kościoła pod wezwaniem świętego Floriana, przez promenadę nad Jeziorem Miejskim, aż po parki, place zabaw i okolice biblioteki.
3: Czyli taki spacer, który sam się układa w trasę. A te figurki są po prostu ładne, czy niosą ze sobą jakieś historie?
2: Każda z nich ma swój atrybut i opowiada o innym fragmencie życia miasta. Jest karzełek z instrumentem muzycznym, jest z filiżanką, z rowerem, żeglarz, narciarz, strażak. Są też nawiązania do herbu. To takie mini pomniki chodzieskiej tożsamości, pracy, sportu, kultury, lokalnych pasji.
3: To brzmi jak żywa lekcja wiedzy o regionie. Ale skąd w ogóle pomysł na karzełki, a nie na przykład na smoki albo rybki z jeziora?
2: Inspiracją jest lokalna legenda o karzełkach płomienistych. Współczesną wersję tej opowieści spisała Zofia Grabowska-Andrijew w książce Opowieści i legendy chodzieskie. To historia o tajemniczych, drobnych, bardzo wesołych istotach, które pojawiają się w mieście głównie nocą.
3: Czyli klasyka. Coś między domowymi skrzatami, a nocną zmianą od dobrej roboty. Co one tam robią w tej legendzie?
2: Legenda zaczyna się przy szosie Margonińskiej nad rzeką Bolenką. Budowano tam farbiarnię. Dach już był, ale ściany jeszcze nie. Nocą robotnicy, wracając do domu, słyszeli muzykę i śmiech. Kiedy podchodzili bliżej, widzieli jasno oświetlony budynek, a w środku maleńkie karzełki w jaskrawo-czerwonych strojach, tańczące w rytm muzyki.
3: Czyli zamiast straszydeł, nocna impreza w farbiarni. I rozumiem, że te karzełki nie tylko tańczyły.
2: W opowieści są przede wszystkim symbolem dobra. Mają gorące serca, rozświetlają choinkę, wyczarowują prezenty, pomagają ludziom. W pewnym momencie zamieszkują w domach i sercach bohaterów, a ich obecność zachęca do empatii, ofiarności i zwykłej ludzkiej życzliwości.

0: Gości.
1: Czyli przekaz jest prosty. Każdy może być takim karzełkiem płomienistym, jeśli ma gorące serce i robi coś dobrego.
0: Dokładnie tak. I to jest bardzo mocno wpisane w cały projekt. Te figurki nie są tylko dekoracją. One mają przypominać o wartościach, które łatwo zgubić w codziennym biegu. O pomocy, solidarności, pamięci o historii miejsca.
2: Słuchasz radia SK Piła. Poznaj najciekawsze miejscówki w regionie.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy samej trasie. Mówiłaś 11 figurek. To jest do przejścia w jedno popołudnie, czy raczej całodniowa wyprawa?
0: To spokojnie do ogarnięcia w jeden dłuższy spacer. Zwłaszcza, że szlak jest pomyślany jako rodzinna przygoda. Start można zrobić na przykład na rynku przy wieży kościoła świętego Floriana, potem przejść ulicą Wojska Polskiego, zejść na promenadę nad jeziorem miejskim przy Molo, dalej ulicą Stanisława Staszica.
1: I po drodze kolejne karzełki?
0: Tak. Jeden stoi w okolicy ścianki wspinaczkowej nad jeziorem miejskim, kolejny przy ulicy Dworcowej, następny w parku przy zabytkowym Lamusie Tkackim. Jest figurka na placu zabaw przy ulicy Strzeleckiej, są karzełki przy ulicy Kościelnej i na placyku przy parkingu koło kościoła świętego Floriana.
1: To już robi się z tego całkiem gęsta sieć punktów. Co dalej?
0: Kolejne miejsca to ulica Ujska, niedaleko ścieżki edukacyjnej przy jeziorze Strzeleckim, skwer przy skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Karola Marcinkowskiego, deptak przy ulicy Harcerskiej oraz ulica księdza doktora Tadeusza Malepszego w parku imienia księdza doktora Janusza Ostrowskiego.
1: Brzmi jak trasa, którą można przejść pieszo, ale też przejechać rowerem. I chyba właśnie o to chodziło.
0: Dokładnie. Szlak ma zachęcać do aktywnego spędzania czasu. Pieszo, z wózkiem, z kijkami, na rowerze. Chodzieckie Towarzystwo Rowerowe zorganizowało nawet wspólny przejazd szlakiem karzełków, łącząc ruch, kulturę i integrację mieszkańców w każdym wieku.
1: Czyli można zrobić sobie prywatny tour de karzełki. A jak się w tym wszystkim nie pogubić? Jest jakaś mapa, aplikacja, cokolwiek?
0: Jest tradycyjna papierowa mapa szlaku. Można ją dostać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przy ulicy Paderewskiego 2 oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Kościuszki 32. Na początku mapki były też rozdawane na targach gospodarczych, ale teraz spokojnie czekają w tych dwóch miejscach.
1: Czyli klasyka. Mapa w rękę, ołówek, zaznaczanie kolejnych punktów. A słyszałem coś o jakimś znaczku turystycznym związanym z tym szlakiem?
0: Tak, to ważny element. Szlak karzełków płomienistych został uhonorowany własnym znaczkiem turystycznym. To taki kolekcjonerski krążek, który łączy Chodzież z ogólnopolską i europejską siecią miejsc wartych odwiedzenia. Dla wielu osób to dodatkowa motywacja, żeby przyjechać, przejść trasę i zdobyć znaczek.
1: Czyli Chodzież dołącza do mapy łowców znaczków. To już nie jest tylko lokalna ciekawostka, ale pełnoprawna atrakcja turystyczna.
0: Dokładnie. I co ważne, atrakcja całoroczna, bezpłatna i otwarta dla każdego. Nie ma biletów, godzin otwarcia, bramek. Wystarczy wyjść z domu i ruszyć w miasto.
2: Słuchasz radia SK Piła. Poznaj najciekawsze miejscówki w regionie.
1: Zastanawia mnie jeszcze ten edukacyjny wymiar. Mówiłaś, że dzieci mocno się w to zaangażowały. Jak to wyglądało w praktyce?
0: Projekt od początku był pomyślany jako coś więcej niż tylko ustawienie rzeźb. Włączono szkoły, przedszkola, organizowano zajęcia edukacyjne, konkursy plastyczne, spacery tematyczne. Dzieci rysowały własne wersje karzełków, wymyślały im imiona, historie, a potem szły w teren, żeby zobaczyć, jak wyglądają te prawdziwe.
1: Czyli najpierw wyobraźnia na kartce, a potem konfrontacja z brązem. To musiało robić wrażenie.
0: I robi. Dzięki temu karzełki mają bardzo silny dziecięcy wymiar. Są pełne radości, ciekawości, fantazji. Dla najmłodszych to nie są pomniki, tylko bohaterowie miejskiej bajki, których można dotknąć, sfotografować, przy których można usiąść.
1: A dla dorosłych?
0: Dla dorosłych to pretekst, żeby inaczej spojrzeć na własne miasto. Zatrzymać się przy miejscach, które na co dzień mija się w biegu. Przypomnieć sobie lokalne historie, zawody, tradycje. I może też trochę odkurzyć w sobie tę dziecięcą ciekawość.
1: Podoba mi się to połączenie. Z jednej strony legenda i bajkowe postacie, z drugiej bardzo konkretne odniesienia do codzienności. Praca, sport, kultura, herb miasta.
0: Dokładnie. Karzełek z instrumentem przypomina o muzycznych tradycjach. Ten z filiżanką o chodzieckiej porcelanie i kawowych spotkaniach. Rowerzysta o aktywnym stylu życia. Żeglarz o jeziorach i sporcie wodnym. Strażak o bezpieczeństwie i służbie innym.
1: Czyli każdy znajdzie coś,

0: czym może się utożsamić. A sama legenda, oprócz tego, że jest sympatyczna, ma też wyraźny morał.
1: Tak, w zakończeniu pojawia się pytanie. Może i ty masz gorące serce i potrafisz być karzełkiem płomienistym? To zaproszenie, żeby przełożyć tę opowieść na codzienne gesty. Pomoc sąsiadowi, zaangażowanie w lokalne inicjatywy, troskę o wspólną przestrzeń.
0: I nagle małe figurki z brązu zaczynają działać jak przypominajki. Zrób coś dobrego, nie przechodź obojętnie.
1: Dokładnie. One stoją w miejscach, gdzie toczy się życie. Przy kościele, przy jeziorze, na placu zabaw, przy ścieżce edukacyjnej. Wchodzą w codzienność, a nie stoją na piedestale gdzieś z boku.
2: Najciekawsze atrakcje regionu w ESC Piła.
3: Zastanawiam się, jak taki szlak zmienia sposób zwiedzania miasta. To jest bardziej klasyczne oprowadzanie, czy raczej

0: Lub traktuje to jak wyzwanie. Czy uda się odnaleźć wszystkie 11 figurek? Dzieci odhaczają kolejne punkty, robią zdjęcia, wymyślają zadania przy każdym karzełku.
1: Czyli znajdź karzełka strażaka, zrób z nim zdjęcie i opowiedz, za co cenisz strażaków. Albo przy karzełku z rowerem policz, ile osób przejeżdża ścieżką w 5 minut.
0: Właśnie tak to działa. Nauczyciele i animatorzy wykorzystują szlak do lekcji w terenie. Można połączyć historię, plastykę, wychowanie fizyczne i wiedzę o społeczeństwie w jednym spacerze.
1: A turyści spoza regionu? Co oni z tego wynoszą, oprócz zdjęć na pamiątkę?
0: Po pierwsze, poznają miasto w sposób nienachalny, bez długich wykładów. Po drugie, dostają opowieść o miejscu, które ma swój charakter, legendę, poczucie humoru. Po trzecie, widzą, że to nie jest tylko punkt na mapie, ale społeczność, która potrafi coś wspólnie stworzyć.
1: I to wszystko bez biletów, bez kolejek, bez sezonowości. Można przyjechać w środku lata, ale też w zimowy weekend i karzełki będą na posterunku.
0: Dokładnie. Brąz nie ma przerwy świątecznej. A zimą, kiedy miasto jest spokojniejsze, ten spacer nabiera trochę innego klimatu. Bardziej refleksyjny.

0: W weekend i karzełki będą na posterunku.
1: Dokładnie. Brąz nie ma przerwy świątecznej. A zimą, kiedy miasto jest spokojniejsze, ten spacer nabiera trochę innego klimatu. Bardziej refleksyjny.

0: Legenda o karzełkach płomienistych jest tylko jednym z wielu wątków. Kiedy ktoś się nią zainteresuje, często sięga po opowieści i legendy chodzieskie Zofii Grabowskiej-Andrijew albo inne książki o historii miasta. Biblioteka i lokalne instytucje kultury wykorzystują ten efekt pierwszego haczyka.
1: Czyli małe rzeźby robią za bramę do całego świata lokalnych historii. Najpierw selfie z karzełkiem, a potem nagle ktoś siedzi w czytelni i wertuje stare opowieści.
0: I o to chodziło. Szlak ma być inspiracją do szerszego poznania Chodzieży. Nie tylko jako miejsca na mapie, ale jako przestrzeni z własną pamięcią, tradycją, ludźmi.
2: Najciekawsze atrakcje regionu w ESC Piła.
3: Spróbujmy teraz wyobrazić sobie taki spacer krok po kroku. Jest mapa, jest wolne popołudnie. Od czego najlepiej zacząć?
0: Dobrym punktem startowym jest rynek przy wieży kościoła świętego Floriana. Tam łatwo trafić, a od razu widać połączenie historii, architektury i tej nowej, bajkowej warstwy w postaci karzełka.
1: Potem zejście w stronę jeziora?
0: Tak, ulica Wojska Polskiego, potem promenada nad jeziorem miejskim przy Molo. Tam karzełek żeglarz albo sportowiec świetnie wpisuje się w krajobraz. Woda, łódki, ludzie na spacerach.

0: Dobrym punktem startowym jest rynek przy wieży kościoła świętego Floriana. Tam łatwo trafić, a od razu widać połączenie historii, architektury i tej nowej, bajkowej warstwy w postaci karzełka.
1: Potem zejście w stronę jeziora?
0: Tak, ulica Wojska Polskiego, potem promenada nad jeziorem miejskim przy molo. Tam karzełek żeglarz albo sportowiec świetnie wpisuje się w krajobraz. Woda, łódki, ludzie na spacerach.

0: i co ważne, dostępna. Nie trzeba specjalnego przygotowania, sprzętu, dużego budżetu. Wystarczy chęć, trochę czasu i może odrobina ciekawości.
1: I jeszcze jedno pytanie, trochę z przymrużeniem oka. Jak odróżnić zwykłego przechodnia od karzełka płomienistego w wersji ludzkiej?
0: Po tym, że ma gorące serce i robi coś dobrego, nawet jeśli nikt nie patrzy. Legenda mówi, że karzełki działają głównie nocą, po cichu. W życiu codziennym to może być ktoś, kto sprząta po swoim psie, pomaga starszemu sąsiadowi, angażuje się w lokalne inicjatywy.
1: Czyli nie chodzi o wzrost, tylko o postawę. Każdy może być takim płomienistym mieszkańcem, jeśli ma w sobie trochę empatii i chęci.
0: Dokładnie. I myślę, że to jest najciekawszy wymiar tego projektu. Z jednej strony mamy brązowe figurki, mapy, znaczek turystyczny, a z drugiej bardzo prosty, ludzki przekaz. Bądź dobry. Dbaj o swoje miejsce. Pamiętaj o innych.
2: Radio SK Piła. Tego o naszym regionie mogłeś nie wiedzieć.
1: Podsumujmy więc. Chodzież stworzyła szlak, który łączy legendę, sztukę, edukację i rekreację. 11 karzełków płomienistych rozsianych po mieście opowiada o historii, pracy, sporcie, kulturze i codzienności.
0: Do tego dochodzi mapa dostępna w Urzędzie Miejskim i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Własny znaczek turystyczny, zaangażowanie szkół, przedszkoli, stowarzyszeń. Szlak jest bezpłatny, całoroczny, idealny na rodzinny spacer, wycieczkę szkolną czy rowerowy wypad.
1: A w tle cały czas pracuje legenda o karzełkach płomienistych. Małych, wesołych istotach, które nocą tańczą, pomagają, rozświetlają choinki i przypominają, że dobro wraca.
0: I że każdy może do nich dołączyć, jeśli tylko ma w sobie odrobinę tego symbolicznego ognia. Wystarczy rozejrzeć się po swoim mieście, po swoim regionie i zapytać, co ja mogę zrobić, żeby było tu choć trochę lepiej.
1: A potem może po prostu wziąć mapę, wyjść na spacer szlakiem karzełków i pozwolić, żeby te małe postacie poprowadziły przez chodzież. Jej historię, tradycje i codzienne życie.
0: Bo czasem wystarczy jeden spacer, jedna legenda i 11 małych figurek, żeby zobaczyć znane miejsca w zupełnie nowym świetle.
2: SK Piła News.
1: Skansen w Osieku nad Notecią kojarzy się wielu osobom z wycieczkami szkolnymi, ogniskiem i spacerem między starymi chałupami. A tymczasem za tym miejscem stoi całkiem filmowa historia, która zaczęła się od koparki i piasku budowlanego.
0: Brzmi jak początek kryminału archeologicznego, a to jest początek jednego z ciekawszych muzeów w regionie. Mowa o Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią, które obejmuje swoim zasięgiem północne rubieże Wielkopolski, Krajna, Pałuki i Puszcza Notecka.
1: Czyli nie jest to tylko skansen dla ozdoby, ale miejsce, które ma opowiadać o całym, dość rozległym kawałku północnej Wielkopolski?
0: Dokładnie tak. I co ważne, to muzeum nie powstało dlatego, że ktoś sobie wymyślił, tu zrobimy skansen. Wszystko zaczęło się w roku 1972, zupełnie przypadkiem. Podczas pobierania piasku na cele budowlane, na wzgórzu morenowym w części Osieka nazywanej Praczem, natrafiono na wielokomorowy grób skrzynkowy z kilkunastoma popielnicami.
1: Czyli zwykła budowa, koparka, piach i nagle archeologia?
0: Właśnie tak. To odkrycie uruchomiło poważne badania archeologiczne. Rozpoczęto wykopaliska, które trwały od roku 1972 do 1977. Odsłonięto pochówki ciałopalne, od wczesnej epoki żelaza aż po czasy wpływów rzymskich.
1: Czyli mówimy o naprawdę długim odcinku historii. Co tam dokładnie znaleziono?
0: W sumie odkryto 581 pochówków. Do tego naczynia gminiane, stosy ciałopalne wyłożone warstwą kamieni, pojedyncze narzędzia, broń i ozdoby z brązu. Wykopaliska objęły obszar 1,5 hektara. To już nie jest małe znalezisko, tylko poważne stanowisko archeologiczne.
1: I w tym momencie pojawia się pytanie, co z tym wszystkim zrobić? Bo przecież nie zostawi się takiego miejsca samemu sobie.
0: Dokładnie. Dlatego w roku 1974 powstał Społeczny Komitet Budowy Rezerwatu Archeologiczno-Etnograficznego w Osieku nad Notecią. Chodziło o to, żeby ochronić znaleziska i jednocześnie stworzyć przestrzeń, w której można je pokazać i opowiedzieć o nich w szerszym kontekście.
1: Czyli najpierw archeologia, a dopiero potem pomysł, żeby dołożyć do tego etnografię, dawne budownictwo, życie codzienne?
0: Tak to się rozwinęło. Po zakończeniu badań archeologicznych zbudowano 3 pawilony, w których prezentowano pradziejowe znaleziska.

0: a pod koniec lat 70. XX wieku zaczęto przenosić na teren muzeum ginące przykłady drewnianego budownictwa wiejskiego.
1: Czyli od grobów i popielnic do chałup, stodół i wiatraków. Niezła ewolucja.
0: Ale bardzo logiczna. Archeologia pokazywała najdawniejsze ślady obecności człowieka, a skansen miał opowiedzieć o tym, jak ludzie żyli tutaj znacznie później, od XVIII do początku XX wieku. W międzyczasie przyszła jeszcze reforma administracyjna. Osiek nad Notecią znalazł się w województwie pińskim, a w roku 1978 rodzący się skansen przejęło Muzeum Okręgowe w Pile.
1: I to był ten moment, kiedy zaczęła się nowa epoka w historii tego miejsca?
0: Tak. Po włączeniu skansenu w struktury Muzeum Okręgowego w Pile rozpoczął się nowy rozdział. Młody zespół pilskich muzealników, dopiero zbierający doświadczenie, dostał bardzo trudne zadanie. Dokończyć pracę w rezerwacie, wyznaczyć kierunek rozwoju, stworzyć zbiory i przygotować ekspozycje etnograficzne.
1: Brzmi jak misja specjalna. Zbudujcie od zera muzeum, które ma sens, ma klimat i jeszcze będzie dobrze działać.
0: I to się udało. Rozwojem skansenu pokierował etnograf Jan Niedźwiecki, późniejszy dyrektor Muzeum Okręgowego w Pile. To on wyznaczał, jakie obiekty przenosić, jak je zestawiać, jak opowiadać o kulturze ludowej regionu. W roku 1992 zmieniono nazwę rezerwatu na Muzeum Kultury Ludowej.
1: Czyli od tego momentu mamy już nie tylko rezerwat archeologiczno-etnograficzny, ale pełnoprawne muzeum, które skupia się na kulturze ludowej północnej Wielkopolski.
0: Dokładnie. I dziś to muzeum to nie tylko kilka chałup. Na terenie skansenu znajduje się 28 dużych obiektów architektonicznych. Chałupy i zabudowania gospodarcze od XVIII do początku XX wieku. Remiza z początku XX wieku, trzy wiatraki, koźlak, paltrak i holender. Do tego kościół, kuźnia, tartak.
1: Trzy różne typy wiatraków w jednym miejscu to już jest gratka, a do tego cała tak zwana mała architektura?
0: Tak, są kapliczki przydrożne, piece chlebowe, studnie, piwnica ziemna. To wszystko tworzy wrażenie wsi, która żyje, a nie tylko stoi jako dekoracja. Do najcenniejszych obiektów należą chałupy podcieniowe z przełomu XVIII i XIX wieku, przeniesione z Dźwierzna Wielkiego i Głubczyna na Krajnie.
1: Chałupy podcieniowe, czyli te z charakterystycznym wysuniętym dachem i słupami z przodu?
0: Właśnie te. Dają cień, chronią przed deszczem, a jednocześnie są bardzo efektowne wizualnie. Wnętrza tych domów wypełniają sprzęty głównie z przełomu XIX i XX wieku, ale muzeum ma też pojedyncze, unikatowe eksponaty z XVIII wieku.
1: Czyli można zajrzeć do środka i zobaczyć, jak wyglądało życie przeciętnego gospodarza, zanim pojawiły się pralki automatyczne i zmywarki?
0: Zdecydowanie. W skansenie prezentowane są domostwa chłopskie, pomieszczenia gospodarskie, szkoła wiejska, warsztaty rzemieślnicze, kowala, szewca. Jest też sklep i karczma. To taka mała wieś w pigułce z wszystkimi funkcjami, jakie były potrzebne do życia.
2: Najciekawsze atrakcje regionu w ESC Piła.
1: To teraz przejdźmy do tego, co jest w środku tych budynków, bo same chałupy to jedno, ale dopiero wyposażenie robi klimat. Ile tego wszystkiego jest?
0: W zbiorach Muzeum Kultury Ludowej w Osieku, gromadzonych od roku 1979, znajduje się ponad 5000 eksponatów. Większość to przedmioty stanowiące wyposażenie wnętrz chałup chłopskich. Meble, sprzęty domowe, naczynia, tkaniny, obrazy i wiele innych drobiazgów.
1: Ponad 5000 przedmiotów. To już jest całe archiwum codzienności. Co tam należy do takich absolutnych perełek?
0: Wśród mebli na przykład datowane skrzynie wianowe z Krajny z roku 1824 i 1839. Do tego malowane skrzynie z drugiej połowy XIX wieku i okuwane kufry z przełomu XIX i XX wieku. Są też kuchenne miśniki z XIX wieku, czyli półki na naczynia, kołyski, zdobione łóżka z początku XX wieku, a także lada i regały ze sklepu wiejskiego z lat 30. XX wieku.
1: Skrzynia wianowa to taki dawny odpowiednik walizki na całe życie. Wszystko, co najważniejsze, na start w dorosłość.
0: Dokładnie. I te skrzynie są pięknie zdobione, bo miały też pokazywać status rodziny. Wśród wyposażenia wnętrz przeważają przedmioty z początku XX wieku. Bardzo licznie reprezentowane są naczynia klepkowe, dzieże, waski, beczki, klepkowe maselnice oraz ceramiki.

0: Termiczne miski i dzbany.
1: Czyli cały zestaw do pieczenia chleba, robienia masła, przechowywania jedzenia. A co z metalem? Bo w pewnym momencie wieś zaczęła korzystać z fabrycznych naczyń.
0: Muzeum ma osobną grupę żeliwnych i mosiężnych naczyń fabrycznej produkcji. Garnki, patelnie, rondle, brytwanny. Widać na nich przejście od tradycyjnych, drewnianych i glinianych naczyń do wyrobów przemysłowych. Wśród tkanin przeważają makatki tkane i haftowane z okresu międzywojennego, kapy, obrusy, serwetki.
1: Te słynne makatki z hasłami nad zlewem?
0: Właśnie te, choć nie zawsze z hasłami. Często z motywami kwiatowymi, scenkami rodzajowymi. Do tego muzeum gromadzi oleodruki i litografie o tematyce religijnej. Najstarsze z końca XIX wieku, najmłodsze z lat 60. XX wieku. W karczmie z kolei można zobaczyć butelki szklane i kamionkowe, skrzynki i beczki do piwa.
1: Czyli nie tylko jak mieszkano, ale też jak pito, jedzono i świętowano.
0: Dokładnie. A na zewnątrz, w obejściach gospodarskich, eksponowane są narzędzia do uprawy roli i hodowli. Młocarnie, pługi, radła, żniwiarki, brony, kosy, sierpy i wiele innych. W zbiorach znajdują się unikatowe drewniane brony i radło oraz drewniane jarzma.
2: Radio Eskapiła. Tego o naszym regionie mogłeś nie wiedzieć.
1: Drewniane brony i radło brzmią jak coś, co trudno dziś sobie wyobrazić w użyciu. To już bardziej historia niż narzędzie.
0: I właśnie dlatego są tak cenne. Pokazują etap, kiedy rolnictwo opierało się na prostych, ale sprytnych rozwiązaniach. Do tego muzeum w Osieku ma duży zbiór narzędzi kowalskich i stolarskich, pełne wyposażenie warsztatu szewca i rymarza oraz pojedyncze narzędzia bednarskie i kołodziejskie.
1: Czyli można prześledzić cały łańcuch, od narzędzi do uprawy pola, przez warsztat, w którym naprawiano wozy, aż po buty, które ktoś w tych warsztatach szył.
0: Dokładnie. Jest też dział poświęcony rybołówstwu. Sieci, więcierze, bodarze, ościenie. To ważne, bo okolice Noteci to tereny, gdzie rybołówstwo było istotnym uzupełnieniem gospodarki.
1: Wspomniałaś o narzędziach, ale jest jeszcze jedna grupa eksponatów, która zawsze robi wrażenie. Sprzęty włókiennicze. Krosna, mindlice, te wszystkie tajemniczo brzmiące urządzenia.
0: I w Osieku jest ich naprawdę sporo. Kolekcja narzędzi i sprzętów włókienniczych zasługuje na osobną opowieść. Są krosna tkackie, międlice, cierlice, snowadła, wijadła, motowidła i inne urządzenia służące do obróbki lnu. Większość pochodzi z terenu krainy.
1: Czyli można zobaczyć cały proces. Od rośliny rosnącej na polu do gotowej tkaniny na łóżku czy obrusie na stole.
0: Tak, i to krok po kroku. To pokazuje, jak pracochłonne było kiedyś przygotowanie jednej sztuki materiału. Do tego Muzeum Kultury Ludowej ma ciekawą kolekcję związaną ze strażą pożarną. Hełmy strażackie od końca XIX wieku do lat 60. XX wieku, dwa wozy strażackie, pompy, drobniejszy sprzęt gaśniczy i umundurowanie.
1: Hełmy strażackie w skansenie. To jest coś, co od razu przyciąga wzrok, bo to już nie tylko wieś, ale też historia lokalnych służb.
0: Dokładnie. Straż pożarna była ważnym elementem życia społecznego na wsi. Często to była jedna z pierwszych zorganizowanych form działania wspólnoty. Te eksponaty pokazują, jak wyglądał sprzęt, jak zmieniało się umundurowanie.
2: Słuchasz radia Eskapiła. Poznaj najciekawsze miejscówki w regionie.
1: Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Skansen kojarzy się z dawną wsią, ale czy w Osieku jest miejsce na współczesną sztukę ludową?
0: Jest. W zbiorach znajduje się kilkanaście uli postaciowych autorstwa Józefa Hełmowskiego i Zygmunta Kędzierskiego. To ule rzeźbione w kształcie postaci, często bardzo ekspresyjnych, z bogatą symboliką. Do tego są kapliczki i rzeźby o tematyce religijnej Władysława Rogulskiego i Zbigniewa Polakowa.
1: Ule, które są jednocześnie rzeźbami. To brzmi jak połączenie sztuki, pszczelarstwa i lokalnej wyobraźni.
0: I dokładnie tak to wygląda. Te obiekty pokazują, że kultura ludowa nie jest tylko zamknięta w przeszłości. Ona się zmienia, reaguje na współczesność, ale nadal czerpie z tradycji.
1: Czyli w Osieku można zobaczyć pełne spektrum. Od pradziejowych pochówków, przez XVIII-wieczne chałupy, XIX-wieczne skrzynie wianowe, po XX-wieczne hełmy strażackie i współczesne ule rzeźby.
0: Tak, to jest właśnie siła tego miejsca. Z jednej strony bardzo konkretne, materialne przedmioty, narzędzia, meble, naczynia. Z drugiej opowieść o ludziach, którzy ich używali. O tym, jak pracowali, jak świętowali.

0: jak się modlili, jak radzili sobie z codziennością.
1: Radio Eskapiła. Tego o naszym regionie mogłeś nie wiedzieć.
2: Wróćmy jeszcze na chwilę do samej idei skansenu, bo często mówi się, skansen to takie muzeum pod gołym niebem, ale w przypadku Osieka to chyba coś więcej niż tylko ekspozycja na świeżym powietrzu.
0: Tu ważne jest to, że obiekty nie są ustawione przypadkowo. Chałupy, zabudowania gospodarcze, kościół, remiza, one tworzą logiczny układ wsi. Dzięki temu można zobaczyć, jak funkcjonowała społeczność. Gdzie się pracowało, gdzie się modlono, gdzie spotykano, gdzie załatwiało sprawy w sklepie czy karczmie.
2: Czyli to nie jest tylko zbiór ładnych budynków, ale próba odtworzenia całego świata, który kiedyś istniał w krainie, na pałukach, w Puszczy Noteckiej.
0: Tak, i to jest też odpowiedź na pytanie, po co w ogóle takie miejsca powstają? Z jednej strony, żeby ratować ginące przykłady drewnianego budownictwa wiejskiego. Z drugiej, żeby pokazać, że za każdym przedmiotem stoi konkretna historia. Rodziny, wsi, regionu.
2: A wszystko zaczęło się od tego, że ktoś w 72 roku zaczął wybierać piasek na wzgórzu morenowym i trafił na grób sprzed wielu stuleci.
0: Tak, od jednego odkrycia archeologicznego do całego muzeum, które dziś opowiada o życiu na północnych rubieżach Wielkopolski. To pokazuje, jak przypadek może uruchomić długofalowe działania. Badania, ochronę zabytków, tworzenie kolekcji.
1: Słuchasz radia Eskapiła. Poznaj najciekawsze miejscówki w regionie.
2: Gdyby spróbować jednym zdaniem podsumować, czym jest Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią, jak byś to ujęła?
0: To miejsce, w którym w jednym spacerze można przejść od pradziejowych pochówków przez wiejskie chałupy, warsztaty rzemieślnicze, narzędzia rolnicze i włókiennicze, aż po współczesną sztukę ludową i zobaczyć, jak przez wieki zmieniało się życie na wsi w tej części Wielkopolski.
2: A przy okazji zrozumieć, że za każdą skrzynią wianową, każdym hełmem strażackim i każdym ulikiem rzeźbą stoi czyjaś praca, wyobraźnia i potrzeba opowiadania o sobie w świecie.
0: I że te opowieści nadal można odczytywać, jeśli tylko da się im trochę czasu i uwagi.
1: Eskapiła News.
2: Człowiek, który z małego mieszczańskiego domu nad Gwdą doszedł do najwyższych urzędów w państwie i zmienił polską naukę, przemysł oraz szkolnictwo. A wszystko zaczęło się w Pile. O tym dzisiaj w magazynie reporterów Radia Eskapiła. Zostańcie z nami.
0: Historia Stanisława Staszica to trochę gotowy scenariusz filmowy. Z jednej strony skromny syn pilskiego burmistrza, z drugiej minister stanu, reformator, filozof, geolog, organizator szkolnictwa i przemysłu, a przy tym człowiek bardzo niejednoznaczny, z poglądami, które dziś budzą spore emocje.
2: I do tego jeszcze ksiądz, który przez ostatnie prawie 20 lat życia nie nosił sutanny i nie pełnił posługi. Brzmi jak ktoś, kto lubił chodzić pod prąd.
0: Zdecydowanie. Zacznijmy jednak od początku, czyli od Piły. W połowie XVIII wieku w części miasta zwanej Zamościem rodzina Staszyców miała swój folwark. Dom mieszkalny, stodoła, obora, owczarnia. Typowe mieszczańskie gospodarstwo. I właśnie w tym domu w listopadzie 1755 roku urodził się Stanisław.
2: Ten dom to dzisiejsza słynna Staszicówka przy ulicy Browarnej?
0: Tak, ten sam. Wzniósł go ojciec Stanisława, Wawrzyniec Staszic, burmistrz Piły. Co ciekawe, burmistrzem był także dziadek. Matka, Katarzyna z Mędlickich, też pochodziła z pilskiej rodziny mieszczańskiej. Czyli żadnej arystokracji, tylko ambitne mieszczaństwo, które stawiało na edukację.
2: I ta edukacja szybko wyniosła młodego pilanina daleko poza rodzinne miasto.
0: Najpierw było kolegium jezuitów w Poznaniu, potem seminarium duchowne i święcenia kapłańskie. Ale Staszic nie zatrzymał się na tym etapie. Wyjechał na studia do Francji, do paryskiego Collège de France, gdzie zgłębiał nauki fizyczne i przyrodnicze. Tam poznał m.in. słynnego przyrodnika Buffona. Później studiował także w Lipsku i Getyndze. Podróżował po Alpach i Apeninach.
2: Jak na XVIII wiek, imponująca trasa. Z małej Piły prosto do europejskich centrów nauki.
0: I to właśnie te podróże ukształtowały go jako przyrodnika i geologa. Po powrocie do kraju został wychowawcą synów kanclerza Andrzeja Zamojskiego, a potem profesorem Akademii Zamojskiej. Otrzymał doktorat obojga praw, prowadził zajęcia z języka francuskiego, jeździł z rodziną Zamojskich do Wiednia i Włoch.
2: Czyli trochę taki domowy nauczyciel, ale w wersji premium, z doktoratem, podróżami i wpływami.
0: Można tak to ująć. Jednocześnie Staszic coraz mocniej angażował się w życie publiczne. W czasie Sejmu Czteroletniego przebywał w Warszawie. Pisał anonimowe traktaty polityczne, w których domagał się reformy państwa. Jego uwagi nad życiem Jana Zamojskiego i przestrogi dla Polski

0: Polski były wtedy szeroko dyskutowane.
1: I to jest ten moment, kiedy jego życiowa dewiza „być narodowi użytecznym” zaczyna nabierać realnych kształtów?
0: Dokładnie. On naprawdę wierzył, że obowiązkiem człowieka wykształconego jest praca dla dobra wspólnego. Po rozbiorach, kiedy państwo polskie upadło, skupił się na badaniach naukowych, głównie geologicznych i geograficznych. Podróżował po kraju, opisywał góry, złoża, rzeki. Wszedł między innymi na Krywań i Łomnice w Tatrach, co w tamtych czasach było wyczynem.
1: Czyli trochę taki wczesny łowca skał i górski eksplorator w jednym.
0: A do tego świetny organizator. Kiedy po epoce napoleońskiej odrodziło się Królestwo Polskie, Staszic wszedł do władz. Był ministrem stanu, członkiem Rady Stanu, zasiadał w Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Współorganizował szkołę uniwersytecką w Warszawie i szkołę akademiczno-górniczą w Kielcach.
1: I tu wracamy do Piły, bo jego nazwisko do dziś najmocniej kojarzy się właśnie z górnictwem i przemysłem.
0: To zasługa jego pracy w Królestwie Kongresowym. Jako dyrektor generalny Wydziału Przemysłu i Kunsztów przygotował plan rozbudowy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Wznowił wydobycie węgla kamiennego w rejonie dzisiejszej Dąbrowy Górniczej, zainicjował budowę pierwszych w Królestwie Polskim hut cynku, 4 zakładów o wspólnej nazwie Konstanty oraz nowych ośrodków hutnictwa żelaza.
1: Czyli człowiek, który myślał o gospodarce w sposób bardzo nowoczesny, jak na swoje czasy.
0: I nie tylko o gospodarce. W swoich dobrach chrubieszowskich założył Towarzystwo Rolnicze Chrubieszowskie. Rodzaj spółdzielni, w której chłopi mieli udział w zyskach i współdecydowali o gospodarowaniu. To był absolutny przełom i dlatego Staszic jest uznawany za prekursora polskiej spółdzielczości.
1: Brzmi jak eksperyment społeczny, który wyprzedził epokę.
0: Tak, choć nie wszyscy byli zachwyceni. Mieszczanie z pobliskiego miasta, którzy mieli własne majątki, nie chcieli włączyć się do towarzystwa. Ale sam pomysł, by poprawiać los chłopów, był na tle ówczesnej Polski bardzo odważny.
1: No właśnie, bo z jednej strony mamy wizjonera, który walczy o prawa najbiedniejszych, a z drugiej człowieka o bardzo ostrych, wręcz skrajnych poglądach na temat Żydów.
0: To jest ta ciemniejsza karta w jego biografii. W Przestrogach dla Polski pisał o Żydach w sposób, który dziś jednoznacznie określa się jako antysemicki. Nazywał ich szarańczą. Po roku 1815 uważał wręcz za największe nieszczęście Rzeczypospolitej. Krytykował Talmud, postulował zastąpienie judaizmu nową religią, którą nazywał mozaizmem.
1: Trudno to zignorować, zwłaszcza, że mówimy o kimś, kto jednocześnie był mecenasem żydowskiego wynalazcy Abrahama Sterna.
0: I to pokazuje, jak bardzo sprzeczny był to człowiek. Z jednej strony uprzedzenia i ostre słowa, z drugiej realne wsparcie dla konkretnego, utalentowanego człowieka. Dziś, opowiadając o Stasicu, trzeba mówić o obu tych wymiarach. O zasługach i o poglądach, które były krzywdzące.
1: Wróćmy na chwilę do Piły i do miejsca, w którym ta historia się zaczęła. Do domu przy ulicy Browarnej.
2: Pilskie zabytki w magazynie reporterów Eski Piła.
0: Dom Staszica, czyli popularna Staszicówka, to parterowy, podpiwniczony budynek z dachem dwuspadowym. W środku klasyczny układ z sienią na osi i dwoma traktami pomieszczeń. Pierwotnie ściany były w konstrukcji muru pruskiego z kamiennym przyziemiem. Dziś w dużej mierze jest to powojenna rekonstrukcja, ale zachowano oryginalne piwnice, część komina i dawny układ wnętrz.
1: A jak ten dom przetrwał burzliwą historię miasta?
0: Do końca XVIII wieku należał do rodziny Staszyców. Wawrzyniec sprzedał go w 1794 roku dzierżawcy, Christianowi Lenowi. Później przechodził w ręce innych pilskich rodzin, zabudowania gospodarcze rozebrano, ale sam dom pozostał w zasadzie niezmieniony. W XIX wieku narysował go Napoleon Orda i umieścił w swoim albumie widoków historycznych Polski.
1: Czyli już wtedy był lokalną ikoną.
0: Tak, choć nie udało się go wtedy wykorzystać jako centrum polskiego życia. W latach 20. XX wieku konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Pile i działacze Związku Polaków w Niemczech próbowali wykupić budynek, ale bez skutku. Prawdziwy dramat przyszedł w lutym 1945 roku, podczas walk o miasto. Południowa część domu została zniszczona przez pociski.
1: I tu wchodzi wątek powojennej odbudowy.
0: W 1947 roku powstał Społeczny Komitet Odbudowy Domu Staszica. Dzięki jego staraniom, a także pracy firmy Jurczyk i spółka, w latach 1947-1948 dom odbudowano z myślą o stworzeniu izby muzealnej. W 1955 roku na fasadzie zawisła tablica upamiętniająca Staszica.
1: A dziś to nie tylko muzeum, ale też miejsce wydarzeń kulturalnych.
0: Za domem jest niewielki ogród, w którym latem odbywają się koncerty. po remoncie w latach 1985-1986 przywrócono budynkowi pierwotny wygląd

0: zewnętrzny, z drewnianą konstrukcją szkieletową na elewacjach. Mimo że to w dużej części rekonstrukcja, Staszicówka uchodzi za najstarszy zachowany budynek w Pile.
1: Historia miasta w radiu SK Piła.
2: Skoro jest dom, to musi być i muzeum. Jak to się stało, że w Pile powstała instytucja poświęcona właśnie Staszicowi?
0: Muzeum Stanisława Staszica powstało w 1951 roku. To efekt pracy ludzi skupionych w Komitecie Odbudowy Domu Staszica. Organizacyjnie nad wszystkim czuwało Muzeum Narodowe w Poznaniu, które wtedy opiekowało się placówkami terenowymi w dawnym województwie poznańskim.
2: Czyli na początku była to filia dużego wojewódzkiego muzeum.
0: Tak, uroczyste otwarcie odbyło się 21 stycznia 1951 roku. Co ciekawe, nie zachował się ani akt powołania, ani pierwotny statut. Wiadomo natomiast, że głównymi organizatorami byli dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, Kazimierz Malinowski i Joanna Eckhardt. Założenie było proste – stworzyć muzeum monograficzno-biograficzne poświęcone Staszicowi.
2: Brzmi poważnie, ale obsada na początku była dość skromna.
0: Przez pierwsze dwa lata jedynym etatowym pracownikiem był woźny. Działalność merytoryczną prowadził Społeczny Komitet Opieki nad Domkiem Staszica, powołany w grudniu 1951 roku. Przewodniczył mu Kazimierz Czerwiński, nauczyciel i działacz społeczny. Dopiero 1 października 1953 roku stanowisko kierownika muzeum objął geochemik dr Ludwik Łakomy.
2: A potem ster przejęła osoba, która z muzeum związała się na długie lata.
0: Po dwóch latach Łakomego zastąpiła magister Stefania Porbadnik, historyk sztuki. Kierowała muzeum przez trzy dekady, co miało ogromny wpływ na jego rozwój. W tym czasie placówka stopniowo zmieniała charakter. Z czysto biograficznej stawała się regionalną, gromadząc zbiory z zakresu historii, sztuki, archeologii i przyrody całego regionu.
1: Historia miasta w radiu SK Piła.
2: I tu wchodzimy w gąszcz reform administracyjnych, które co kilka lat zmieniały losy muzeum.
0: W 1957 roku, w wyniku reorganizacji muzealnictwa, Muzeum Staszica przeszło spod zarządu Muzeum Narodowego w Poznaniu pod opiekę Miejskiej Rady Narodowej w Pile. Ten stan trwał do reformy administracyjnej w 1975 roku, kiedy Piła stała się miastem wojewódzkim.
2: A to oznaczało awans muzeum.
0: Dokładnie. Dawne muzeum regionalne automatycznie stało się Muzeum Okręgowym imienia Stanisława Staszica. Podlegały mu wtedy placówki w Trzciance, Złotowie, Rogoźnie, Wałczu, Mirosławcu, Skansen w Osieku i kilka mniejszych muzeów. W tej rozbudowanej strukturze dom przy Browarnej pełnił funkcję działu biograficznego, ale jednocześnie mieścił administrację, pracownię, stałą ekspozycję i wystawy czasowe.
2: Czyli w niewielkim, zabytkowym domu próbowano zmieścić całe muzealne imperium.
0: I to dosłownie. Dopiero w 1981 roku Muzeum Okręgowe dostało większy budynek w Parku Miejskim imienia Stanisława Staszica. Dzięki temu Staszicówka mogła wrócić do swojej pierwotnej roli – kameralnego muzeum biograficznego. W suterenie nadal organizowano wystawy czasowe, ale ciężar administracyjny przeniósł się do parku.
1: Pilskie zabytki w magazynie reporterów SK Piła.
2: A potem przyszła kolejna fala zmian, tym razem związana z reformą samorządową.
0: W 1984 roku uchwalono ustawę o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego. Na jej mocy muzea regionalne podporządkowano lokalnym władzom. Od stycznia 1985 roku w Tile działały trzy samodzielne muzea. Muzeum Okręgowe imienia Stanisława Staszica, wyodrębnione Muzeum Stanisława Staszica oraz Muzeum Wyzwolenia Miasta Piły.
2: To ostatnie zlikwidowano w 1992 roku, a Staszicówka przeszła pod bezpośredni nadzór prezydenta miasta.
0: Dyrektorem został historyk Józef Olejniczak. Po reformie samorządowej z 1999 roku muzeum zostało skomunalizowane i stało się jednostką organizacyjną gminy Piła. Dziś to ważny punkt na mapie miasta, zarówno jako miejsce pamięci o Staszicu, jak i centrum lokalnej historii.
1: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie SK Piła.
2: Skoro mowa o pamięci, to warto przypomnieć, jak szeroko nazwisko Staszica jest obecne w Polsce.
0: Został odznaczony Orderem Orła Białego i Orderem Świętego Stanisława I klasy. Jest patronem około 200 szkół i kilku uczelni, w tym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a jego pomniki stoją w wielu miastach, między innymi w Warszawie, Poznaniu i oczywiście w Pile, gdzie są aż dwa.
2: A jak wyglądała pamięć o nim tuż po śmierci?
0: Zmarł w 1826 roku i został pochowany przy Pokamedurskim Kościele na warszawskich Bielanach. W pogrzebie uczestniczyło około

0: Do 14 tysięcy osób. Wykonywano też utwory Józefa Elsnera, nauczyciela Fryderyka Chopina.
1: I nawet po śmierci pozostał ważnym punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń.
0: Przez kilka lat jego grób był miejscem spotkań warszawskiej młodzieży i środowisk patriotycznych, a w setną rocznicę śmierci odbyły się tam uroczystości z udziałem najwyższych władz. Pod koniec XX wieku zaniedbany grób odnowiono z inicjatywy Akademii Górniczo-Hutniczej, a odrestaurowany pomnik odsłonięto w 1999 roku.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eskipiła.
1: Wróćmy jeszcze na moment do tego, jak Staszic funkcjonuje w kulturze, bo to nie tylko pomniki i tablice.
0: Jego postać inspirowała pisarzy. Mary Ann Hoare napisała opowiadanie Nie sądź w magazynie Household Words Karola Dickensa, Hanna Muszyńska-Hoffmanowa powieść Pucharek ze srebra, a Marian Brandys poświęcił mu rozdział w książce Generał Arbus. We Lwowie działało Towarzystwo imienia Stanisława Staszica, a w Pile ukazuje się seria Zeszyty Staszicowskie.
1: Czyli od pilskiego Zamościa po londyńskie czasopisma. Całkiem długa droga.
0: W skrócie, urodzony w Pile w 1755 roku, ksiądz, działacz oświeceniowy, filozof, geolog, organizator szkolnictwa i przemysłu, pionier spółdzielczości. W czasach upadku Rzeczypospolitej anonimowo wspierał reformy. Po odrodzeniu państwa angażował się w budowę nowoczesnych instytucji. Po śmierci mówiono, że był sterem dla swego pokolenia i pochodnią dla następnych.
1: A jednocześnie człowiek z wyraźnymi ograniczeniami i uprzedzeniami, które dziś trzeba jasno nazywać.
0: To najuczciwszy sposób mówienia o takich postaciach. Z jednej strony ogromne zasługi dla nauki, gospodarki, edukacji i troska o los chłopów. Z drugiej bardzo ostry antysemityzm, który jest częścią jego spuścizny. Historia nie jest czarno-biała, a Staszic jest tego dobrym przykładem.
1: W Pile ta historia ma konkretny adres. Ulica Browarna. Skromny dom z drewnianą konstrukcją, niewielki ogród z letnimi koncertami i muzeum, które opowiada o człowieku, który wyszedł stąd w świat.
0: I o mieście, które potrafiło tę pamięć ocalić. Od powojennej odbudowy po dzisiejszą samorządową opiekę nad Staszicówką. Dzięki temu historia Stanisława Staszica jest żywą częścią tożsamości Piły i regionu.
2: Eskapiła News.
1: Tym razem zabierzemy Was w podróż w głąb zielonego serca północnej Wielkopolski i Skrawka Pomorza, czyli lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. To wielki obszar na styku dwóch krain geograficznych.
0: Region leży na pograniczu Niziny Wielkopolskiej i Pojezierza Pomorskiego, a po środku biegnie pradolina toruńsko-eberswaldzka z Notecią. Krajobraz ukształtował się około 12 tysięcy lat temu, kiedy cofał się lądolód z lodowacenia bałtyckiego.
1: Czyli to, co dziś widać z leśnych ścieżek, to efekt pracy lodowca sprzed tysięcy lat. Co on tu właściwie po sobie zostawił, poza tym, że mamy gdzie zbierać grzyby?
0: W okolicach Czarnkowa i Chodzieży są pagórkowate wały moren czołowych. Dalej rozległe pola sandrowe, piaski wydmowe Puszczy Noteckiej, głębokie doliny Noteci i Gwdy oraz ponad 440 jezior.
2: To jest magazyn lokalny Radia Eskapiła.
1: Ponad 440 jezior. Brzmi jak raj dla wędkarzy i kajakarzy. Jest tam jakieś jedno szczególnie ważne jezioro, takie lokalne morze?
0: Największe to jezioro Bytyń o powierzchni około 877 hektarów i głębokości 41 metrów. Wpływa na mikroklimat i przyciąga wiele gatunków ptaków wodnych.
1: A jeśli ktoś woli spacer po lesie, to bardziej góry czy raczej płasko?
0: Przeważa teren nizinny. Około 84% to formy równinne i faliste. Od 27 do nieco ponad 207 metrów nad poziomem morza. To łagodny, spacerowy teren.
1: Idealnie na dłuższe wędrówki. A jak dużo jest tam w ogóle lasu?
0: Lasy zajmują ponad 42% powierzchni regionu. A w niektórych gminach lesistość przekracza 70%. Przy średniej krajowej niespełna 30%.
1: Brzmi jak naturalna klimatyzacja. A co z wiekiem tych lasów i tym, co w nich rośnie?
0: Średni wiek drzewostanów to 56 lat. Siedliska borowe zajmują ponad 77%, dlatego dominuje sosna i modrzew. Razem ponad 88% składu. Drzewa liściaste, jak dęby, klony, brzozy czy buki,

0: co w nich rośnie.
1: Średni wiek drzewostanów to 56 lat. Siedliska borowe zajmują ponad 77%, dlatego dominuje sosna i modrzew. Razem ponad 88% składu. Drzewa liściaste, jak dęby, klony, brzozy czy buki,

0: żywicy. A co tam żyje, oprócz komarów?
1: Na wolności żyje około 80 żubrów. Bardzo powszechne są bobry, a coraz częściej pojawiają się wilki, które wracają do tych lasów i pełnią ważną rolę w ekosystemie.
0: Wilki i żubry brzmią jak film przyrodniczy, a ptaki?

0: prawa. Ile gatunków jest tam w ogóle pod ochroną?
1: Około 280 gatunków zwierząt i 150 gatunków roślin jest objętych ochroną prawną, z czego 6 gatunków roślin i 42 gatunki zwierząt trafiły do polskich czerwonych ksiąg.
0: Czyli ten region to nie tylko miejsce na spacer, ale też ogromne laboratorium przyrody.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Piła. SK Piła.
0: Wspomniałaś o ochronie przyrody. Jak to wygląda formalnie? Czy są tam jakieś specjalne obszary, na przykład w ramach europejskich programów?
1: Tak, obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 obejmuje około 45% powierzchni Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, do tego 6 obszarów chronionego krajobrazu o powierzchni prawie 220 tysięcy hektarów, 26 rezerwatów o łącznej powierzchni około 3300 hektarów oraz 354 pomniki przyrody.
0: To robi wrażenie. A jednocześnie wciąż mówimy o lasach, w których prowadzi się normalną gospodarkę leśną. Jak udaje się to pogodzić?
1: Kluczem jest trwale zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna, łącząca produkcję drewna, ochronę przyrody oraz funkcje społeczne i edukacyjne. Dobrym przykładem są leśne kompleksy promocyjne. W Polsce jest ich 25 o łącznej powierzchni ponad 1 miliona 273 tysięcy hektarów.
0: I tu wchodzi Puszcza Notecka, bo tam działa jeden z takich kompleksów. Co to dokładnie znaczy, że jest to leśny kompleks promocyjny?
1: To obszar o szczególnym znaczeniu społecznym, ekologicznym i edukacyjnym, obejmujący duże, zwarte kompleksy leśne. Nie jest to osobna jednostka administracyjna, lecz przestrzeń, w której leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę, wspierają badania naukowe i prowadzą edukację.
0: Czyli taka otwarta sala wykładowa w środku lasu, gdzie widać, jak teoria zrównoważonego rozwoju działa w praktyce.
1: Dokładnie. Pokazuje się tam, że można pogodzić produkcję drewna, ochronę przyrody, badania naukowe i edukację. A dobrze prowadzona gospodarka leśna pomaga ograniczać skutki rozwoju cywilizacji.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Piła.
0: Skupmy się na leśnym kompleksie promocyjnym Puszcza Notecka. Kiedy powstał i jak duży jest?
1: Ustanowiono go 14 października 2004 roku. Ma 137 229 hektarów i jest największym leśnym kompleksem promocyjnym w kraju. To blisko 11% ich łącznej powierzchni.
0: Jakie nadleśnictwa wchodzą w jego skład?
1: 8 nadleśnictw z 3 regionalnych dyrekcji lasów państwowych. Z Piły Potrzebowice, Wronki i Krucz, z Poznania Sieraków i Oborniki, a ze Szczecina Karwin, Międzychód i Skwierzyna.
0: Jak ten kompleks przekłada się na doświadczenie osób, które tam przyjeżdżają?
1: Przede wszystkim przez ofertę edukacyjną i turystyczną. Wytyczono 31 ścieżek dydaktycznych, które pozwalają podpatrzeć przyrodę i zobaczyć, jak wygląda gospodarka leśna, z tablicami informacyjnymi i punktami widokowymi.
0: Masz przykłady ścieżek, które najlepiej pokazują charakter regionu?
1: Na przykład 20-kilometrowa ścieżka Smok w nadleśnictwie Kaczory, prowadząca przez zróżnicowane fragmenty lasu, oraz trasa w Dolinie Pięciu Rzek w nadleśnictwie Okonek, gdzie rzeki i las tworzą wspólny krajobraz.
0: A jeśli ktoś woli wodę niż marsz, są tam trasy kajakowe?
1: Tak, bardzo malownicze. Na rzekach Różyca, Piława, Dobrzyca, Głomia i Gwda. O różnym stopniu trudności, ale wszystkie płyną przez silnie zalesione tereny.
0: A co z osobami, które przyjeżdżają samochodem i chcą po prostu zatrzymać się na kilka godzin?
1: Przygotowano sieć pól biwakowych, parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów, tak aby można było wygodnie odpocząć, a jednocześnie nie szkodzić przyrodzie i nie rozjeżdżać lasu.
0: Wspomniałaś o faunie. Czy te tereny są atrakcyjne dla myśliwych?
1: Tak, występuje tam wiele gatunków zwierząt łownych, więc region jest interesujący dla środowiska łowieckiego przy zachowaniu zasad równowagi między gospodarką łowiecką a ochroną przyrody.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Piła.
0: Z jednej strony mamy intensywną obecność człowieka, gospodarkę leśną, turystykę, myślistwo. Z drugiej bardzo silną ochronę przyrody. Jak leśnicy starają się to wszystko pogodzić w praktyce?
1: Jednym z narzędzi jest leśny kompleks promocyjny Puszcza Notecka, gdzie mocno stawia się na edukację. Leśnicy pokazują planowanie cięć, odnawianie lasu, dobór gatunków drzew, prowadzą zajęcia terenowe i monitoring przyrodniczy, aby decyzje gospodarcze opierać na aktualnych danych.
0: Czyli jeśli ktoś myśli, że gospodarka leśna to tylko wycinka, to w takim miejscu może się mocno zdziwić.
1: Dokładnie. Widać tam, że las jednocześnie dostarcza drewna, chroni glebę i wodę, magazynuje dwutlenek węgla, daje schronienie gatunkom oraz jest przestrzenią wypoczynku i edukacji. Sztuka polega na tym, aby żadnej z tych funkcji nie podporządkować całkowicie pozostałym.
0: A jak na tym tle wypada Piła i okolice? Jak to się przekłada na codzienne życie mieszkańców?
1: Duża lesistość i jeziora poprawiają jakość powietrza i mikroklimat. Dają możliwości spędzania wolnego czasu. Mieszkańcy korzystają ze ścieżek dydaktycznych, szlaków pieszych, rowerowych i kajakowych, traktując las jako naturalne miejsce rekreacji i nauki szacunku do przyrody.

0: Przyrody.
1: Czyli las jest tu trochę jak trzeci sąsiad, obok domu i pracy. Zawsze obecny, choć czasem niedoceniany.
0: Bywa niedoceniany, a przecież kryje wiele tajemnic. Mało znane miejsca, rzadkie gatunki roślin, stare drzewa, ślady dawnej rzeźby terenu. To przestrzeń wymagająca uważności i cierpliwości.
1: Z jednej strony liczby, procenty, hektary, a z drugiej bardzo osobiste doświadczenie ciszy, zapachu igliwia, odgłosu ptaków.
0: I o to chodzi w idei leśnych kompleksów promocyjnych. Aby za liczbami zobaczyć żywy organizm reagujący na nasze decyzje. Puszcza Notecka jako największy taki kompleks w Polsce jest świetnym miejscem, aby to zrozumieć.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Piła.
1: Historia jednego muzeum w Trzciance i człowieka, który uratował sporą część lokalnej pamięci. To drugi temat naszego dzisiejszego spotkania. Chodzi o Muzeum Ziemi Nadnoteckiej imienia Wiktora Stachowiaka. Ważne nie tylko dla Trzcianki, ale całego regionu nad Notecią.
0: Ta opowieść zaczyna się w 20 latach XX wieku, gdy Trzcianka należała do Niemiec. W roku 1924 pastor Richard Hessler założył Muzeum Regionalne i Towarzystwo dla Badań Regionalnych i Opieki nad Zabytkami. Zbiory rosły szybko. Do stycznia roku 1945 zgromadzono ponad 5 tysięcy eksponatów, od pradziejów po XX wiek. Wojna wszystko przerwała, a po wkroczeniu Armii Czerwonej kolekcja została rozproszona, rozgrabiona, częściowo wyrzucona.
1: I wtedy pojawia się człowiek, którego nazwisko muzeum nosi dziś – Wiktor Stachowiak. Kim był, zanim trafił do Trzcianki?
0: Urodził się 19 grudnia 1889 roku w Westfalii, w rodzinie, która wróciła potem do Wielkopolski. Uczył się w Poznaniu, maturę zdał w Berlinie, studiował w Berlinie i Lozannie. Został konserwatorem tkanin artystycznych, co później bardzo mu się przydało.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Piła.
1: A w czasie I wojny światowej?
0: 8 sierpnia roku 1914 wstąpił do Związku Strzeleckiego, potem do Legionów Polskich. Dzięki znajomości języków został wysłany z misjami do Szwajcarii i Austrii, a w roku 1918 trafił do muzeum w Rapperswilu, gdzie doskonalił konserwację tkanin. Po wojnie próbował sił w biznesie tytoniowym w Szwajcarii i w Łodzi, ale bez powodzenia. Wrócił więc do Poznania.
1: Czyli legionista, konserwator, przedsiębiorca. A Trzcianki wciąż nie ma.
0: W Poznaniu ożenił się, miał syna, ale małżeństwo się rozpadło. Zawodowo wydawał postępową gazetę sprzeciwiającą się antysemityzmowi. Potem wrócił do konserwacji tkanin. Jeździł po dworach, ratował gobeliny. Był aktywnym legionistą, odznaczonym Krzyżem Legionowym i Krzyżem Zasługi.
1: A II wojna światowa?
0: Został wysiedlony z Poznania do Generalnej Guberni. Zamieszkał w Krakowie. Pracował jako urzędnik w rolniczym ośrodku na dystrykt Kraków, a jednocześnie coraz bardziej interesował się historią ziem zachodnich.
1: I wreszcie Trzcianka. Jak tam trafił?
0: W roku 1945 wyjechał z Krakowa na ziemię odzyskane i wybrał Trzciankę. Pisał, że w marcu spakował cały dobytek i przez zniszczony Poznań dotarł do jeszcze bardziej zniszczonej Trzcianki. Został intendentem w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym. Później pracował w sklepie, a od roku 1950 w administracji państwowej przy sprawach meldunkowych.
1: I między meldunkami rodzi się jego wielka pasja – lokalna historia.
0: Każdą wolną chwilę poświęcał na zbieranie wiadomości o polskiej przeszłości Trzcianki. Rozmawiał z autochtonami, szukał dokumentów, niemieckiej literatury o regionie. Znalazł wiele dawnych eksponatów na strychu władz miejskich. Część przekazał do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Przeszukiwał składnice makulatury i wysypiska śmieci, ratując to, co zostało z przedwojennego muzeum.
1: Co dokładnie udało mu się zebrać?
0: Między innymi dokumenty lokacyjne mieszkańców i cechów, akta rodziny Sapiechów, monety, judaika, kratę balkonową z zamku w Wieleniu, a także liczne przedmioty codziennego użytku. Każdy obiekt badał i opisywał.
1: I w pewnym momencie te prywatne zbiory stały się fundamentem nowego muzeum.
0: Jesienią roku 1957 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich zaczęło zabiegać o Muzeum Regionalne w Trzciance. Wiktor zaproponował przekazanie swoich zbiorów. W roku 1958 Muzeum Regionalne rozpoczęło działalność, a on został pierwszym kustoszem. Początkowo mieściło się w ratuszu, potem w budynku sądu, a od roku 1960 przy ulicy Mochnackiego. Po śmierci Wiktora w roku 1964 muzeum otrzymało jego imię.
1: Kto kontynuował jego dzieło?
0: Najpierw Bolesław Onak, który rozpoczął remont burmistrzówki przy ulicy Żeromskiego 36A. Potem Stanisław Macudziński. Pod jego kierownictwem zagospodarowano nowy budynek, przeorganizowano muzeum i rozwinięto działalność wydawniczą, za co placówka otrzymała ministerialny dyplom honorowy. Następnie Czesław Górecki nawiązał współpracę z Towarzystwem Miłośników Ziemi Trzcianeckiej i zorganizował konkurs wiedzy o Trzciance. Od roku 1989 przez ponad dwie

0: dekady muzeum prowadził Jan Dolata, a w roku 1996 nadano mu obecną nazwę.
1: Dziś to już muzeum całej ziemi nadnoteckiej. Jak szeroki jest jego zasięg?
0: Zbiory obejmują historię Trzcianki, Krzyża Wielkopolskiego, Wielenia, Czarnkowa, Piły, Ujścia, Kaczor, Białośliwia, Wyżyska i Osieka nad Notecią. Od roku 1999 muzeum ma drugi budynek przy ulicy Żeromskiego 7, naprzeciw burmistrzówki.
1: Co dziś można zobaczyć w środku?
0: Ponad 25 tysięcy eksponatów w kilku działach. Archeologia. Od 4 tysiąclecia przed naszą erą do 7 wieku naszej ery. Historia. Dokumenty od czasów Augusta II przez rozbiory po pocztówki z początku XX wieku. Etnografia. Narzędzia rzemieślnicze. Numizmatyka. Między innymi XIII-wieczne brakteaty. Jest też dział sztuki i rzemiosła artystycznego oraz dział szkolnictwa z dawnym wyposażeniem klas.
1: Wróćmy jeszcze do samego patrona. On nie tylko zbierał, ale też pisał i tłumaczył.
0: Tłumaczył ważne dokumenty. Na przykład akt darowizny Bolesława Wstydliwego dla sędziwoja Czarnkowskiego z roku 1245 oraz przywilej Stanisława Poniatowskiego dla cechu trzcianeckich sukienników. Pisał opracowania, między innymi o gminie żydowskiej w Trzciance, historii krzyża, szpitalnictwie trzcianeckim czy wikliniarstwie.
1: Jego praca została doceniona.
2: Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za działalność muzealną i regionalną. W roku 1958 mieszkańcy zgłosili jego kandydaturę do Rad Narodowych. Zmarł 5 kwietnia roku 1964 po długiej chorobie płuc. W roku 1995 Rada Miejska w Trzciance uhonorowała go pośmiertnie medalem z okazji 50. rocznicy powrotu ziemi trzcianeckiej do Polski.
1: W tej historii jest coś bardzo lokalnego i bardzo uniwersalnego. Jedna osoba, która z uporem ocala kawałek świata, a potem kolejne pokolenia muzealników i badaczy dopisują dalszy ciąg.
0: Dzięki temu, gdy dziś wchodzimy do burmistrzówki przy ulicy Żeromskiego, widzimy nie tylko gabloty. W tle jest opowieść o pastorze Hesslerze, o wojennym rozproszeniu zbiorów i o Wiktorze Stachowiaku, który w powojennym chaosie zaczął cierpliwie zbierać ślady przeszłości. Z tych śladów powstało Muzeum Ziemi Nadnoteckiej.
3: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tym krążku jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina właśnie, bo Mata wykorzystał w nim fragment Etiudy Rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na tej płycie pojawiły się też takie numery jak Joret de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Radia SK. Przypomnijmy, Mata ostatnio zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Nagrania z tego wydarzenia znajdziecie na eskowym Instagramie. A czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. I to ma trochę przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Numer nazywa się Die Die i mogliście już go premierowo usłyszeć na antenie Eski. Reżyserem całego wideo będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z tego koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. A teraz wracamy do rozmowy Maxa Kluziewicza z SK.pl z Lanbery. Artystka spróbowała napisać swój artykuł na swój temat, na SK.pl właśnie. Jak jej wyszło, to się przekonacie za moment, ale przy okazji Lanbery zdradziła też, jak wyglądała współpraca z królową polskiej sceny, Marylą Rodowicz. Artystki nagrały razem nową wersję hitu Małgorzata.
4: Czy nagranie tego duetu było też sposobem na polubienie tej piosenki przez ciebie? Bo wiem, że bardzo często osoby o takich imionach jak Agnieszka, Małgośka nie znoszą tych piosenek przez to, że od dzieciństwa słyszą: o, Małgośka, no to jak ta piosenka Rodowicz, o, Agnieszka, jak piosenka Łez.
5: Nie miałam takich negatywnych skojarzeń. Po prostu ta piosenka dla mnie była... Ja się trochę zawsze mówię przed tym, jak ją śpiewam na koncertach, że mam wrażenie, że ona jest wdrukowana w nasze DNA i ja jej w ogóle nie rozpatruję w kategoriach, że ona jest o moim imieniu. Mm-hmm. Tylko po prostu jest to klasyka polskiej piosenki i fajnie było przenieść tę klasykę w takiej łagodniejszej formie, takiej trochę nostalgicznej, trochę melancholijnej w ten 2025, bo to premiera była w zeszłym roku. Tak. Więc absolutnie nie potwierdzam tych plotek. Nie zrobię tutaj sensacji niestety. Ja też jestem taką gąbką trochę na takich sesjach, bo jeśli

0: i mam do czynienia z właśnie z taki, z artystką tego formatu, ja bardzo dużo mam pytań i chcę słuchać tych historii. Akurat Maryla jest taką osobą, która lubi opowiadać i jak to mówi, ma pamięć słonia i pamięta wszystko ze szczegółami, więc skarbnica wiedzy i pięknych wspomnień.
1: Przejdźmy w takim razie do pisania tego artykułu. O czym napiszemy?
0: A jakie masz pierwsze skojarzenie ze mną? Jak tak sobie myślisz o Landery, to jakbyś miał jeden przymiotnik, który ci od razu gdzieś tam...
1: No myślę, że ja to powiedziałem już we wstępie, to nie jest jedno słowo, natomiast chodząca encyklopedia muzyczna, dzisiaj nawet o tym rozmawialiśmy w redakcji, ty jesteś taką osobą, z którą można by było mieć cykl i co tydzień komentować wszystko to, co się działo przez ostatni tydzień.
0: No to proszę państwa, Coachella, no jedziemy, Coachella, tak. Jedziemy.
1: Ale faktycznie, no z tobą tak jest, że można by było tego skomentować i występ, nie wiem, czy Addison Rae, czy premiera tej płyty, to tamto. Ja wiem, że ty żyjesz muzyką i że faktycznie jesteś na bieżąco.
0: Żyję, ale też ostatnio zauważyłam, że nie lubię tych wszystkich rzeczy z dupy, w sensie takim, wiesz, takie robienie na siłę kontrowersji, tak jak na przykład na Coachelli teraz z Sabriną, to co się stało, nie wiem, czy kojarzysz.
1: Chodzi ci o to jodłowanie, które
0: tak,
1: jodłowanie
0: nie było jodłowaniem i oczywiście, wiesz, wszyscy się zlecieli i chcieli ją tam po prostu z widłami pogonić. Słuchajcie, no to jest show, ona w ogóle tam odwaliła Broadway na tej Coachelli, mam wrażenie. Ja nie jestem jakąś wybitną fanką Sabriny, ale doceniam mnóstwo starań, które włożyła w to show. Popełniła faux pas, popełniła błąd w ferworze tego wszystkiego. Wiecie, jak macie słuchawki na uszach, nie do końca być może ona słyszała, co tam się działo. Zareagowała tak jak to ona, w sposób sarkastyczny, więc to jest totalnie Sabrina. A potem grzecznie przeprosiła. I to powinien być end of story, ale nie, bo trzeba mielić, trzeba po prostu robić zasięgi,
1: tak,
0: trzeba komentować.
1: Z kolei uderzać w Justina w porównaniu do
0: o
1: Sabriny.
0: Boże,
1: no takie, tak jak mówisz, no nie kończąca się historia, no niestety, jest jak jest.
0: Ale dla mnie to nie ma nic wspólnego z tym, że nie ma nic wspólnego z prawdą, tylko to jest nakręcanie sensacji tylko po to, żeby się mieliło i żeby się klikało. A dla mnie treści tam w tym nie ma, bo nie ma w ogóle... O co się tutaj przyczepić? Każdy z nich jest innym artystą. Justin chciał się wyrazić w ten sposób. Ja tutaj
1: też
0: nie bronię.
1: Odciąć od tego, co było. No
0: tak.
1: Bo to wszystko, czego ludzie dzisiaj oczekują od niego, on robił mając lat 15, 16, 17, 18,
0: też.
1: 19.
0: Też. Ja rozumiem też ten koncept, że jestem z nim po prostu na tym koncercie i robimy sobie YouTube party. Spoko. Wiadomo, że też chciałabym zobaczyć duże show w jego wykonaniu, tylko że on chyba nie
1: chce już tego robić.
0: On nie ma siły. Ja patrzę na niego i ja mam wrażenie, że on ma takie, wiesz, no średnio żywe oczy.
1: Więc... Ja poczułem akurat szczęście podczas tego występu, patrząc na niego.
0: Nie masz wrażenie, że szczęście, ale na zasadzie uśmiechasz się, ale masz nadal smutne oczy?
1: To wiesz, co ja właśnie tego... Właśnie podczas Coachelli zauważyłem w nim podobnie Justina.
0: Okej.
1: To ja mam trochę inne spostrzeżenia, że faktycznie te ostatnie lata na pewno dały mu w kość i miałem wrażenie podczas tych ostatnich tras koncertowych, że on za wszelką cenę chciał dawać ludziom to, czego ludzie od niego oczekiwali,
0: tak.
1: A faktycznie po tej przerwie, no kilkuletniej, no bo nie było go na scenie od 2022 roku, przy okazji tej Coachelli pokazał, okej, znowu jestem Justinem Bieberem, tylko tworzę dzisiaj to, co chcę tworzyć. No bo umówmy się,
0: i ma trochę inną aurę. Wiesz, o co chodzi?
1: R&B. Tak, to na pewno.
0: I myślę, że o tą w cudzysłowie oczywiście aurę mi chodzi, że tam nie będzie tryskania taką, wiesz, takim entuzjazmem na maksa, tylko po prostu to jest człowiek, który ma swoje demony, z którymi po prostu przyszedł do swoich fanów, ale chce z nim być wciąż, nie?
1: No i tak to... jakieś tylko zrozumienia.
0: Tak to odbieram, no. Dobra, to zróbmy sobie troszeczkę back to the future, powrót do przyszłości, przeszłości bardziej. I pogadajmy sobie trochę o tych moich współpracach.
1: Dobrze.
0: To znaczy o tych pięknych czasach 2018, 19, 20, 21, kiedy ta praca z innymi artystami była bardzo, bardzo intensywna. I dużo jej było, dużo było tych spotkań i przede wszystkim było to nasze trio, czyli ja, Patryk Kumur i Dominik Puczkowski.
1: Ale wy jeszcze nie działaliście jako Hotel Torino?
0: Nie. Ta nazwa w ogóle wtedy powstawała. Ona się tam w ich głowach, w głowach Patryka i Dominika, ona się kształtowała. Było jeszcze parę innych pomysłów na nazwy, ale ostatecznie bardzo, bardzo dobrze wybrali, bo myślę, że to jest nośne i też...
1: I wiele osób myśli, że Hotel Torino to jest jakieś magiczne miejsce, w którym powstają te piosenki.
0: Akurat Turyn
1: jest nawet nazwa...
0: Akurat Turyn jest magiczny, z tego co słyszałam, ale

0: tak bardziej z perspektywy wiedźmy. Nieważne.
1: Hotel Torino. Pozdrawiam oczywiście chłopaków.
0: Pozdrawiamy jak najbardziej.
1: Jak zatytułowałabyś taki artykuł o sobie?
0: Piosenki, które...
1: Bez mnie nie byłoby waszych ulubionych gwiazd.
0: Nie. Nie, no co to, absolutnie. Początki. Tym bardziej, że to była, wiesz, praca zespołowa. Ja zawsze to podkreślam, że tam sama nie przyniosłam wszystkiego i powiedziałam, dobra, to jest ta piosenka. Tylko to była piękna burza mózgów. Właśnie z chłopakami głównie.
1: Wy stworzyliście takie podwaliny pod te dzisiaj popularne kampy trochę. Można
0: oj tak, to akurat byliśmy pionierami.
1: Influencerami.
0: Byliśmy.
1: A wiesz, że ja się trochę zastanawiałem, odbijając się od twojej reakcji, czy fakt, że trochę odeszłaś od tworzenia dla innych, nie jest powiązany z tym, że dzisiaj też twoi koledzy po fachu zaczęli tworzyć dla influencerów coraz częściej? I że ty stwierdziłaś, że to nie jest do końca mój świat, więc ja się wymiksowuję, robię swoje, a wy róbcie co chcecie?
0: Nie, nie, oni głównie tworzą dla artystów, natomiast no nie wiem, ja... Szczerze, byłoby mi trochę głupio, nawet w stosunku do osób, które spotkałam na swojej drodze podczas bycia trenerką w Voice, gdybym zaczęła robić piosenki osobom, które nie potrafią śpiewać.
1: A co sądzisz w takim razie o takim fenomenie, tutaj zahaczając też o wspomnianą Coachellę, jak Addison Rae? No bo to jest płyta bardzo doceniona, chociażby przez Pitchfork.
0: Mhm, doceniona. Ja w ogóle doceniam ją zupełnie za co innego, ale to jest taka moja rzecz, bo doceniam ją za to, że lansuje bardzo zdrowy body image.
1: Tak, to prawda.
0: Zdrowy w sensie takim, że nie wpadła jeszcze w pułapkę

0: i ja jej akurat wierzę to, co tam ona stworzyła w ten cały universe.
1: No ona ma bardzo ciekawe referencje też.
0: Bardzo, no Britney. Mhm. To jest jej główna
1: ale
0: referencja.
1: Ale ostatnio Kylie Minogue, przecież to wejście na Coachella, inspirowane wejście
0: tak,
1: Kylie na Gala
0: Brits. Ona wie z czego czerpać.
1: Tak.
0: To jest to. Także ja bardzo, bardzo propsuję. Poza tym ona mi, jeśli chodzi o tą muzyczną stronę, bardzo przywołuje mi takie czasy, którymi ja też się inspiruję. Wczesne lata 2000 i końcówka 90. też trochę William Orbit, trochę takie jakieś, wiesz, klimaty, a jednocześnie to jest tak świeże i tak teraźniejsze, że no bardzo doceniam.
1: Ale w ogóle
0: czy jestem fanką? Nie, ale doceniam.
1: Ale w ogóle wydaje mi się, że jeżeli spojrzelibyśmy na te tendencje i inspirowanie się latami 2000, to faktycznie ty byłaś jedną z pierwszych, kiedy wydałaś
0: się. Dziękuję ci bardzo, dziękuję ci bardzo za to.
1: I mam wrażenie, że ta piosenka nie była wtedy odpowiednio doceniona.
0: Bardzo ci dziękuję i właśnie po to tu przyszłam, bo rzeczywiście w 2019 roku wydałam singiel Mówiłeś, bezpański singiel, bo on nie znalazł się na żadnym płycie. Mam wrażenie, że w mojej głowie się po prostu od niego tak odcięłam, że ale nie dlatego, że go nie lubiłam, tylko że właśnie, kurde, tak mi było szkoda tego, że nie został on zrozumiany, bo nawet w teledysku ja chciałam tak bardzo się odwołać do, nie wiem, 2002.
1: To były rolki?
0: Nie, co to, ja bym się zwaliła.
1: Mi się tak skojarzyło, pamiętam kolorystykę, taki fiolet, coś takiego tam.
0: Tam był kombinezon, w którym byłam i w panterkę, i w takie płomienie, więc i w tribale jakieś. A to no wtedy to tak, nie wiem, jakoś tak patrzyli na to na zasadzie, Jezu, co ona robi, nie? W ogóle o co jej chodzi, dlaczego to brzmi jak Christina Milian? Tam widziałam też takie komentarze. No bo się po prostu inspirowaliśmy tą i teraz ciekawostka, z kim zrobiłam ten numer? Mikołajem Trybultem.
1: No pięknie.
0: No, więc piękna też historia, bo wtedy tak naprawdę bardzo intensywnie wróciliśmy do jakiegoś tworzenia razem z Mikim, więc ja dobrze wspominam bardzo ten czas.
1: Nie, to był super numer. No. Naprawdę, ja go bardzo lubiłem. Nie wiem, skąd mi się wzięły te wrotki w teledysku. Naprawdę, jakieś takie mam skojarzenie.
0: Może tam była jakaś deskorolka.
1: A może ktoś... Właśnie, coś mi się kojarzy, kurde.
0: Ale biegliśmy tam, teledysku. Ja tam w ogóle z kijem baseballowym po...
1: Ja muszę sobie zaraz odpalić ten teledysk.
0: Odpalmy sobie to,
1: odpalę go, to potem sobie go włączymy i
0: Justice
1: wspomnimy.
0: For, mówiłaś.
1: Tak, period. Zgadzam się z tym. Wszystko odpalamy. Mówiłeś na YouTubie. W tym czasie odpalamy CMS-a i jakie dajemy tytuł temu artykułowi.
0: Dobra, to
1: jest. Zrobiliśmy za trzy podejścia.
0: Landery i jej cudze muzyczne dzieci.
1: I dzieci, które oddała.
0: Dzieci, które... nie róbmy tego.
1: Cudze.
0: Muzyczne dzieci.
1: I jeszcze jakieś takie zdanie.
0: Takie, żeby
1: no
0: było
1: tak, bo wiesz, żeby to... Zazwyczaj mamy tytuły.
0: Jak ja chciałam być dziennikarką, to jeszcze nie było w ogóle pojęcia clickbait, więc wiesz, ja jestem kiepska w takich
1: rzeczy. A nabierasz na clickbaity?
0: Ja mam ich dość, naprawdę, bo dla mnie to jest taka, to już doszło do takiego ekstremum, że wiadomo, jak jest skonstruowany nagłówek i wiadomo, o co chodzi, żeby wywołać w nas pewne emocje. I ja po prostu jestem trochę zmęczona tym, w sensie takim, że jako odbiorca to jestem zmęczona, więc... Bardzo bym chciała, żeby nagłówki były o tym, o czym są artykuły. I to by było super. Taka odtrutka trochę na dzisiejsze czasy.
1: Możemy odtruwać.
0: Dawaj.
1: Jesteś autorką.
0: Landery i jako autorka... Nie, ale muzyczne cudze dzieci jest okej.
1: Mówisz prost. Nie wiem, na przykład to z tych piosenek jestem najbardziej dumna, może coś takiego.
0: Dawaj, taki cytacik taki, że to z tych piosenek jestem najbardziej dumna.
1: To z jakich piosenek jesteś najbardziej dumna?
0: Na najwyższym poziomie.
1: Oczywiście.
0: Na najwyższym.
1: Tylko tak obserwujemy.
0: Eurowizyjnym poziomie, bo zaczniemy od Eurowizji, a od Eurowizji Junior, bo to była piękna przygoda. To była piękna przygoda z piosenką Roxy, Anyone I Want To Be, i piosenką Superhero. Chociaż Superhero nie jest ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, bo ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, to jest piosenka Flames.
1: Z debiutanckiej płyty.
0: Tak, i to jest, zawsze to podkreślam, że to jest moja ulubiona piosenka, jak na tamten czas, naprawdę, i jak na szybkość, z którą powstała, to
1: A czy w takim razie Anyone I Want To Be było pierwszą piosenką, którą napisałaś dla kogoś?
0: Nie. Już się zdarzyło parę piosenek przed, ale

0: chyba.
1: Faktycznie, bo jeszcze wcześniej była Honorata Skarbek.
0: Honorata Skarbek, Saszan w ogóle, chyba coś było. Było parę osób, ale też zastanawiam się, czy Zuza Jabłońska była przed tą Eurowizją, czy po.
1: Wydaje mi się, że
0: powiedz
1: po.
0: Mi to w twarz.
1: Wydaje mi się, że po.
2: Cała rozmowa Maxa Kluziewicza z SK.pl z Lanbery czeka na YouTubie Radia SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po dwóch koncertach na Narodowym będzie kolejna okazja, by usłyszeć go na żywo. Mata wystąpi na festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, m.in. PZ, Oki, Gibbs, BDS2115, Żabson, Kizo White, Malik Montana czy właśnie Mata. Ale będą też przedstawiciele starszego rapowego pokolenia, to m.in. Tedek, Grubson, OSTR, Sokół czy Kękę. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. Uważnie słuchajcie Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem Eska, dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla Was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo Eska Live Remix. W każdy piątek po godzinie 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie. A po 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. M.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin Van Buren, który tylko w Radiu SK gra swoje kultowe show Estate of Trance. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Artysta zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca w Radiu SK będziemy mieli dla Was zaproszenia. Wszystko jedno, wszystko źle. To nowy polski hit, który podbija w ostatnich tygodniach antenę Radia SK, a stoi za nim zespół Lore, który niedawno wydał nową płytę. Dziewczyny wpadły ostatnio do eskowego studia, rozmawiał z nimi Kamil Kowalski.
3: Skąd pomysł w ogóle na nazwę tej płyty Pelemele? Która dziewczyna na to wpadła? Która z Was?
0: No właśnie w sumie finalny pomysł podrzuciłam ja. Właśnie, ale dużo debatowałyśmy nad tym, co to powinno być.
3: I co to znaczy to Pelemele?
0: No właśnie, Pelemele.
3: Prele Morele.
0: Zaczęło się od tego, że w sumie nasza płyta powstała w takim troszkę rozgardiaszu ogólnym.
4: W pośpiechu.
0: Tak, w pośpiechu. I właśnie zobaczyłyśmy, że Pelemele oznacza stricte nazwa to właśnie w pośpiechu i w nieładzie tak zwanym. Więc bardzo nam się to skojarzyło ze stylem pisania tej płyty i z tym, jak to wszystko powstawało w naszej gadziarni, w naszym studiu.
3: To ona powstawia, to ta płyta powstała w graciarni?
0: W gadziarni.
3: Gadziarni?
0: Gadziarni.
4: Tak, to nie jest tak, żadna gadziarnia.
0: To jest nasza nazwa oficjalna tylko pomiędzy nami.
5: Bo tu jest były, tam gady trzymano, tak. Tam, gdzie my nagrywamy.
4: To był sklep zoologiczny. Tak. Nie tak, że ktoś tam przetrzymywał.
0: I dalej niestety troszkę zostało z tego sklepu zoologicznego.
3: Czyli wyobraźmy sobie, dziewczyny z zespołu Lore nagrywały Pelemele, czyli swoją płytę w gadziarni,
0: tak.
3: W byłym zoo, gdzie jeszcze zostało, czy już nie zostały żadne gady?
0: Już nie ma, już gadziny. tylko my zostały.
4: Lekka esencja gadu.
5: To będzie na głowie.
3: Cztery sympatyczne.
0: Nie, to jest nazwa własna, to jest nazwa prywatna tak zwana, ale wracając do Pelemele, to właśnie są to tak zwane złote myśli, które w Krakowie nazywano Pelemele i tak chciałyśmy powrócić do tych 2000 lat i nam się skojarzyło, że w sumie ta nazwa jest taka chwytliwa i kojarzy nam
4: lepsza
0: się bardzo
4: niż złote myśli.
0: Tak, lepsza niż złote myśli i kojarzy nam się bardzo z tymi podstawówkowymi czasami wspaniałymi, więc stwierdziłyśmy,
4: jak ktoś
0: to
4: nie
0: jest
4: wie,
0: to
4: była taka tradycja właśnie w szkołach podstawowych w latach 2000, że się po prostu znajdowało się jakiś taki stary zeszyt, pusty oczywiście, w tym zeszycie się wpisywało jakieś pytania z numerkami i potem się to rozdawało swoim kolegom, koleżankom i każdy musiał się tam wpisywać i odpowiadać na te pytania. No i w ten sposób się poznawało ludzi i szczerze, ja uważam, brakuje tego. Naprawdę tego brakuje. Julia Skiba jest naszym takim żywym Pelemele. Ona robi, zadaje
0: quizy.
4: Przywracamy Pelemele na koncertach.
0: Tak.
4: Będziemy miały zeszyt i mamy nadzieję poznać te osoby, które przychodzą na nasze koncerty.
0: I ich sekrety.
4: Tego.
3: Czyli na koncertach będzie zeszyt.
4: Będzie,
3: i w tym zeszycie wasi fani będą mogli zapisywać swoje złote
4: myśli. Jeszcze jak.
3: Niesamowite.
4: Ich ulubione kolory, ulubioną aktorkę.
3: Będzie musiał być gruby zeszyt po prostu.
4: No właśnie, nie wiem, czy my to przemyślałyśmy
0: tak,
4: w ogóle?
3: I potem to będzie materiał, rozumiem, na kolejną płytę z tych wszystkich złotych myśli, które będą zbierane od waszych fanów w tym zeszycie.
4: No ile można mieć własnych historii, nie?
3: A propos historii, czy te historie, które są zawarte na tej płycie, to są wasze historie prawdziwe, czy lekko pokolorowane, przekolorowane?

0: ciekawe.
1: Prawdziwe.
0: Żeby było ciekawie.
1: Niektóre są do wyobrażenia, w sensie, bo niektóre te piosenki nie są jakby o faktycznych rzeczach, które nam się przydarzyły. Myślę tutaj na przykład o Naoścież, które jest bardziej takie wyobrażone. No ale są to bardzo nasze piosenki. Myślę,
2: znaczy, może nie zawsze są to nasze historie, ale nie, są zawsze jakieś takie elementy
1: powiązane
2: nasze.
0: Tak. Na przykład Mario.
1: Mario to jest Mario, zlepek, no? Mario to jest zlepek różnych, różnorakich Mariów.
2: Mieszkanie małe jak pudełko zapałek, mieszkanie Julii Skiby, którym była pisana ta piosenka.
3: Nie żadnego chłopaka, tylko moje.
0: A tytułowe Mario, Amant?
2: Nie, Mario Kart.
0: Łowca serc.
2: Mario Kart. Po prostu nie było...
4: Ale tata Julii Skiby nazywa się Mariusz.
1: Ale to nie o nim.
2: Tak, ale Mario.
0: Bo każdy, moja pierwsza myśl, moje pierwsze skojarzenie to jest jakiś gościu, który po prostu...
2: Nie jesteśmy aż tak bezpośrednie. Są różne aluzje, ale nie aż takie.
0: Złamał serduszko komuś.
2: Mario,
1: ale to nie jest piosenka o tym, że ktoś złamał serduszko. Właśnie dużo osób tak...
2: Trochę kurde jest. No.
1: Dla mnie nie, ale
3: dla mnie to też jest takie rozstanie, takie w miłej atmosferze. Znaczy, może nie aż w miłej atmosferze.
1: Dla mnie ono jest bardzo miłe. Bardzo takie obustronne. Mhm.
0: Dobra, teksty. Jak inspirowała... a propos tekstów, bo to Paulina, ty piszesz teksty, tak? To ty piszesz teksty. Paulina, jak wygląda u ciebie proces tworzenia tekstów?
1: Dostaję muzykę od Julii Skiby, dostaję linię melodyczną.
0: Dobra, to za chwilę do tego przejdziemy. W takim razie opowiadaj.
1: I wtedy muszę napisać tam tekst, aby pasował do sylab,
4: sobie
1: aby się rymował. Rozpisuję sobie na kartce, gdzie i co i jak i piszę. I to tyle właściwie.
0: Kiedy nachodzą cię złote myśli? O poranku, wieczorem, czy nawet jak śpisz, budzisz się, bo miałaś idealny sen, który można byłoby przelać na papier albo na dyktafon?
1: Myśli mnie nachodzą cały czas, ale złote raczej rzadko. Często w nocy, ja lubię raczej wieczorem pisać bardziej niż w ciągu dnia, bo jakiś taki mam mózg bardziej aktywny w godzinach nocnych.
0: A mówisz potem, załóżmy, Jagodzie, jak to ma być zaśpiewane, jak to ma być zaakcentowane, w którym momencie mówisz jej, o czym jest ta historia, żeby ją przeżywała, tak jak śpiewa?
1: Raczej
0: potem,
1: jak już jesteśmy w studiu, to ewentualnie, jeżeli jest cokolwiek, co ma być tam inaczej zaśpiewane, to wtedy jakby reagujemy na to, ale wydaje mi się, że ty bardzo dobrze wiesz, jak co śpiewać.
2: Zazwyczaj to jest raczej proste.
0: A czy czasami dziewczyny wtrącają jakieś słowa do twoich tekstów, albo mówią, a może byśmy tutaj to zmieniły, lepiej by zabrzmiało, czy jak jednak ty powiesz, tak ma być, koniec, sprawa zamknięta.
1: Bardzo bym chciała, tak, żeby to robiły. To jest moje największe marzenie, ale
2: myślę, że przy tej płycie może się więcej zdarzało, ale to raczej nie z takich powodów, jakich może się wydawać, czyli że nie wiem, że uważamy, że coś jest, nie wiem, słabe, tylko raczej chyba...
3: Z powodów technicznych,
2: tak. I na tym zostawię to.
0: Dobrze. Julia, ty odpowiadasz za linię melodyczną.
5: Tak.
0: Powiedz, jak wygląda ten proces tworzenia u ciebie? O tekstach już wiemy, a teraz jeżeli chodzi o melodię, czyli tak naprawdę duszę piosenki.
3: Nie wiem właśnie, jak to... przychodzi Paulina do mojego mieszkania małego, jak pudełko zapałek. Siadamy, ja gram jakieś akordy. I śpiewam coś. I zazwyczaj mam włączony teledysk jakiś. I to właśnie mi daje taki guideline, co chcę zrobić. Czy melodia, którą piszę, pasowałaby do teledysku, który oglądam?
0: Ale teledysk piosenki z lat 70., 80., 90., czy jakikolwiek?
3: Jak chcę napisać, to taki włączam. Napisać, nie wiem.
0: Moulin Rouge.
3: To włączam teledysk, sprawdzam, czy to działa.
0: Działa?
3: Czasami, rzadko, ale tak, 10%.
0: Działa. Płyta, która powstała, Pelemele, wasza czwarta, ile na niej znajduje się numerów?
2: 11.
0: 11, czyli 11 razy zadziałało.
2: 8.
0: A czy takich melodii, czy takich tekstów, materiałów, które chciałybyście jeszcze kiedyś pokazać światu, jest dużo? Macie ich schowanych mnóstwo w szufladzie?
2: Nie mamy nic schowanego w
0: szufladzie. O, proszę bardzo.
2: To znaczy...
0: Czyli to, co stworzycie, zawsze staje się...
3: Nie, to takich demo, to ja mam z 500 na
2: tak.
1: Ale to, co jest w szufladzie, tam jest z jakiegoś powodu, więc zostaje.
2: Tak, raczej wszystko, czym się zaczynamy zajmować, to... dociągamy. Do, rzadko się zdarza. Oczywiście zdarza się, że coś wyrzucamy, ale rzadko. Tak. Mhm.
0: Dobrze. Inspiracją były późne lata 2000?
2: Tak.
0: Tak? Dobrze mówię.
2: Nasze dzieciństwo.
0: Czyli rozumiem, że dyskoteki szkolne. Mhm. Balony w sali gimnastycznej. Mhm. I ktoś zawsze tam stał przy ścianie.
1: Tak, tak. To byłam ja.
0: Do. Naprawdę? Tak. Nie chciałaś z nikim tańczyć?
1: Nikt nie
0: choć cię błagali o to?
1: Nie,
0: ja z tobą nie... zatańczę.
1: Dziękuję bardzo, ja nie lubię tańczyć.
0: Obiecuję, jak przyjdę na wasz koncert, zatańczę.
1: Skandaliczne.
0: A kto wie, może nawet kiedyś taniec z gwiazdami.
1: A to był taki plot twist.
2: Wow. Ale może powiedz, Paulinka, co powiedziałaś, jaki pomysł miałaś wczoraj o tańcu z niegwiazdami.
1: Wymyśliłam wczoraj, że dużo bardziej ciekawy byłby taniec z niegwiazdami, czyli po prostu przypadkowe osoby są parowane z profesjonalnymi tancerzami i po prostu oglądamy randomowe osoby, a nie celebrytów tańczących. I uważam, że to byłoby dużo bardziej interesujące, bo zwykle celebryci mają już jakiś taki... Zależy kogo biorą, mm-hmm. ale zwykle już...
2: No właśnie, jak biorą aktora, to...
1: Taki, jakąś taką prezencję sceniczną, z kamerami są obyci, a tutaj byśmy mieli taki twist. To tylko taki pomysł daję, ale oczywiście za darmo można tańczyć z niegwiazdami i ja proponuję to.
0: Genialny, można powiedzieć, genialny. Rumba, tango, gorszące, tango gorące, cza-cza i tak dalej, quickstep, to wszystko oczywiście w... zespole Lore i na drugiej płycie, i na czwartej płycie, która właśnie powstała w 2026 roku, Pele Mele, można te gatunki, te tańce zatańczyć pewnie, nie?
2: O kurde, jakby ktoś się postarał, to tańczył, nie?
0: Wygibasy, wyłamańce. A co myślicie właśnie o tego typu talent show? Już nie mówię o tańcu z gwiazdami, ale Voice, załóżmy, Must Be The Music, czy Szansa na Sukces. Czy według was to są właśnie takie programy, które otwierają furtkę i naprawdę w 100% sprawdzają się z tym, że jeżeli ktoś wygrał, to akurat on musi być gwiazdą?
2: No temat rzeka.
0: No. Zastanawiałyście się kiedyś nad tym?
2: Wielokrotnie. Jest nam bardzo bliski Jasiek Piwowarczyk, który właśnie wygrał i ta furtka mu się została otworzona w poprzedniej edycji. Więc w sumie mamy taki żywy przykład osoby, która była gdzieś tam aktywna od dekad i teraz dopiero ma swój czas, więc ja uważam, że to zawsze może się różnie kończyć i są przypadki, które są na to przygotowane i mają jakąś tam przemyślaną drogę w momencie, kiedy już startują w takich programach, ale bywa różnie, jak wiemy, po takich programach.
1: No, bo to albo może coś otworzyć, ale też jednak przypina jakąś łatkę, której można się później raczej nie pozbyć, więc to może być problem. Wiadomo, są też jakieś takie kwestie

0: dużo, dużo różnych rzeczy. Zależy, jaki to jest właśnie, który z tych programów.
1: Zastanawiałyście się kiedyś nad tym, żeby tak właśnie iść i spróbować?
2: Byłyśmy.
0: Tak?
2: Z Bide Music, ale chyba nie przeszłyśmy.
0: Nie, dostałyśmy 4 razy tak, ale na szczęście nas nie
2: wyemitowali nas, dlatego że...
0: Byłyśmy nudne.
2: Za nudne. Byłyśmy nudne i pewnie mówiliśmy coś dziwnego. Byłyśmy bardzo małe, miałyśmy jakieś 16 lat, 15.
1: Dobra.
2: Tak, więc myślę, że nasz...
0: To był 2015 rok.
2: Nasze wywiady telewizyjne były straszne, nudne i nieciekawe i nietelewizyjne.
1: A to jest niesamowite po prostu, że zmierzyłyście się z tym. Dostałyście 4 razy tak, słuchajcie, i potem nie został ten odcinek albo wasz fragment z wami wyemitowany, ale mimo wszystko spełniłyście swoje marzenie. Teraz wydałyście w 2026 czwartą płytę Pelemele, no i macie coraz więcej fanów, no i przecież koncertujecie, bo koncerty to jest również wasza domena.
0: Przede wszystkim w sumie. To jest taka rzecz, za którą jesteśmy wdzięczne każdego dnia, bo wiemy, jak wyglądają sytuacje innych artystów.
1: A czy pamiętacie, bo to OFF Festival, Open Air, to są imprezy te najważniejsze, między innymi w Polsce właśnie, u nas, ale nie tylko, przecież nawet ludzie z Europy całej przyjeżdżają i nawet z jeszcze bardziej dalszych zakątków świata, żeby posłuchać takiej muzyki, jaką wy między innymi tworzycie. Czy na takich imprezach, czy wy pamiętacie w ogóle swój pierwszy koncert?
0: Tak.
1: To jest takie, wiecie, stanęliście na dużej scenie i powiedzieliście: wow, to się naprawdę dzieje. Tylko ciekawe jeszcze, czy będą znali śpiewać.
0: No niekoniecznie dużej scenie. Była to chińska knajpa. Nasz pierwszy

0: koncert.
1: Tak, tak, nasze pierwsze granie to było w chińskiej knajpie, ale taki pierwszy może właśnie dla publiczności, która, gdzie było nagłośnienie, tak, i faktycznie śpiewałyśmy do mikrofonu, znaczy no ja śpiewałam do mikrofonu, to był support świetlików w Rotundzie w Krakowie, więc... Tak, no, mocny przeskok z chińskiej knajpy.
2: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Sezon na studenckie imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia. Ale dobra informacja jest taka, że nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki festiwal muzyczny. To Kortowiada w Olsztynie. Przed nami już 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up wypchany gwiazdami. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja z kolei Tymek, Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, czyli 30. Na scenie Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł, no i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w internecie, a Radio SK na Kortowiadzie będzie się bawiło razem z wami. Warto nas słuchać, bo mamy dla was naprawdę sporo zaproszeń. Festiwalowe lato zaczyna się w Radio SK. Załatwiamy wam też wejściówki na koncert Kalida w Polsce. Artysta, którego znacie m.in. z hitu All I Know, 14 października dokładnie wystąpi na warszawskim Torwarze. Warto też uważnie słuchać Eski, bilety u nas będą. A teraz naszą antenę ponownie przejmuje zespół LOR. Dziewczyny ostatnio wydały nową płytę, z której pochodzi m.in. hit Wszystko jedno, wszystko źle, który znacie z Eski. W rozmowie z Kamilem Kowalskim artystki zdradziły, czy potrafią gwiazdożyć. Kamil zapytał, co ciekawego zazwyczaj mają napisane w riderze, czyli na takiej liście wymagań do organizatora koncertu.
1: W sumie to nie. To znaczy, mamy oczywiście jakieś takie, no nie powiedziałabym, że jakieś bardzo ciekawe
3: woda, rzeczy, kanapki, batony, cukierki.
4: Mamy historię związaną z riderem, tak, o, nasz menadżer, jeden z byłych naszych menadżerów.
1: Właśnie, przepraszam, chciałam tylko powiedzieć, czasem te ridery to nie są zachcianki artystów, tylko menedżerów. My akurat z ręką na sercu mogę powiedzieć, nigdy nie miałyśmy dziwnej zachcianki w riderze. Nigdy.
4: Ani żadnej właściwie.
1: Nie, no mamy jakieś...
4: Woda.
1: Ja proszę.
3: Czyli menedżer miał, ale mówił tak, dziewczyny chcą,
4: ale
3: dziewczyny
4: nie,
3: chcą.
4: Ale nie, miałyśmy taką sytuację, że grałyśmy wtedy jeszcze sporo, grałyśmy po mieszkaniach i po... W sensie nie sporo, ale grałyśmy jakieś takie wydarzenia w stylu, ktoś nas zapraszał do swojego domu. I nasz menadżer wysyłał rider, a miał tam jakiś napój, który trzeba było sprowadzać. W sensie jakby ludzie, którzy nas zaprosili do tego mieszkania, sprowadzali ten napój z Krakowa. I my przyjechałyśmy
3: pod pociągiem.
4: Nie, ale to było pod Poznaniem, więc oni musieli to sprowadzić. My przyjechałyśmy z tego Krakowa, więc równie dobrze my mogliśmy to przywieźć, gdybyśmy to chciały mieć. Ale tak naprawdę żadna...
1: A tego menadżera tam nie było.
4: Żadna z nas nie piła tego napoju, tego menadżera tam nie było. I po prostu były te napoje. I oni byli tacy szczęśliwi.
3: Co to był za napój?
4: To był Clubmate. Ja bardzo lubię teraz, ale wtedy ja nie piłam tego w ogóle. I oni
3: i to tylko w Krakowie można kupić?
4: Wtedy chyba tak. Aha. I oni po prostu to przynieśli i byli jak, patrzcie, mamy wasz rider, a my byliśmy jak...
1: Co to jest?
4: Pierwszy raz widzę taki napój,
3: wow,
4: ale dziękujemy bardzo.
3: To jest ten słynny gumisiowy sok.
4: Musieliśmy to sprowadzać, ale się udało. Także to nie my.
3: A propos zaczynania, moi drodzy, moje drogie dziewczyny z zespołu LOR, powiedzcie mi, czy to były wasze pierwsze zarobione pieniądze wtedy, właśnie na muzyce, w tej chińskiej knajpie?
4: Nie
1: zarobiłyśmy w ogóle z tego.
3: Nie?
1: Nie.
3: Nawet miski ryżu?
1: Nawet miski ryżu.
4: Opowiedz o przelewie z YouTube'a kiedyś.
1: O, tak.
4: To było pierwsze chyba.
1: Dostałyśmy kiedyś przelew za, właśnie z YouTube'a, za monetyzację naszych teledysków. No to kupiłyśmy sobie tak po drożdżówce, nie? W szkole. Bo jak już trzeba było to rozdzielić jeszcze na cztery osoby.
4: No tak po 3 złote wyszło mi.
1: No, tak.
3: Dobra, ale to jako zespół LOR, a tak prywatnie, osobiście, pamięta każda z was swój pierwszy zarobiony hajs?
1: Oprócz komunii, ja pamiętam, że zbierałam borówki. Moja rodzina ma domek na wsi, no i tam na wakacje jeździliśmy, no to w wakacje po prostu, jak nie było co robić, szło się na borówki.
3: Super.
1: I akurat z tych borówek zapłaciłam później swoją część na pierwszy teledysk nasz.
4: A my chyba w ogóle, chyba jak też kojarzymy.

0: zapłacić. My na przykład z Julią statystowałyśmy w serialu Szkoła. W odcinku 178 widać nas tam.
1: Jak wieszacie kurtkę w szatni, czy nie?
0: Jak

0: wszystko z ziemi i jaja.
1: O.
2: To był mój prywatny dodatek do tej sceny. Nikt nie kaza to było.
1: Ale rola życia. Wtedy.
0: Można je tam zobaczyć.
1: A u ciebie jeszcze Julia?
3: Ja pamiętam
1: Julia numer dwa.
3: Takie trochę traumatyczne granie w domu starców z moim wujkiem. I pamiętam, że chyba to mogły być moje jakieś takie pierwsze grosze, co dostałam. Ale było to bardzo, bardzo fajne, ale pamiętam, że tam po prostu brzydko pachniało i ja byłam mała i jakoś to niedobrze to zapamiętałam. Ale inicjatywa oczywiście jak najbardziej poprawna i szczytna i szczera, ale pamiętam to niestety nie najlepiej.
1: Oczywiście. Rozumiem, że zarabiałyście również właśnie prywatnie swoje pierwsze pieniądze. I pytanie, czy te zarobione pieniądze od razu, no tak, tutaj akurat było zbierane na telewizji, rozumiem. W waszym przypadku nie wiem, dziewczyny, ale teraz załóżmy. Jesteście nauczone pracy, jesteście kobiety pracujące, jak to się mówi, żadnej pracy się nie boicie. A czy jesteście oszczędne? Czy raczej rozrzutne? Jak to kobiety?
3: Powiedziałabym, że jest to tak trochę u nas pół na pół.
2: Ja chyba jestem raczej po oszczędnej stronie, chociaż mój tryb życia chyba na to nie wskazuje, styl życia, ale no tak, nie, ja raczej oszczędzam niż wydaję.
1: I rozumiem, że jakby w zespole to również mówisz, bo dziewczyny poczekajcie, może jeszcze zbierajmy trochę hajsu.
3: Znaczy właściwie to...
1: Kupmy zamiast tego to...
3: Jest pierwszą osobą do ucinania kosztów.
1: Aha, tak.
3: Ja może jestem drugą. Ja pamiętam czasy w Londynie, początki nasze studiowania w Londynie. To było takie prawdziwe oszczędzanie, najprawdziwsze, gdzie po prostu ja nie rozumiałam w ogóle konceptu, że można tą samą rzecz kupić za 5 razy drożej. Jakby to była dla mnie totalna nowość. No i to też był pierwszy moment takiej pracy, że faktycznie nasz czas jest stricte zamieniany w jakieś oszczędności, które pozwalają nam przeżyć, więc to były takie momenty pierwszego prawdziwego oszczędzania. A teraz jest na szczęście troszkę lepiej, więc różnie to bywa. Chyba zależy od humoru tak zwanego.
1: A wy dziewczyny? Rozumiem, że jesteście akurat tymi osobami w zespole,

0: Zrezygnowałyśmy z kierowcy, bo ja powiedziałam, mogę jeździć. Zrezygnowałyśmy z basisty, bo powiedziałam, że mogę grać. Więc akurat oszczędności robię dla zespołu, ale dla siebie nie.
1: Dobrze, Paulina, już zdradziłaś, że w takim razie masz prawo jazdy. Wy też, dziewczyny, macie?
0: Wszystkie,
1: wszystkie?
0: Tak?
1: O, tak. To chwalimy się.
2: Ja nie używam.
1: Dobra, wygodnisia. Julia Skiba nie używa, a Jagoda?
3: Używam. Ja miałam auto, zanim miałam prawo jazdy.
1: Za którym razem zdałaś prawko?
3: Za trzecim.
1: Dobra, jakie było twoje pierwsze auto w takim razie?
3: Nadal je mam, jest to świetne auto Daihatsu Trevis, to jest japońskie mini, pomarańczowe.
1: Proszę
3: bardzo. Wow, kocham je.
1: W chińskiej knajpie pierwszy koncert, teraz japońskie auto pierwsze.
3: Tak.
1: Rozumiem, a twoje wymarzone auto?
3: Nie mam żadnego, w sensie... Ja się nie znam na autach, ale wiecie co?
1: To może inaczej, ulubiony kolor auta.
3: Wiem, które ta dziewczyna z aut niebieska.
0: Wymarzone auto.
3: Tylko co to jest za auto?
0: Niebieska dziewczyna z filmu auta.
3: Z filmu auta.
1: A, to nie wiem.
3: To jest jakieś Porsche chyba. Tylko jakie Porsche?
0: Ale
1: szybkie.
3: Ale
1: niebieskie.
3: Ja bym chciała, mi się marzy po prostu auto, dlatego w ogóle kupiłam to auto, bo okazało się, że to był strasznie zły pomysł, bo to jest jakieś takie rzadkie auto dosyć, więc jakby części do niego są strasznie drogie i mało w ogóle dostępne, ale było pomarańczowe, więc mi się po prostu marzy jakieś takie auto, wiecie, albo niebieskie, albo różowe, jakieś takie po prostu, taki ciekawy kolorek, nie?
1: Takie
3: jakie to będzie auto, to już...
1: Takie oczodające.
3: To już mniej ważne dla mnie, tak. Chociaż też, no to bywa niebezpieczne.

0: Paulina, ty jesteś, rozumiem, kierowcą w zespole.
1: Zazwyczaj.
0: Tak, prawko zdane za?
1: Czwartym razem.
0: Dobra, okej, okay. A twój pierwszy samochód?
1: Nadal też go mam, to jest Citroen Berlingo, ma 18 lat i...
0: Tam wejdą głośniki zawsze, jakiś sprzęt, instrumenty.
1: Tam wejdzie wszystko, ja tam czasami mieszkam. Jest to samochód niesamowity i już się rozsypuje powoli, więc będziemy się niedługo... Już prawie się z nim żegnałam w zeszłym miesiącu.
0: A to silnik odmawia posłuszeństwa, czy go rdza zaczyna już trawić?
1: Wszystko już go trawi, on jest strawiony, ale ja już myślałam, że się z nim żegnam, ale powymieniałam jeszcze parę rzeczy, więc czekam po prostu, aż on już naprawdę powie, kiedy powiem sobie dość.
0: U Jagody w wymarzonym samochodzie jest ciężko z częściami. U ciebie za to chyba pewnie jest o wiele łatwiej. Jak idziesz do mechanika, to on mówi, panie, nie ma problemu, jutro będzie gotowy.
1: Do mechanika, to mówi, co znowu.
0: To pani podbił jeszcze przegląd w ogóle.
1: No właśnie, ostatnio się zdziwiłam, bo miałam bardzo dużo do wymiany, a przegląd podbity 2 miesiące temu.
0: A wymarzony samochód, w którym będziesz podbijać przegląd, albo już nie trzeba będzie
1: nawet. Ja chcę bardzo zrobić prawo jazdy na tira, ale no ogólnie bardzo mi się podoba samochód, który sobie kupiła Mary z Polski, takiego Jeepa zielonego, ale też głównie mi chodzi o ten kolor. No ja lubię
2: duże auto.
1: Ja lubię.

0: Jedziemy dalej, Julia.
1: Ja zdałam prawo jazdy za piątym razem.
0: 3, 4, 5.
1: Tak, ledwo, ale w Krakowie się podobno bardzo trudno zdaje. I słuchajcie, nie mam samochodu i boję się jeździć. Ja byłam z kierowcą takim ledwo jeżdżącym.
0: Dobra, czyli Jagoda, Paulina, a musiałyby naprawdę źle się bardzo czuć, żebyś siadła za kółkiem.
2: To się nie, tak, to się jeszcze nie wydarzyło.
0: Okej. Okay. Julia Błachuta, czyli
2: ostatnia
0: Julia numer
2: historia,
0: dwa.
2: Tak. Ja też chyba piąty raz, ale pamiętam, że raz się spóźniłam, bo poszłam do toalety i oni mnie wywołali i to już było za późno, więc to jest po prostu jakaś trauma moja z tym prawo jazdy i mord nie polecam. Nowochódzka po prostu, huta w Krakowie najgorsze zdawanie, najgorsze po prostu wspomnienia. Ale aktualnie jeżdżę takim mini Cooperem, tylko nie pamiętam nawet jakim, szczerze.
3: Ale jest świetny.
0: Kolor,
3: jest
0: chodzi nam o kolor.
2: Właśnie, kolor brązowy, o. Brązowy, ładny w środku skórka, więc bardzo ładny.
0: Klimatyzacja działa.
2: Klimatyzacja działa, o dziwo, tak. Ale w sumie jeździłam, miałam różne fazy, bo jeździłam właśnie w sumie przed prawo, ja przed zdaniem troszeczkę. Potem się bałam jeździć, przez to, że mieszkałyśmy w Londynie i nic nie jeździłam, a teraz już jestem driverem znowu. Tak, trzeba się przełamać troszkę. Faktycznie miałam taki moment rozsądku, ale on już zaginął.
0: Porozmawiajmy o waszej płycie Pelemele. Wracamy do niej w singiel Jet Lag, zapowiadający również ten krążek. Jet Lag. Przeżywałyście bardzo często, albo przeżywacie, bo lubicie podróżować, takie zmiany szybkie, czasowe?
3: Od razu powiem.
0: Latanie samolotami?
3: Nigdy. Tak, Jagoda Kuglińska jest ewenementem na skalę światową, zaśnie wszędzie po 5 sekundach.
4: W każdej dowolnej pozycji, w jakiej ona się ułoży, ona po prostu śpi.
3: Tak, ale byłyśmy właśnie razem w Azji i obserwowałyśmy tą różnicę, to ja 5 dni nie śpię i to jest dla mnie jakaś dźwięka i tortury.
5: Ja pierwszego dnia wychodzę już na miasto i jestem good to go.
2: Jesteś stworzona do kariery po prostu.
0: Lubi latać dziewczyna.
3: No! Mogłabym mieć international tour i lecieć co,
5: to prawda.
3: Co jeden dzień do innego miejsca.
5: To prawda, mogłabym żyć każdego dnia.
0: Lubicie podróżować?
5: W sumie to zależy, jakie podróże, w jakim celu.
3: Podróżować w sensie...
0: latać samolotami, załóżmy, zwiedzać inne kraje, poznawać kulturę, smaki.
5: W ogóle zwiedzać. Znaczy, no miałyśmy sobie zrobić z tego tradycję, już nam w tym roku się trochę nie udało, ale właśnie 2 lata temu poleciałyśmy razem do Tajlandii, rok temu byłyśmy na Filipinach, no i teraz też coś miałyśmy. Bardzo dobrze, że tego nie zrobiłyśmy, patrząc na to, co się dzieje na lotniskach. Dokładnie, właśnie na lotniskach, bo zazwyczaj zazwyczaj w Emiratach są przesiadki, więc miałybyśmy teraz problem, aby wrócić tutaj i zjawić się tutaj dzisiaj, ale to był najlepszy czas mojego życia za każdym razem, jak to tam byłyśmy. I to ogólnie dla jedzenia.
0: Czyli Tajlandia?
5: Tajlandia to było moje top, tak.
0: Jeszcze gdzieś razem byłyście?
5: No właśnie Filipiny.
3: W Albanii też.
5: We Włoszech ostatnio byłyśmy. W Albanii / Korfu, Grecja. W Singapurze byłyśmy przejazdem.
3: To gdzieś tam jeździmy razem.
5: No i w Europie byłyśmy w sumie. No i mieszkaliśmy razem w Londynie.
0: Tak. W Europie prawie wszędzie.
3: Pograłyśmy czasami też prawie.
5: W Portugalii.
6: To był zespół LOR w rozmowie z Kamilem Kowalskim. Na hit Wszystko jedno, wszystko źle możecie głosować na SK.pl w propozycjach do gorącej 20. Łukasz Zdończyk, witajcie. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie słuchać u nas wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin von Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od tego producenta. A już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin von Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie też niezły zestaw polskich artystów. To m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie się tam bawiła razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety.

0: na tę imprezę.
1: A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja bawimy się razem w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor numeru jeden gorącej setki radia SK Dopóki się nie znudzisz, razem z Zalią, na scenie pojawi się też Agnieszka Chylińska. W niedzielę z kolei na scenie będzie Bryska. Szczegóły mamy dla Was na sk.pl. Obserwujcie też nasze media społecznościowe. A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK, ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu w 2002 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, a jeszcze wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Przypominam, tegoroczna trasa męskiego grania rusza w Żywcu w ostatni weekend czerwca. Na miejscu trzecim gorącej dwudziestki Dracula w remiksie, za którym stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki Radia SK czeka na Was na sk.pl. Nowe notowanie gra Michu Sobkowski w każdy piątek po 18. Całkiem nieźle na naszej antenie radzi sobie też numer Dwa Dni, za którym stoi Bledka. Pochodzi on z debiutanckiej mini płyty Bledki. A więc mamy następcę hitu Komu miałabym powiedzieć. Teraz Bledka otwiera nowy rozdział w swojej karierze i wraca do śpiewania, bo niedawno miała problemy z głosem.
2: Jak poprzednim razem byłaś w naszym studiu właśnie w dniu premiery Komu miałabym powiedzieć, mówiłaś, że twój głos wraca do zdrowia, że jeszcze potrzebujesz chwili na rehabilitację, ale że jest coraz lepiej. A jak to w tym momencie wygląda? Czy on już jest w pełni sił do tego stopnia, że ty możesz startować sezon koncertowy?
3: Kurde, właśnie to jest taki teraz etap, że cały czas jestem w tych treningach. Teraz jeszcze fizjoterapia, mam jeszcze logopedkę, osteopatkę, wszystko z każdej strony zaopiekowana, no bo jestem cały czas w procesie, nie? Ale jednocześnie, no, szykuje się już bardzo dużo koncertów, także, no, szykuje się jak mogę.
2: Musi być gotowy ten głos.
3: Tak, ale trochę mnie to stresuje, bo on nie jest jeszcze taki w 100%, wiesz? Cały czas też się uczę, bo chodzi o to, że teraz, żeby nie wrócić do starych nawyków, żeby, wiesz, z powrotem sobie nie zrobić jakiejś krzywdy, no, więc muszę się od początku nauczyć, jak operować tym głosem, żeby zdrowo, dobrze śpiewać, wiesz, jak najlepiej mogę. Więc, no, to jest cały czas proces. Cały czas.
2: Po przesłuchaniu tej epki, to ja słyszę, że głos już jest w pełni sił, że już jest wyćwiczony.
3: Ale
2: że jest...
3: nie, wiesz co, te numery zostały nagrane wcześniej, przed. Tak, tak. Ten jedyny numer, który został nagrany na nowo z nowym, powiedzmy, głosem, to jest numer Dwa Dni, który jest...
2: Premierowo gramy w Radiu SK.
3: Bo on został, słuchaj, wokal został przesterowany i musiałam wszystko nagrywać jeszcze raz. I to jest jedyny taki numer. Reszta cała jest jeszcze przed.
2: Ale się udało, więc mimo, że już nagrałaś po tej rehabilitacji, to jednak ten głos zadziałał, czyli jednak nie masz się czym stresować.
3: Ale to, wiesz, w studiu inaczej też, bo grasz, wiesz, możesz sobie przerywać w ogóle, ale nie, no jest różnica, mam wrażenie, jak, może ktoś to dostrzega, może nie, ale ja czuję, ja słyszę to, że jest różnica, taki ten głos jest bardziej otwarty, można powiedzieć, że bardziej taki skoordynowany, nie, a reszta jest taka, na przykład w utworze Jesteś Tam, jest mega dużo chrypy, to jest w ogóle utwór, który najgorzej mi było śpiewać, bo byłam w tak chyba po 3 dniach już nagrywania w studio i mój głos, no, już ledwo zipiał. Ja dosłownie mówiłam w ten sposób i ja nie byłam w stanie, wiesz, dograć tego do końca, a jednak chciałam bardzo ten feeling, który mieliśmy wtedy przekazać. No i no i tam był chyba najgorszy głos ever, a jednocześnie i tak brzmi to spoko, więc... Ale śpiewało mi się strasznie. Pamiętam, że się dusiłam wręcz, jak to śpiewałam. Musiałam cały czas przerywać.
2: No. Ale widzisz, najważniejsze, że się udało, a to jest dobry znak przed sezonem koncertowym.
3: Tak.
2: Zapowiadając swoją nową epkę Eter, napisałaś, że są na niej twoje najbardziej emocjonalne utwory.
3: Tak.
2: Czy możemy traktować tę epkę jako taki twój pamiętnik?
3: Totalnie tak. Każdy z tych utworów to jest właśnie fragment, etap jakiś, który przechodziłam w moim życiu, jakiś fragment właśnie historii. Także każdy jest o czymś innym. No, moje życie po prostu. Także można powiedzieć, że taki pamiętnik, albo bardziej właśnie, że taka podróż po moich emocjach, takich potężnych, które odczuwałam, także tak.
2: I to jest daleka podróż wstecz, bo to jest w ogóle niesamowite, że na tym albumie jest taka perełka dla fanów, kawałek, który ty napisałaś jako pierwszy numer w swojej karierze.
3: Tak, tak, tak. Nagrałam też właśnie jako pierwszy, mówię, w kanciapie u mojego przyjaciela po prostu, na jakimś, wiesz, słabym mega mikrofonie z latencją w słuchawkach, w takiej kanciapie, gdzie wszyscy używali tego pokoju jako palarnię i składzik po prostu. No, ale super wspomnienie mam. Znaczy, teraz mam

0: czerpiesz mnie, bo wtedy jak to pisałam, to takie dziwne emocje mną. No,
1: ile on lat tam czekał, zanim ty go wydałaś?
0: On w ogóle miał początkowo nigdy nie wyjść. No, jakoś tak schowałam go do szuflady i początkowo totalnie był ukryty, ale moja przyjaciółka dużo mi i moja mama w sumie powiedziały, że to jest ważna emocja wtedy dla mnie.
1: Aha, bo, bo ty w ten kawałek nie wierzyłaś, myślałaś, że jest słaby, tak? Dobrze rozumiem?
0: Właśnie,
1: czy nie byłaś pewna? Chyba, czekałaś po prostu na odpowiedni moment?
0: Chyba myślałam, że jest zbyt taki intymny, żeby się nim tak podzielić, a potem nagle... wiesz, każda z tych piosenek okazała się, że jest mega intymna i to wszystko łączy taka całość, nie? Więc... Mhm. No, zapomniałam, co chciałam powiedzieć więcej, ale
1: ponieważ... Kolejną perełką jest też numer dla twojej babci.
0: Tak, tak. No właśnie mówię, że to co jedna piosenka, to są no, gigantyczne emocje, każda jest różna i inna. Jedna jest smutna, druga jest taka, gdzie czuć dużo żalu albo pełno nadziei, ostatecznie dużo miłości i dużo szczęścia, więc no jest taki niezły roller coaster.
1: No właśnie, nawet na tej epce znalazła się, nie wiem ja nawet jak to powiedzieć, manifestacja, afirmacja,
0: tak,
1: że
0: tak,
1: nie było drugiej połówki, ty zaśpiewałaś o tym, że nie ma drugiej połówki i nagle jest.
0: Tak, tak, to był taki utwór,
1: jak to się stało?
0: Otworzyłam się po prostu. To był taki numer, w którym jakby przypieczętowałam to, że okej, teraz już jestem gotowa, teraz już, wiesz, rozwinęłam się wewnętrznie na tyle, że jestem otwarta na inną osobę w swoim życiu i proszę mi ją pokazać.
1: I właśnie o tym jest numer Dwa Dni, o tym, że tak, ta osoba się pojawiła.
0: Tak, tak, totalnie. Kocham ten numer. W ogóle cała ta historia, nie? Jest po prostu tak zawiła, żeby ostatecznie było takie katarzis, takie szczęścia.
1: A napisałaś też w mediach społecznościowych, że chcesz dać poznać się bliżej swoim fanom. Czy mamy to traktować jako zapowiedź czegoś większego?
0: No na pewno, ogólnie szykuje się coś potężnego, ale nie mogę o tym w ogóle mówić. Normalnie mi coś zabronił.
1: Chciałem coś ci wyciągnąć, ale chyba się nie uda.
0: Serio, bym mega chciała, ale nie mogę. Także mega szkoda, ale no nieważne, skupiamy się teraz na epce, więc to jest
1: no tak,
0: ten przedsmak właśnie, bo to, co się szykuje, no nie mogę, kurde, powiedzieć. Przepraszam, ale no... Nieważne, będzie fajnie.
1: Czujesz, że się tak oczyściłaś, jak skoro opowiedziałaś fanom o swoich emocjach i też przy okazji sobie opowiedziałaś, jak, że to z siebie wyrzuciłaś. Jaki to miało na ciebie wpływ, nagranie tej epki?
0: Każdy z tych utworów właśnie taki terapeutyczny, że po prostu ja mam coś takiego w sobie, że łatwiej mi jest czasami nagrać piosenkę o czymś, niż w ogóle o tym powiedzieć. I mam wrażenie, że każdy z tych właśnie, każda z tych piosenek była takim przypieczętowaniem właśnie danego etapu. I faktycznie... Jest to oczyszczające i takie, że rozumiem, czemu się tak czułam i fajnie widzieć też w ogóle, jaką drogę mentalnie przeszłam od tamtych momentów.
1: Były różne emocje, zaczęło się smutno, ale ostatecznie numer Dwa Dni, który gramy na antenie Radia SK, jest mega pozytywny, czyli wszystko się dobrze skończyło i jest radość na końcu.
0: Jest. Wiadomo, że w życiu bywa różnie, ale no teraz się czuję tak jak w tej wiosence, więc jest akurat super.
1: Ale jeszcze muszę wrócić jeszcze do twojej kariery sprzed kilku lat. Wszystko zaczęło się od współpracy z Kizo, a teraz poszłaś robić karierę solo. Czy ty planujesz w ogóle wrócić do nagrywania kawałków z kimś, czy na razie jednak solo? Stawiasz na solową karierę?
0: Nie, no, ja...
1: Chciałabyś coś jednak.
0: No, coś tam, nie mogę nic mówić, ale ogólnie nie zamykam się totalnie. Akurat, wiesz, te utwory były tak dla mnie intymne i ten, że no nie wyobrażałam sobie, wiesz, kogoś tam mieć, ale ja lubię współpracować i mieszać właśnie... inne perspektywy na jedną piosenkę, wiesz, o co mi chodzi? No, więc totalnie jestem otwarta na współpracę z innymi ludźmi. No, także na pewno pojawi się dużo.
1: A czy ty czujesz, że ten kawałek, który gramy w Radiu SK Dwa Dni, to będzie taki wielki hicior, jak koło miałabym powiedzieć? Czy też nie potrafisz na razie stwierdzić?
0: Ciężko powiedzieć.
1: Czy tu jest potencjał, że jest szansa, że to się wydarzy?
0: Nie no, ja właśnie mówię, że ja trzymam mega mocno kciuki za ten numer. Co się wydarzy, to już trochę jest poza mną, no to kwestia ludzi, nie? Czy oni czują ten feeling, który ja chcę przekazać tej piosence? Czy oni, czy ich cieszy ta piosenka też, nie? Bo komu miałabym powiedzieć? Ludzie bardzo dużo się z tym utożsamiają i bardzo tak czują jakieś tam swoje, wiesz, relacje w tej piosence i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest coś takiego, co ludzi chwyta mocno, jak się mogą z czymś utożsamić i jakby wręcz to jest o nich, no to słuchają tego, wiesz, bardzo. Chociaż nie zawsze tak jest w sumie, bo jak myślę o taksi, no to tam nie wiem, czy jest się z czym utożsamić, ale jest to...

z czymś utożsamić i jakby wręcz to jest o nich, no to słuchają tego, wiesz, bardzo. Chociaż nie zawsze tak jest w sumie, bo jak myślę o taksi, no to tam nie wiem, czy jest się z czym utożsamić, ale jest to...

0: TikTok czy coś na klipie, także dobry wybór. No, kocham Tajlandię. Uwielbiam.
1: Mówiłaś w naszym studiu przy premierze kawałka Komu miałabym powiedzieć, że dedykujesz ten numer między innymi swojej siostrze. A czy ten nowy numer dedykujesz tylko i wyłącznie swojej drugiej połówce, czy ktoś jeszcze może się czuć wyróżniony?
0: Nie, no tylko swojej połówce. Ja w ogóle tylko o nim myślałam, jak powstawał ten numer, także nie przyszło mi do głowy... Ostatnio widziałam TikToka, że to nie jest o chłopaku. Ktoś tak napisał. Ja mówię, taki jaki cudem. Ale nie. W mojej głowie to tylko o moich chłopaków.
2: Ostatnio z nowością do studia Radia SK wpadła też Kasia Sienkiewicz, którą do tej pory kojarzyliśmy przede wszystkim z Kwiatu Jabłoni, w którym występowała z bratem. Teraz jednak postanowiła pójść własną drogą i po raz pierwszy nagrała kawałek solo. To numer Były Momenty.
1: W naszym studiu teraz Kasia Sienkiewicz, już nie z Kwiatu Jabłoni. Cześć, Kasia.
3: Ojejku, ciekawe, nigdy tak o sobie nie usłyszałam.
1: Po raz pierwszy. Tak. Powiedz mi, jak ty się teraz czujesz? Czy ty się czujesz teraz nieswojo? Jakbyś po raz pierwszy kilka lat temu wychodziła na scenę? Czy to jest takie uczucie?
3: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję. Jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń. Jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni. Ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
1: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
3: Tak,
1: to jest mniej więcej
3: nie znaczy,
1: to samo.
3: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuję.
1: Albo inne misje po prostu wykonujesz.
3: Inne misje, poboczne tak misje wykonuję.
1: A powiedz mi, a ciężko było się przestawić ze śpiewania w duecie na śpiewanie solo?
3: Chyba nie ciężko, bo tak naprawdę wbrew pozorom śpiewanie w duecie w jakiś sposób ogranicza i jest trudniejsze, bo musisz się dostosować do tego, żeby na przykład pozbyć się jakiejś maniery, kończyć w tym samym momencie frazę, wyzbyć się vibrato i tak dalej, bo i jeszcze śpiewać w drugim głosie. Więc musisz dużo więcej włożyć w sumie pracy w śpiewanie z kimś, moim zdaniem, ja tak odczuwam.
1: Czyli teraz jest łatwiej?
3: Troszkę tak.
1: Wow! Już miałem zapytać, czy brakuje ci teraz brata, ale chyba
3: nie,
1: jednak
3: no,
1: nie.
3: Brakuje, oczywiście, że tak. Ja Jacka mega lubię. I to jest tylko przerwa Kwiatu Jabłoni.
1: Czyli Kwiat Jabłoni wróci. To jest najważniejsza informacja, słuchajcie.
3: Kwiat Jabłoni wróci.
1: Za chwilę premiera twojego nowego numeru Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
3: No, oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
2: A więcej muzycznych newsów znajdziecie oczywiście na sk.pl.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Escapiła.

0: się żyje.
1: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała z Polski. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji, poleciała lot do Londynu, by pracować nad nowymi piosenkami. Będzie z tego album A jaki? To Alicja zdradziła nam jeszcze chwilę przed Eurowizją.
2: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
3: Jesteś szczęśliwa.
2: Jestem szczęśliwa.
1: Alicja rzeczywiście może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach artystki możecie przeczytać na sk.pl. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. To tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, bo wystąpią tam m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja pierwszy przystanek. A to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Przypominam, że wstęp na tę imprezę jest darmowy. Tak się składa, że darmowe są też hity na czasie, które Wam gramy. Jest niedziela, 2,5 minuty po godzinie 9. Zaczynamy. Kinga Baryga, witam i zapraszam serdecznie. No i w tej godzinie, właśnie w tej godzinie 9, pogram Wam. Między innymi będzie męskie granie orkiestra i numer nareszcie.

0: Nelly Furtado. Tak wam gramy w Radio SK. 17, przepraszam, już 18 minut po godzinie 9. A tymczasem obserwujemy to, co dzieje się w internecie. I uwaga, uwaga, cel osiągnięty. Ale on nadal jedzie dalej. Mowa o Łatwogangu, który w piątek wyruszył z Zakopanego do Gdańska na rowerze. Jedzie już 41 godzin bez snu. Pokonał 525 kilometrów. I udało się osiągnąć cel i zebrać 12 milionów złotych dla Maksia. Ale Piotrek się nie poddaje, jedzie dalej i dalej zbiera pieniądze. Już jest kolejne dziecko potrzebujące. Zbiera teraz dla Adasia. Aktualnie minął Toruń. My cały czas oczywiście podglądamy, jak mu idzie. Będziemy też na bieżąco was o tym informować. Ale udało nam się wczoraj Piotrka złapać na trasie. Tak mniej więcej w połowie drogi w województwie łódzkim. No i posłuchajcie, co nam tutaj powiedział.
1: Co daje ci to wsparcie, które dostajesz tutaj od ludzi, od wszystkich?
2: To jest to na pewno, przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe, jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
0: Skromny, a taki z wielkim sercem. Cały czas obserwujemy, będziemy was informować na bieżąco, wy też możecie na tego streama na YouTubie zaglądać.

0: gramy 35 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Swoją drogą czytam właśnie o pewnych badaniach, które mówią, że ten sezon plenerowy, to bardzo dobrze, że on się rozpoczął, i ten sezon koncertowy, bo chodzenie na koncerty i wystawy sprawia, że będziemy starzeć się wolniej. Bo jak się okazuje, ci, którzy wybierają różne formy aktywności, zyskają najwięcej. Spokojnie, bo my mamy sporo propozycji koncertowych. Na przykład po godzinie 10 będę Wam rozdawała bilety, karnety imienne na Kortowiadę w Olsztynie. Ale to nie wszystko, bo rozpoczyna się także SK Music Tour, więc będzie się działo. Będziemy starzeć się wolniej. A do tego, jak dorzucimy jeszcze hity na czasie, no bo muzyka też ma ogromny wpływ na to, że możemy poczuć się po prostu młodziej. Radio SK. Ja wracam do Was już za chwilę, a razem ze mną między innymi Karol G.
1: Reklama.
2: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
3: Dodają pomieszczeniom duszy, sprawiając, że zaczynają naprawdę żyć. To właśnie dekoracje są głównym elementem każdego wystroju. Dają możliwość tworzenia swoistej atmosfery naszego domu. Jak się jednak do tego zabrać?
4: Podpowiadam. Pazdaj Deko. Studio dekoracji. Aktualne trendy i najlepsze materiały dekoracyjne. Farby i tynki dekoracyjne Ecorson. Kreatywne elewacje, sztukateria oraz drzwi. Studio dekoracji Pazdaj Deko. Piła. Kossaka 96.
5: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, vertikale. Markizy Moskitier. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Wiedzę o mechanice pojazdowej mają w małym palcu. Zatem jak zostawisz u nich samochód, możesz być pewien, że jest w dobrych rękach. Fast Car Service. Mechanika pojazdowa. Poznańska 70. Teraz akcja klimatyzacja. Kompleksowe sprawdzenie w supercenie. Uwaga, uwaga! Klimatyzacja z dojazdem do klienta. Również w maszynach przemysłowych oraz rolniczych. Fast Car Service. Mechanika pojazdowa. Piła Poznańska 70. Twój pit stop.
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
12: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
13: I po reklamie.

0: Wiktor Waligura, Dryskul, 4 pory roku, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10, a po 10. No właśnie, co powiecie na koncert braci Kacperczyk, Problem, Żabsona, Young Iggy, Tymka, Kizo? Jeśli jesteście zainteresowani, któryś z tych artystów was zainteresował, no to śmiało słuchajcie radia po godzinie 10, bo ja będę miała dla was karnety imienne na Kortowiadę w Olsztynie. Już teraz możecie pisać na Messengerze Radia SK, dlaczego te bilety powinny trafić właśnie do was i kogo byście zabrali. Dajcie znać, piszcie wiadomości tekstowe, wysyłajcie głosówki. Czekam, a po 10 do kogoś z was się odezwę i komuś z was wręczę właśnie takie karnety imienne. A już teraz zbliżamy się do godziny 10. Po godzinie 10 najnowsze informacje ze świata muzyki, a później kolejne hity na czasie, więc zostańcie ze mną.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę się wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadeszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży, Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
9: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: I po reklamie.
14: Piła na czasie.
15: Jan Grzylaczek. Już dzisiaj siła kobiecego biznesu, czyli wydarzenie skierowane prosto do kobiet. Na nim tematy o rozwoju, urodzie i zdrowiu. Do tego prelekcje między innymi o bezpieczeństwie i sile wewnętrznej. Podczas wydarzenia prowadzona będzie również zbiórka charytatywna na rzecz Pilskiego Schroniska Miluszków. Wstęp jest bezpłatny. Wydarzenie od godziny 12 do 17 w hotelu Archepiła.
16: Muzyka się żyje.
17: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. W

0: rozwoju, urodzie i zdrowiu. Do tego prelekcje między innymi o bezpieczeństwie i sile wewnętrznej. Podczas wydarzenia prowadzona będzie również zbiórka charytatywna na rzecz Pilskiego Schroniska Miluszków. Wstęp jest bezpłatny. Wydarzenie od godziny 12 do 17 w hotelu Archepiła.
1: Muzyką się żyje.
2: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway.

0: Tako Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez główny inspektorat farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Tako Hemingway stwierdził, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad. Posłuchajcie jakich.
1: Na pierwsza, czytajcie książki. Zwróćcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. 10 stron dzielnie rozwijacie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
0: Tako polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Tako Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. I to nie koniec biletowanych niespodzianek. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. tak jak już Wam wspominałam, Kizo, Żabson, ale będzie też Michał Szczygieł, Enej, Kuban i królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. Napiszcie nam, dlaczego powinny trafić właśnie do Was i kogo zabralibyście ze sobą. Czekamy na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwiecznyła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. O, tutaj Tako Hemingway nam się chciał wcisnąć, ale my mamy tutaj hity na czasie. Kiedy wy powoli budzicie się do życia, my wam gramy. Na dobry początek Alex Warren, a już za chwilę ktoś z was zgarnie imienne karnety na Kortowiadę. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Hit.

Eskapiła.

Ale to jest dobry numer. Gips i win. Tak wam gramy w Radio SK 15,5 minuty po godzinie 10. Jest niedziela, dzień dobry. Witamy wszystkich tych, którzy dopiero budzą się do życia, którzy właśnie odpalili radio. Mamy nadzieję, że hity na czasie umilą wam to niedzielne przedpołudnie. A już za chwilę, już za moment będę miała dla was imienne karnety na Kortowiadę w Olsztynie, na której wystąpi m.in. Żabson. Będzie też Problem, będzie Tymek. M.in. będzie również Maryla Rodowicz, ale także zespół Enej. Tych artystów jest bardzo dużo, line-up jest bardzo mocny, więc to jest ostatni moment, żebyście napisali, dlaczego chcielibyście właśnie wybrać się na Kortowiadę i z kim. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK i gram dalej. Ed Sheeran i Safaje już teraz. SK.

0: 25 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. To jest też Sanach i kultowy szampan od tej artystki. A już za chwilę czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No i jako, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to gramy wam nowość. Nowość od australijskiego DJ-a Sonny Fodera i Libianka, kameruńska piosenkarka. Połączyli siły i stworzyli wspólny numer. Bardzo przyjemny, bardzo dobrze się go słucha. Myślę, że wam również przypadnie do gustu. Let me be in your arms. Pozwól mi być w twoich ramionach. No dobrze, to pozwólmy. Niech ten numer nas przytuli.

0: Imagine Dragons i Radioactive. Tak wam gramy 32 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, a ja mam już tutaj na linii naszego słuchacza Arka. Cześć Arku!
1: Cześć, cześć.
0: Właśnie, bo ty napisałeś tutaj na Messengerze, że powinieneś zgarnąć te bilety, te karnety na Kortowiadę. Dlaczego?
1: Bardzo bym chciał. Dlatego. Wiąże się to fajna historia, ponieważ kilkanaście lat temu właśnie na Kortowiadzie poznałem swoją żonę. Mam świetne wspomnienia z tym festiwalem. Czas mija, mamy teraz dwójkę małych dzieci, udało nam się ogarnąć opiekę babci nad dziećmi. No i fajnie byłoby się cofnąć do tych spraw.
0: No to...
1: chciałbym zebrać żonę ze sobą.
0: Dobrze, Arku, to słuchaj, mówisz i masz karnety, imienne karnety na Kortowiady dla ciebie i twojej ekipy są twoje.
1: Dzięki bardzo.
0: Dobrze, to jakby tak, jeśli na przykład słuchają nas teraz jakieś osoby, studenci, którzy na taką Kortowiadę się wybierają i chcieliby tam poznać miłość życia, to jaką masz dla nich radę?
1: Próbujcie, nie wahajcie się, to się może udać.
0: Tak jest i trzymamy za wszystkich kciuki, a wam życzymy dużo, dużo szczęścia. Trzymaj się, hej.
1: Cześć.
0: No i co? Się gra, się ma. Wielkie gratulacje dla Arka, my gramy dalej hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Tate McRae, ale będzie też Alesso i Nate Smith.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radio SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile, oferujący lato 2026.
2: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Kryśka, ty możesz jeszcze tą pizzę Onion? No cztery były, żeś wszystkie zjadł. Jak mi smakowały, to zjadłem. Już zapomniałaś? Pizza Onion, niebo w gębie. To teraz sam sobie zamów. Mogę zamówić, ale wezmę jedną więcej, bo od sąsiadki pożyczyłem. No byś się wstydził. Tu masz adres. www.onionpira.pl. A, onionpira.pl. Będziemy zajadać na okrągło, a z hasłem SK 10% rabatu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
6: I po reklamie.

0: 5,5 minuty zostało do godziny 11. Wielkimi krokami zbliżamy się do południa, do niedzielnego południa, ale jeszcze chwilę i będą nam grały kolejne hity na czasie. Po godzinie 11 najnowsze informacje z kraju, nie z kraju, ze świata, a ze świata muzyki, a do tego kolejne najlepsze hity na czasie. Będzie Bledka, ale będzie też Swedish House Mafia, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Friends. Reklama. Castorama!
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitier. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
3: Posłuchaj uważnie. Sklep Mega AGD już otwarty w Galerii IBI. Zapraszamy Was do świata AGD w najlepszym wydaniu. Lodówki, pralki, zmywarki i wiele innych sprzętów w jednym miejscu, w najlepszych cenach. A jeśli znajdziesz ten sam produkt taniej, przebijemy tę ofertę. W Mega AGD dajemy Ci gwarancję najniższej ceny. Przyjdź, zobacz i wybierz idealne urządzenia do Twojego domu. Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze. Odwiedź nas już dziś w Galerii IBI w Pile. Czeka na Was Mega AGD w mega cenach.
4: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
5: Cześć, mam na imię Piotr. Na Akademii Nauk Stosowanych studiowałem mechanikę i budowę maszyn, dzięki czemu teraz projektuję maszyny i jestem cenionym inżynierem. Interesuje Cię technika? Dołącz do nas. Studiuj w ANS.
6: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: Muzyką się żyje.
2: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak, bo po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów, nastąpiła zmiana tej decyzji. Jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną częścią historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie z nią ten festiwal. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kac Bałagan, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Partnerem tej imprezy jak zawsze jest Radio SK. Będziemy mieć też dla Was bilety, więc słuchajcie nas uważnie. Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość.

Naszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK, ale kawałek sam sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w Stanach. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki Radia SK, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta, a na trzecim Dracula. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na Was na sk.pl. Głosujcie na Wasze ulubione numery i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Gibbs otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wydał nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni dzień lata, w którym Gibbs nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się Ego. Ten kawałek możecie już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SC. A my gramy dalej. Niezależnie od tego, czy dzisiaj odpoczywacie w domu, czy w ogrodzie, czy w pracy, a może w podróży, Radio SK gra najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Swedish House Mafia.

17,5 minuty po godzinie 11. Gramy wam w Radiu SK. To są hity na czasie, a ten chłopak pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ja tutaj podglądam sobie cały czas stream Łatwoganga, który właśnie jedzie teraz, macha w jedną, w drugą stronę. On cały czas znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim. Przejechał już, moi drodzy, jeszcze sobie tutaj aktualizujemy informacje. Przejechał już 100, nie, przepraszam, zostało mu 164 kilometry. Tyle mu zostało. Jedzie już 44 godzinę. Trzymamy kciuki, Piotrku, trzymamy. Udało się zebrać już 12 milionów na Maksia, ale on zbiera dalej, bo jak się okazuje, potrzebne jest jeszcze 3,5 miliona dla Adasia. To jest kolejne dziecko, na które Łatwogang zbiera pieniądze.

44 godzinę. Trzymamy kciuki, Piotrku, trzymamy. Udało się zebrać już 12 milionów na Maksia, ale on zbiera dalej, bo jak się okazuje, potrzebne jest jeszcze 3,5 miliona dla Adasia. To jest kolejne dziecko, na które łatwo gang zbiera pieniądze.

rośnie, a ten chłopak nie poddaje się i pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Więc jeśli ktoś z was wątpiłby i stwierdził, że jednak nie ma siły przejść się dzisiaj na ten spacer albo wybrać się dzisiaj na siłownię, to wejdźcie na streama Łatwoganga. On udowadnia, że można wszystko.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 11. Zbliżamy się do południa, a co to oznacza? Że już za chwilę zasiądziecie do stołów i zjecie przepyszny obiad. Niedzielny, typowy polski obiad to przecież rosół, schabowy albo mielony, ziemniaczki i mizeria. Już pojawiły się pierwsze młode ziemniaki, więc to może być naprawdę bardzo wiosenny obiad. Ale do tego obiadu ja bym dołożyła jeszcze jedną ważną rzecz. Otóż wiralowe, ugotowane truskawki, które stały się hitem w Stanach Zjednoczonych. No, w Polsce mówimy na to, że to jest po prostu kompot. Znamy go od lat, nasze babcie go robiły, robią go nasze mamy, my go robimy. No, ale amerykańskie social media odkryły coś, co u nas jest znane od pokoleń. No to zachwyciły się gotowanymi truskawkami, czyli oni pokazują to jako owoce podgrzane z cukrem, dodają czasami cytrynę, wanilię lub wodę i mówią, że to jest najlepsze. I nie tyle sam wywar z tych truskawek, tylko te rozgotowane truskawki. No i co? I okazuje się, że babcia znów miała rację. To, co babcine najlepsze. Radio
1: SK. Autopromocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Haniu, już gotowe.
6: Tak prędko? Na pewno wszystko?
5: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się zbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie MAGO. Piła Siemiradzkiego 27.

0: 24/7. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dodają pomieszczeniom duszy, sprawiając, że zaczynają naprawdę żyć. To właśnie dekoracje są głównym elementem każdego wystroju. Dają możliwość tworzenia swoistej atmosfery naszego domu. Jak się jednak do tego zabrać?
4: Podpowiadam. Pazdaj Deko. Studio dekoracji. Aktualne trendy i najlepsze materiały dekoracyjne. Farby i tynki dekoracyjne Ecorson. Kreatywne elewacje, sztukateria oraz drzwi. Studio dekoracji Pazdaj Deko. Piła. Kossaka 96.
5: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadeszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży. Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
6: Wiedzę o mechanice pojazdowej mają w małym palcu. Zatem jak zostawisz u nich samochód, możesz być pewien, że jest w dobrych rękach. Fast Car Service. Mechanika pojazdowa. Poznańska 70. Teraz akcja klimatyzacja. Kompleksowe sprawdzenie w supercenie. Uwaga, uwaga! Klimatyzacja z dojazdem do klienta. Również w maszynach przemysłowych oraz rolniczych. Fast Car Service. Mechanika pojazdowa. Piła Poznańska 70. Twój pit stop.
7: Ptaszki ćwierkają, że Twoje ciało chce odmiany na wiosnę? Odwiedź Yasumi Day Spa Piła. Przygotowaliśmy pakiet zabiegów antycelulitowych na smukłą sylwetkę. Kriolipoliza, endermomasaże, liposukcja ultradźwiękowa, fala radiowa, laser i wiele więcej. Zapraszamy na konsultacje. Yasumi Piła, ulica Wojska Polskiego 4. Telefon 509 345 996. piłayasumi.pl.
8: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. I po reklamie.
12: Piła na czasie.
13: Jan Grzelaczyk.

0: koncertowe emocje w Trzciance. Wszystkiego najlepszego to nazwa zespołu wykonującego ballady, folk i piosenki poetyckie. Wszystko w melodyjnych i dopracowanych kompozycjach, wraz z charakterystycznym wielogłosem. Pojawią się zarówno utwory znane, jak i te świeże, jeszcze nie wydane. Koncert Wszystkiego Najlepszego już dzisiaj o godzinie 20 w Trzciance.
1: Muzyką się żyje. Taco Hemingway dwukrotnie przejął Stadion Narodowy. Wczoraj i w piątek fani mogli usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym czasie pojawiło się kilka nowych stacji. Więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na koncertach Taco Hemingwaya pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. Na koncert wpadł też BDOS 2115. A wy wpadajcie na SK-owego Instagrama, tam mamy nagrania z tego koncertu. Już jutro Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festival 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych. Wśród nominowanych jest wielu artystów, których znacie ze SK-i. Na Fryderyki w kategorii Album Roku Pop ma szansę m.in. Igo, Wiktor Dydła czy Zalia. Wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebona Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szansę na statuetkę ma m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałów i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Evi Valarte. Rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rapstacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie, Jaski, niebawem będziemy mieć dla Was zaproszenia właśnie na Rapstację. A co powiecie na wspólną zabawę Nie mów tak, nie mów nie? Kto chętny? Można się już zgłaszać na Messengerze Eski. Zaraz wyjaśnię Wam, o co w tej zabawie chodzi. A już teraz gram hity na czasie na dobry początek godziny 12. Zara Larsson, Kinga Baryga.

Mezo, Kasia Wilk i Sakrum. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie śpiewał tego na karaoke. Tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 20 minut po godzinie 12. A już za chwilę pobawimy się wspólnie w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do was przychodzę i uwaga, uwaga. Na czym ta zabawa polega? A polega na tym, że wy zgłaszacie się do nas na Messengerze Radia SK, ja do kogoś z was dzwonię i zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się przejść przez tę zabawę, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Pobawmy się wspólnie, a już teraz gramy. Kolejne hity na czasie. Damiano Dawid, to już teraz.

0: Rihanna, 37 minut po godzinie 12 w Radio SK. To są hity, na czasie jest niedziela, a my już teraz bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. I razem ze mną jest Basia. Basiu, dlaczego
1: Cześć.
0: Ty zdecydowałaś
1: Witam.
0: Się do nas tutaj odezwać? Bo to jest dość przekonujący mnie argument.
1: No ja ci powiem, że jedziemy do Uherce Mineralne na wycieczkę na drezynę. No i niestety, cała trójka siedzi za tyłu, siedzi, ma słuchawki na uszach, telefony w rękach. Kierowca obok skupiony, więc no cóż, pozostało mi tylko radio, słuchać was i tyle.
0: Bardzo dobry wybór, Basiu, bo nie dość, że słuchasz najlepszych hitów na czasie, no to jeszcze możemy się wspólnie pobawić i możesz zgarnąć eskowe gadżety. To ja przypomnę jeszcze nas
1: Super.
0: Szybko zasady. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani tak, ani nie.

0: Kasiu, co prawda troszkę tam się nam noga potknęła, ale to nic, zaliczamy. Oczywiście gadżety Radia SK trafiają do ciebie. Życzę wam, całej twojej rodzinie, bezpiecznej jazdy. Trzymajcie się, pa, pa.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
1: Słuchajcie, ciebie też.
0: Cześć, hej.
1: Na razie, pa, pa, hej, pa. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile, oferujący lato 2026.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Piła przy Alei Powstańców Wielkopolskich 203.
14: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
15: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: A ty blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
18: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
21: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
22: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

0: Thank you, DJ.
1: SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Ale to dobrze buja, jakby to powiedział Łukasz Zduńczyk, który jest już w studiu.
1: Mogę?
0: Tak.
1: Ale to dobrze buja.
0: Yes, usłyszeliśmy to. Teddy Swims, tak wam gramy w Radio SK chwilę przed godziną 13, a po 13 już za sterami Łukasz Zduńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: A ja mam nieważne, dobra.
0: Proszę,
1: proszę, powiem. Mówię, że mam nowe hobby, oglądanie streamu Łatwoganga.
0: A, to ja też.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę.

0: Miau.
1: Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania i to sporo. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się też do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Kochałem się pod apteką nazwę znanego leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał to, że to nielegalna reklama leku. Taco Hemingway stwierdził, że, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku ważnych rad.
12: No na pierwsze, czytajcie książki. Zwróćcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Musisz spodzielić, rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
11: Tak, Hemingway polecił też usunąć media społecznościowe, bo, jak stwierdził, mają bardzo zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Taco Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety, tylko u nas. I to nie koniec biletowych niespodzianek. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antena przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy sam Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta, a już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas, ale w line-upie jest też całkiem niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi, autorzy legendarnego Explosion. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. Radio SK będzie tam z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo tylko u nas będziecie mogli zgarnąć bilety na tę imprezę. Także słuchajcie, opłaca się słuchać Radia SK, bo nie tylko na Warsaw Music Festival zaproszenie mamy, ale uwaga, dzisiaj rozdajemy wam bilety na Kortowiadę i na pewno komuś z was cztery sprezentuję, także zostańcie koniecznie ze mną. A poza tym dużo dobrych hitów na czasie. Jeden z waszych ulubionych już teraz, nowy hymn męskiego grania. To jest SK, 2 minuty po godzinie 13.
13: Na czasie.
14: Radio SK.
15: Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: To jest numer po prostu skrojony pod niedzielne popołudnie. Słyszycie, jaki tu jest chill? Czy to nie brzmi jak na przykład opalanie się na tarasie, na balkonie na przykład? Albo jak rodzinny spacer po parku? No oczywiście, że tak. Bauza w Radiu SK, Łukasz Zduńczyk, ja was witam w strefie wolnej od słowa poniedziałek. No a wczoraj wydarzył się bardzo wzruszający moment. Wielu osobom coś tam wpadło do oka. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe grała z Walencją. Co prawda przegrała 1-3, ale to w ogóle nie jest ważne. Najważniejsze jest to, słuchajcie, że Robert Lewandowski w tym ostatnim meczu w barwach Barcelony strzelił gola. Posłuchajmy, jak to brzmiało, komentator Canal Plus.
1: Ferran Lewandowski! Piłka w siatce! Bramka zaliczona! Robert Lewandowski!
0: I właśnie tak, Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną. To był jego ostatni występ, bardzo wzruszający moment. Lewy strzelił 120 bramkę dla tego klubu. Jest 14 najlepszym strzelcem w historii Barcelony. To jest prawdziwa legenda. Ale słuchajcie, skoro Robert Lewandowski już to ostatnie spotkanie rozegrał, a nowego klubu jeszcze nie ma, to dzisiaj ma wolne popołudnie. Mam nadzieję, że Ania Lewandowska pozwoli mu zjeść jakiegoś fast fooda, potem niech doi je pizzą. Zasłużył na to i dzisiaj można. I jedno jest pewne, słuchajcie. Będziemy wnukom opowiadać, za moich czasów Lewy grał w Barcelonie. Zobaczycie, że tak będzie. A w Radiu SK Kuba i Kuba.

0: Numer jeden gorącej setki Radio SK 2023. A teraz czas na kawałek, którego kariera dopiero się zaczyna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie łowimy dla was takie kawałki, które będą hitami, które podbiją listy hitów, a ten numer może być hitem lata, bo jest bardzo wakacyjny. Gibbs wydał nowy numer. To artysta, który jest raperem, ale teraz pokazuje z siebie z zupełnie innej perspektywy. Nową naturę. Właśnie zaczyna nowy rozdział w swojej karierze, bo z rapu przechodzi troszeczkę w kierunku popu i nagrał wspólny numer z Ego,

Codziennie łowimy dla was takie kawałki, które będą hitami, które podbiją listy hitów, a ten numer może być hitem lata, bo jest bardzo wakacyjny. Gibbs wydał nowy numer. To artysta, który jest raperem, ale teraz pokazuje z siebie z zupełnie innej perspektywy. Nową naturę. Właśnie zaczyna nowy rozdział w swojej karierze, bo z rapu przechodzi troszeczkę w kierunku popu i nagrał wspólny numer z Igo,

Gibbs wydał nowy numer. To artysta, który jest raperem, ale teraz pokazuje z siebie z zupełnie innej perspektywy. Nową naturę. Właśnie zaczyna nowy rozdział w swojej karierze, bo z rapu przechodzi troszeczkę w kierunku popu i nagrał wspólny numer z Ego.

0: Jankes opowiada żart. Ja stwierdziłem, że ja ten dźwięk muszę wam puścić, bo to będzie niezły suchar, który może poprawić humor w niedzielne popołudnie. Przygotujcie sobie butelkę wody, bo to będzie naprawdę niezły suchar. Uwaga, Jankes opowiada żart.
1: Co robi nauczyciel na grillu?
0: No.
1: Niezapowiedzianą karkówkę.
2: Co?
3: Dobre.
0: Jeśli macie coś lepszego, to śmiało w każdej chwili możecie podrzucić w głosówce na Messengerze Radia SK. A ja za chwilę zagram Sombra.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to.
5: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
6: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
7: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
12: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
13: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
14: Kryśka, ty możesz jeszcze tą pizzę Onion? No cztery były, żeś wszystkie zjadł. Jak mi smakowały, to zjadłem. Już zapomniałaś? Pizza Onion, niebo w gębie. To teraz sam sobie zamów. Mogę zamówić, ale wezmę jedną więcej, bo od sąsiadki pożyczyłem. No byś się wstydził. Tu masz adres. www.onionpira.pl. A, onionpira.pl. Będziemy zajadać na okrągło, a z hasłem SK 10% rabatu.
15: Cześć, jestem Karolina. Studiuję transport na specjalności logistyka transportu. Dzięki studiom dualnym i współpracy uczelni z biznesem uczę się od profesjonalistów. Rozwijam umiejętności praktyczne i jestem świetnie przygotowana do zawodu. Już podczas studiów otrzymałam ofertę pracy, więc czeka mnie ciekawa przyszłość zawodowa.
16: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
17: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: is the answer.
1: Numer, przy którym czas staje w miejscu. Zwłaszcza w niedzielne popołudnie, kiedy spieszyć się nie trzeba. Morandi z hitem zawsze na czasie na antenie Radio SK. A ja wam teraz zdradzę, słuchajcie, kulisy pracy w radiu. Bo u nas na komputerze emisyjnym prezenterzy czasami zostawiają dźwięki, które wypuszczali w czasie swoich audycji. No i wczoraj wieczorem program prowadził Paweł Bogaj ze Skowego Poranka i zostawił mi tu taki dźwięk.

0: Jest wszystko dobrze, bo jest luźne niedzielne popołudnie, a do dnia na P jeszcze bardzo długa droga. Lor w Radiu SK, gramy niedzielne hit na czasie i będzie jeszcze lepiej, bo ja za chwilę gram wam suchara od Sebastiana. Zagrałem żart Jankesa i poprosiłem was, żebyście ten żart przebili, no i Sebastianowi chyba się udało. Śmiało bierzcie tego suchara jak swój, możecie przekazywać dalej znajomym. Uwaga!
1: Dlaczego płuca mają drobne? Uwaga! Bo żebra.
0: Sucho się zrobiło, ale dobre to jest, dobre. Zostańcie z Radiem SK. Na razie sucharom dajemy spokój. Kończymy z sucharami, za chwilę najnowsze newsy. A po newsach będę miał dla was coś lepszego niż suchar. Będzie biletowa niespodzianka na antenie Radia SK.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: tylko promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie Mago. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
2: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadaszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży. Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
3: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Piła na czasie.
12: Jan Grzelaczyk, rytmy lata Margonin cały czas trwają. Jeszcze dzisiaj ostatni dzień. Na plaży w Margoninie dzisiaj zobaczycie i posłuchacie Agnieszkę Chylińską oraz Lambery. Do tego za chwilę rozpoczyna się bieg charytatywny. Ma być gorąco, letnio i przede wszystkim przyjemnie. Bo jakoś to nadchodzące lato, no trzeba przywitać. Wstęp jest bezpłatny.
13: Jest 14, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Dzień dobry. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni. To zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, a to w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
14: Mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
13: Mówi komendant główny policji Marek Boronia. Służby weszły do mieszkania po tym, jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wiedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów. Polityk szydził z nich na nagraniu. Cel osiągnięty, ale łatwo gang jedzie dalej. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po zebraniu 12 milionów złotych na leczenie Maxa, teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z ciężką chorobą, a na trasie kibicuje mu tłum fanów.
15: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierałem.
13: A przejazd transmitowany jest na kanale YouTubera.
16: SK jak zawsze załatwia dobrą imprezkę. U nas letni sezon koncertowy już trwa. Mamy dla Was karnety na Kortowiadę, czyli wielki studencki festiwal, który

Już w czwartek startuję w Olsztynie. Na scenie Kizo, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Numer, który dodaje motywacji, żeby wstać z kanapy i pójść na spacer po obiedzie. Wet Fingers z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. I przekażcie znajomym, SK rozdaje zaproszenia na Kortowiadę. Ten wielki festiwal studencki już w czwartek startuje i będą tam największe gwiazdy polskiej muzy. Będzie Kuban, Kizo, nawet królowa Maryla Rodowicz się tam pojawi. Young Iggy, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych. I wy tam możecie być. No i padają naprawdę mocne argumenty. Ewa?
1: Na Kortowiadę wybiorę się ze swoją, uwaga, szefową. Jej. I ukochanymi współpracownikami. No bo przecież od pracy też trzeba kiedyś odpocząć, prawda?
0: Pytanie, czy to jest dobra decyzja, bo szefowa zobaczy, jaka ty jesteś naprawdę. Albo z drugiej strony, ty dopiero wtedy zobaczysz, do czego szefowa jest zdolna, prawda? Bo nasi szefowie

zazwyczaj tacy poważni ludzie, prawda, dystyngowani, tak mało się śmieją, udają poważnych, a na imprezie mogą być zupełnie inni. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja, ja się jeszcze zastanowię. I wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chętnie poszlibyście na Kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie. Bilety cały czas czekają, a ja gram dalej, Alex Warren już teraz.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To jest hit, który znamy wszyscy. Katy Perry w Radiu SK, ale z nami nie ma nudy. Teraz czas na coś świeżego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: SK to jest centrum najlepszych nowości. Codziennie coś dobrego dla was mamy. I jak ktoś taki wydaje nowy numer, no to my wiemy, że to będzie dobre, bo to jest gwarancja jakości. Kygo wypuścił nowy kawałek. To jest po prostu maszyna do robienia hitów. Ma ich niezliczone ilości i teraz połączył siły z Danem Tymińskim. To jest amerykański artysta, ale co ciekawe, ma polskie korzenie. Także to będzie częściowo polski numer, a Dana Tymińskiego z głosu kojarzycie z hitu Hey Brother od Avicii'ego. Posłuchajcie, co zrobił razem z Kygo. To jest numer idealny do niedzielnego odpoczynku. Jest taka fajna gitara. Numer tak przyjemny jak jedzenie loda w cieniu drzewa w upalne popołudnie. O, Heaven on Your Mind.

0: jeszcze mam. Kaśka Sochacka w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i uwaga, ratujemy przyjaźnie. Razem ze mną teraz Tomek. Cześć Tomek.
1: Cześć, cześć.
0: Słuchajcie, nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły. Tomek, krótko mówiąc, ze swoim kumplem się troszeczkę pokłócił i trzeba tę relację ratować. Powiedz mi tylko, dlaczego ty chcesz się z tym kumplem pogodzić?
1: Chciałem się pogodzić, bo potrzebuję pomocy w domu. Naprawię szafek, dowierczenie i kulcze. Ktoś mi jest ambitny, do tego potrzebny. No, a ja nie mam do tego rąk.
0: Czyli trzeba szafki poskładać, Tomek nie potrafi, więc trzeba kogoś do tego ogarnąć. A że z kumplem jest pokłócony, to jest ciężka sytuacja, prawda?
1: Ale zgadzasz.
0: Jak z kumplem się pogodzisz, to nie dość, że ci pomoże, to i od razu będziesz w lepszym humorze. Myślę, że SK coś w tym temacie może zrobić, bo właśnie teraz na antenie Radia SK zgarniasz 4 zaproszenia na kortowiadę.
1: Super, dzięki.
0: Słuchaj, myślę, że kumpel raz, dwa da się przekonać, raz, dwa się pogodzicie i jeszcze kogoś ze sobą zabierzecie, bo te zaproszenia są aż 4, więc będziecie się dobrze bawić. I co, myślisz, że jak za chwilę do niego zadzwonisz i powiesz: słuchaj, mam dla ciebie bilety na kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie, to myślisz, że od razu zapomni o wszystkim?
1: No mam nadzieję i pobawimy się super i załatwię sprawę w domu.
0: No właśnie, i od razu ci pomoże. Nikt o niczym pamiętał nie będzie, gwarantuję. A tam nieźli artyści będą, słuchaj. Będzie Kizo, Kuba, nawet Maryla Rodowicz będzie, Żabson, Wilki i wielu, wielu innych. Dobrej zabawy, panowie, wam życzę.
1: Dzięki, super.
0: Trzymaj się, Tomek, hej.
1: No pa.
2: Czy podróże nieznane, emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile, oferujący lato 2026.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
10: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
13: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
16: I po reklamie.

0: Another w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Tak sobie ładujemy baterię. Za 5 minut będzie godzina 15. Gramy hity na czasie, no i razem oglądamy live'a Łatwoganga. Że dzieją się rzeczy niesamowite w polskim internecie. Już udało się zebrać 12 milionów złotych dla chorego Maxia, teraz cel to 3,5 miliona dla Adasia. I to też za chwilę się uda zrobić, bo na liczniku zbiórki już 2 miliony 371 tysięcy. Przypomnę, youtuber Łatwogang jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska nieprzerwanie od 46 godzin. Przejechał już 470 kilometrów, a do celu 100 kilometrów z małym haczykiem. To gość jest naprawdę niesamowity, ile on ma siły. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo bolą go niektóre części ciała, które są potrzebne do jazdy na rowerze, prawda? Trzymamy kciuki za coś takiego, co ten Łatwogang zrobił, powinien być zwolniony ze wszelkich zakwasów. Będę śledził tego live'a, będę co chwilę zerkał i jak tylko Łatwogang będzie się zbliżał do celu, to oczywiście w Radiu SK wam o tym powiem, a za chwilę najnowsze newsy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Piła przy Alei Powstańców Wielkopolskich 203.
6: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: I po reklamie.
10: Jest 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek nowe informacje po ogromnym pożarze parku Trampolin w Gorzowie. Na miejscu pracują strażacy i policjanci. Spłynęła hala o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Rozbierana jest tam teraz jedna ze ścian, która zagraża stacji transformatorowej.
11: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów.
10: Mówi nam Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Kierowcy utrudnienia możecie napotkać na ekspresowej szóstce w zachodniopomorskim. Między węzłami Ustronie Morskiej koło brzeg samochód uderzył w bariery. Na jezdni w stronę Szczecina zablokowane są prawy pas i pas awaryjny. To była wielka feta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski, a sezon zakończył wczoraj remisem 2-2 z Wisłą Płock. Kibice z dużymi nadziejami patrzą w przyszłość i wymieniają cele.
12: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu Mistrza Polski po raz trzeci.
10: Na zupełnie odmienne nastroje w Gdańsku, Gdyni i Niecieczy. Trójka z tych miast, Lechia, Arka i Termalika, spadają do pierwszej ligi.
13: A to jest pierwsza liga, to jest ekstra klasa hitów na czasie. Witam was w SC, w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Dopiero 2 minuty po godzinie 15, także umówmy się, że się nie spinamy niczym, prawda? Do dnia na P jest jeszcze bardzo daleko, a ja wam stawiam kawkę na wynos od Sanach, a potem będzie numer idealny do samochodu od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Jest Radio ESK.

Wiosna to nas umie naładować energią. To jest Radio SK, to są w niedzielne hity na czasie, a naukowcy alarmują. Uwaga, coś dziwnego dzieje się z polskimi bocianami, które podobno coraz częściej osiedlają się na wysypiskach śmieci, bo tam są resztki jedzenia, czyli łatwe do zdobycia posiłek. No ale ej, no nas ludzi akurat to nie powinno dziwić, prawda? Bo każdemu czasami się nie chce gotować i ma ochotę na śmieciowe żarcie.

0: Hit zawsze na czasie, Dani w Radiu SK. Robert Lewandowski wczoraj zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony, ale słuchajcie, jest bardzo dobra informacja. Szczęsny zostaje. Wczoraj w rozmowie z hiszpańskimi mediami uciął wszelkie spekulacje. Na pytanie, czy zostanie na kolejny sezon, odpowiedział tak. Czyli wszystko jest jasne, Szczęsny będzie dalej grał w Barcelonie. Ja tylko przypomnę, że podczas ostatniego sezonu Szczęsny tylko siedział na ławce, obserwował, jak kumple grają w piłkę, a kasa na konto leciała. Więc chyba wiemy, dlaczego nie zrywa kontraktu.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki, jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena

0: 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd.
10: Ja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd.

0: Marisa w Radiu SK. A teraz wyobraźcie sobie, że wasza druga połówka jest tak romantyczna, że budzi was o poranku i mówi: kochanie, szykuj strój kąpielowy, w piątek jedziemy na lotnisko, zabieram cię w podróż w nieznane. SK coś takiego robi, zabieramy was na odlot ściśle tajny. Wiadomo, że tam, gdzie lecimy, jest ciepło, nie potrzebujecie paszportu i płaci się w euro i zabieramy was na weekend za granicę, ale nie zdradzamy wam gdzie. Wystarczy, że nas w aplikacji Radia SK przekonacie, że potraficie odlecieć. Mati nas ostatnio przekonał.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
1: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja.
0: Miejsce w naszym samolocie jeszcze jest. Jutro rano rozdajemy kolejne bilety.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: Jankesa w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
6: Kaufland jest fresh.
7: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: I po reklamie.
13: Piła na czasie.
14: Jan Grzylaczyk, koncertowe emocje w Trzciance. Wszystkiego najlepszego to nazwa zespołu wykonującego ballady, folk i piosenki poetyckie. Wszystko w melodyjnych i dopracowanych kompozycjach wraz z charakterystycznym wielogłosem. Pojawią się zarówno utwory znane, jak i te świeże, jeszcze nie wydane. Koncert wszystkiego najlepszego już dzisiaj o godzinie 20 w Trzciance.
15: Jest 16. Zaczynamy SK News. Marcin Brodski, zapraszam. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad Morskie Oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała też o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i do pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Teraz ważna informacja z dróg. Zablokowana jest krajowa 10 w Kujawsko-Pomorskiem. W Głogowie koło Torunia zderzyły się dwie osobówki. Ranna w wypadku została jedna osoba. Wyznaczono tam objazdy. Do Gdańska już niecałe 100 kilometrów trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już ponad 15 milionów złotych na leczenie Maxa i Adasia.
16: Zdajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maxa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów.
15: Na do Gdańska youtuber ma dojechać około 21.
17: Wiemy, co się dzieje, wracamy do hitów na czasie i za chwilę będzie abstrakcyjna historia, która wydarzyła się naprawdę i to będzie nauczka dla nas wszystkich, słuchajcie. Nie zostawiajmy kurzych jajek samych w domu. Serio mówię, warto. Zostańcie z Eską, Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

50 jajek, zostawili je w domu i pojechali na wakacje, a jak wrócili z tych wakacji, to czekała na nich niespodzianka. Po mieszkaniu biegało 70 kurczaków, które się z tych jajek wykluły. Czyli słuchajcie, od teraz, przed każdym wyjazdem na wakacje, 3 razy sprawdzamy, czy na pewno wyłączyliśmy żelazko i czy na pewno żadne jajko samo nie zostało. Radio SK. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

i nie ma niedzielnego drzemania na kanapie. Thomas Gray w Radiu SK, gramy hity na czasie. Zanim kupimy jajka, trzeba się 3 razy zastanowić, słuchajcie. To jest ważna rada dla nas wszystkich. Pewna chińska rodzina kupiła w lokalnym supermarkecie 9

0: Ren, czyli Indiana w Radiu SK, a teraz zajmiemy się tym, na czym SK zna się najlepiej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wybieramy dla was najlepsze nowości i teraz naszą antenę przejmuje gość z niesamowitym głosem i który potrafi fajnie grać na gitarze. To Mark Embor prosto z Ameryki, znacie go z tego hitu. Teraz Mark będzie śpiewał o swoim rodzinnym mieście, czyli o Nowym Jorku. Mark Embor, New York Confident, już teraz na antenie Radia SK. Confident, tu nie chodzi o to, że donosi, tylko o tym, że jest pewny siebie.

Iona Marii Lucenzo w Radiu SK. Wielki mecz polskiej piłkarki. Słuchajcie, została gwiazdą w wielkim finale Ligi Mistrzyń. Ewa Pajor strzeliła wczoraj 2 gole dla FC Barcelony i Barca zgarnęła trofeum. Ja wam mówię, jakby Jan Urban powołał Ewę Pajor do męskiej reprezentacji, to byśmy awansowali na ten mundial.

0: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
1: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile, oferujący lato 2026.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Links

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.

Ailinium i Ellie Goulding w Radio SK. Numer idealny do niedzielnego odpoczynku. A ten gość nie odpoczywa. On jedzie już od prawie 50 godzin. Jedzie przez Polskę rowerem z Zakopanego do Gdańska i do celu już niecałe 80 km. Łatwo Gang, znany youtuber, prowadzi transmisję na żywo i zbiera pieniądze dla chorych dzieci. Udało już się zebrać 12 milionów dla Maxia, a teraz trzeba zebrać 3,5 miliona dla Adasia. I to się prawie uda, bo na liczniku zbiórki 2 miliony 879 tysięcy. I słuchajcie, znane firmy się prześcigają, kto da więcej. Aktualnie na prowadzeniu znany catering dietetyczny 868 tysięcy. Także drodzy przedsiębiorcy, my was nie podpuszczamy, ale nie przebijecie tej kwoty. Każdy może się dorzucić, link do zbiórki jest w opisie transmisji, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
6: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Piła przy Alei Powstańców Wielkopolskich 203.
7: Wybór dealera ma znaczenie.

0: Wybierz grupę Cichy Zasada.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywym zawiadomieniu o pożarze. Przemysław Czarnek w nagraniu w sieci odniósł się do rządowej narady o tym zdarzeniu.
8: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
7: A sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja. Teraz Ukraina. W ostatnim ataku na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników. Chodzi o klasztor dominikański, działającą przy nim uczelnię teologiczną. Eksplozje powybijały szyby i wyrwały drzwi. Nikomu nic się nie stało. A w piłkarskiej ekstraklasie wszystko już jasne, a dziś poznamy rozstrzygnięcia w pierwszej lidze. W niej wiemy już, że bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Awans wywalczy jeszcze jedna drużyna, którą wyłonią baraże. W nich na razie pewni udziału są Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozpoczęły się pół godziny temu.
9: Czyli co, za kilka godzin piłkarze zaczynają wakacje, a my korzystamy z wolnego niedzielnego popołudnia. Spieszyć się nie trzeba. To jest idealny moment, żeby wyskoczyć z rodzinką na spacer w oczywiście ładnych ubraniach niedzielnych, prawda? Teraz można. SK dokłada hity na czasie. Za chwilę będzie hicior od Britney Spears, Męskie granie też się pojawi. I ja się pojawiam. Łukasz Zduńczyk, cześć. Tak w ogóle to dajcie znać, co tam u was miłego się dzieje w to niedzielne popołudnie. Może właśnie spacer i jakieś lody rodzinne? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a teraz PZ się z nami buja.

0: Britney Spears, Babe. To jest Radio SK i to są hity na czasie. Przed chwilą was zapytałem, co tam u was miłego w to niedzielne popołudnie. Już żałuję, że zapytałem, Magda.
1: No ja nie mam miłego popołudnia. Właśnie wracamy z niedzielnego obiadku u rodziców. Zatrzymała nas policja, 9 punktów i 800 zł mandatu.
0: Magda, zrobiłaś bardzo dobry uczynek, bo w tym czasie policja mogłaby zatrzymać innego kierowcę, prawda? A poza tym, jak wzorowy obywatel, wsparłaś budżet państwa. Co ciekawe, zapłaciłaś większy mandat niż ten Ukrainiec, co wjechał samochodem nad morskie oko. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, polecam szczegóły na sk.pl.

0: Alok the Chainsmokers i May Stevens. To niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Mówi się, że kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. To Ania mówi, że kto nie ma w głowie, ten każe córce jechać samochodem kilkaset kilometrów.
1: Cześć Radio SK, pozdrawiamy z trasy S8. Właśnie jedziemy 260 kilometrów, żeby zawieźć moim rodzicom walizkę, której zapomnieli z domu. Ha. Pozdrawiamy rodziców. Ha.
0: Ania, teraz się możesz zemścić na rodzicach za te wszystkie lata, pokonać ich własną bronią i powiedzieć, dobrze, że głowy nie zapomnieliście, a o telefonie to jakoś zawsze pamiętacie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radio SK w każdy piątek od 20.

0: Wy nie zapomnieliście, a o telefonie to jakoś zawsze pamiętacie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda powróciła.
3: Radio SK. W każdy piątek od 20.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Masz furę, rozbiłeś furę. Z Acelink

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: I po reklamie.

Robimy wakacyjną atmosferę. Kuba i Kuba w Radiu SK. Zostańcie z Eską za chwilę, najnowsze newsy. No i będą dobre wieści z Paryża. Naszym tenisistkom dobrze poszło na start French Open. No i sprawdzimy też, jak idzie Łatwo Gangowi. Przypomnę, youtuber jedzie z Zakopanego do Gdańska i zbiera pieniądze dla chorych dzieci.

0: To były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
1: dmuchanym flamingiem?
2: Albo to.
1: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie.

0: Zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
16: Jest 7 miejsc.
15: I rower, i mój kocyk. No i buba.
17: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta.

0: rower i mój kocyk. No i buba.
1: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta.

0: Dziesiątka koło Torunia. W Głogowie w zderzeniu dwóch osobówek zginęła jedna osoba, a sześć, w tym pięcioro dzieci, zostało rannych. Tu musicie nadal korzystać z objazdu. Problemy także na krajowej 60C Trójce na Lubelszczyźnie. Na trasie Siedlce-Łuków zderzyły się trzy samochody. Droga w obu kierunkach jest nieprzejezdna. Powoli do celu jedzie za to Łatwogang. W czasie jego rowerowego przejazdu przez całą Polskę trwa właśnie zbiórka na leczenie Adasia. Potrzeba 3,5 miliona złotych. YouTuber na trasie może liczyć na spore wsparcie.
1: Jest niesamowity, akcja jest wspaniała, poruszyła całą Polskę.
2: Też jeździłem troszeczkę na rowerze, dłuższe dystanse, takie do 100 km, więc wiem, jakie to jest wyzwanie, jakie to jest poświęcenie.
0: Mówili mieszkańcy Grudziądza, w czasie akcji udało się już zebrać 12 milionów złotych na leczenie Maxa. Na koniec jeszcze zaglądamy do Paryża, bo ruszył w nim wielkoszlemowy turniej Roland Garros. Awans do drugiej rundy wywalczyła dziś Magda Linet, która po trzech setach wygrała z Czeszką Teresą Walentową. Awans ma też Magdalena Fręch, której rywalka skryczowała, a jutro zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.

0: Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyczuł X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
16: I po reklamie.

0: Jedynka. Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
0: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.
2: Masz furę, rozbiłeś furę, a celim 4.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Hot grill.
12: Grilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka.

0: hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki, włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką, no i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Wing Cafe na stacjach BP.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
2: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
1: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: I po reklamie.

0: Poselska Piła.
1: Reklama.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music

0: 16, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

Radio SK. Don't hesitate.

0: Music News. Łukasz Zdończyk, witajcie. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie słuchać u nas wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin von Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od tego producenta. A już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin von Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie też niezły zestaw polskich artystów. To m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie się tam bawiła razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja bawimy się razem w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor numeru 1 gorącej setki Radia SK Dopóki się nie znudzisz, razem z Zalią, na scenie pojawi się też Agnieszka Chylińska. W niedzielę z kolei na scenie będzie Bryska. Szczegóły mamy dla was na sk.pl, obserwujcie też nasze media społecznościowe. A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer 1 gorącej 20 Radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu w 2002 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, a jeszcze wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Przypominam, tegoroczna trasa męskiego grania rusza w Żywcu w ostatni weekend czerwca. Na miejscu trzecim gorącej dwudziestki Dracula w remiksie, za którym stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki Radia SK czeka na was na sk.pl. Nowe notowanie gra Michu Sobkowski w każdy piątek po 18. Całkiem nieźle na naszej antenie radzi sobie też numer 2 dni, za którym stoi Bledka. Pochodzi on z debiutanckiej mini płyty Bledki. A więc mamy następcę hitu Komu miałabym powiedzieć. Teraz Bledka otwiera nowy rozdział w swojej karierze i wraca do śpiewania, bo niedawno miała problemy z głosem.
1: Jak poprzednim razem byłaś w naszym studiu właśnie w dniu premiery Komu miałabym powiedzieć, mówiłaś, że twój głos wraca do zdrowia, że jeszcze potrzebujesz chwili na rehabilitację, ale że jest coraz lepiej. A jak to w tym momencie wygląda? Czy on już jest w pełni sił do tego stopnia, że ty możesz startować sezon koncertowy?
2: Kurde, właśnie to jest taki teraz etap, że cały czas jestem w tych treningach. Teraz jeszcze fizjoterapia, mam jeszcze logopedkę, osteopatkę, wszystko z każdej strony zaopiekowana, no bo jestem cały czas w procesie, nie? Ale jednocześnie, no, szykuje się już bardzo dużo koncertów, także, no, szykuje się jak mogę.
1: Czy jesteś gotowy ten głos?
2: Tak, ale trochę mnie to stresuje, bo on nie jest jeszcze taki w 100%, wiesz? Cały czas też się uczę, bo chodzi o to, że teraz, żeby nie wrócić do starych nawyków, żeby, wiesz, z powrotem sobie nie zrobić jakiejś krzywdy, więc muszę się od początku nauczyć, jak operować tym głosem, żeby zdrowo, dobrze śpiewać, wiesz, jak najlepiej mogę. Więc, no, to jest cały czas

0: cały czas.
1: Po przesłuchaniu tej epki to ja słyszę, że głos już jest w pełni sił, że już jest wyćwiczony.
0: Ale
1: że
0: nie,
1: jest...
0: wiesz co, te numery zostały nagrane wcześniej, przed... Tak, tak. Ten jedyny numer, który został nagrany na nowo z nowym, powiedzmy, głosem, to jest numer Dwa Dni, który jest...
1: Premierowo gramy w Radiu SK.
0: Bo on został, słuchaj... wokal został przesterowany i musiałam wszystko nagrywać jeszcze raz. O, i to jest jedyny taki numer. Reszta cała jest jeszcze przed.
1: Ale się udało, więc mimo, że nagrałaś po tej rehabilitacji, to jednak ten głos zadziałał, czyli jednak nie masz się czym stresować.
0: Tak, no to wiesz, w studiu inaczej też, bo grasz, wiesz, możesz sobie przerywać w ogóle, ale nie, no jest różnica, mam wrażenie, jak może ktoś to dostrzega, może nie, ale ja czuję, ja słyszę to, że jest różnica. Taki ten głos jest bardziej otwarty, można powiedzieć, że bardziej taki skoordynowany, nie, a reszta jest taka... Na przykład w utworze Jesteś Tam jest mega dużo chrypy. To jest w ogóle utwór, który najgorzej mi było śpiewać, bo byłam tak chyba po 3 dniach już nagrywania w studio i mój głos no już ledwo zipiał. Ja dosłownie mówiłam w ten sposób i ja nie byłam w stanie, wiesz, dograć tego do końca, a jednak chciałam bardzo ten feeling, który mieliśmy wtedy przekazać. No i no i tam był chyba najgorszy głos ever, a jednocześnie i tak brzmi to spoko, więc... Ale śpiewało mi się strasznie. Pamiętam, że się dusiłam wręcz, jak to śpiewałam. Musiałam cały czas przerywać.
1: No. Ale widzisz, najważniejsze, że się udało, a to jest dobry znak przed sezonem koncertowym.
0: Tak.
1: Zapowiadając swoją nową epkę Eter, napisałaś, że są na niej twoje najbardziej emocjonalne utwory.
0: Tak.
1: Czy możemy traktować tę epkę jako taki twój pamiętnik?
0: Totalnie tak. Każdy z tych utworów to jest właśnie fragment, etap jakiś, który przechodziłam w moim życiu, jakiś fragment właśnie historii. Także każdy jest o czymś innym. No, moje życie po prostu. Także można powiedzieć, że taki pamiętnik, albo bardziej właśnie, że taka podróż po moich emocjach, takich potężnych, które odczuwałam, także tak.
1: I to jest daleka podróż wstecz, bo to jest w ogóle niesamowite, że na tym albumie jest taka perełka dla fanów, kawałek, który ty napisałaś jako pierwszy numer w swojej karierze.
0: Tak, tak, tak. Nagrałam też właśnie jako pierwszy, mówię, w kanciapie u mojego przyjaciela po prostu, na jakimś, wiesz, słabym mega mikrofonie z latencją w słuchawkach, w takiej kanciapie, gdzie wszyscy używali tego pokoju jako palarni i składzi po prostu. No, ale super wspomnienie mam. Znaczy, teraz mam super wspomnienia, bo wtedy jak to pisałam, to takie dziwne emocje mną.
1: Ile on lat czekał, zanim ty go wydałaś?
0: On w ogóle miał początkowo nigdy nie wyjść. No, jakoś tak schowałam go do szuflady i początkowo totalnie był ukryty, ale moja przyjaciółka dużo mi i moja mama w sumie powiedziały, że to jest ważna emocja wtedy dla mnie.
1: Aha, bo ty w ten kawałek nie wierzyłaś, myślałaś, że jest słaby, tak? Dobrze rozumiem?
0: Właśnie,
1: czy nie byłaś pewna? Czekałaś po prostu na odpowiedni moment?
0: Chyba myślałam, że jest zbyt taki intymny, żeby się nim tak podzielić, a potem nagle... wiesz, każda z tych piosenek okazała się, że jest mega intymna i to wszystko łączy taka całość, nie? Więc... zapomniałam, co chciałam powiedzieć więcej, ale...
1: Ale właśnie... kolejną perełką jest też numer dla twojej babci.
0: Tak, tak. No właśnie mówię, że to co jedna piosenka, to są gigantyczne emocje, każda jest różna i inna. Jedna jest smutna, druga jest taka, gdzie czuć dużo żalu albo pełno nadziei, ostatecznie dużo miłości i dużo szczęścia, więc no jest taki niezły roller coaster.
1: No właśnie, nawet na tej epce znalazła się, nie wiem nawet jak to powiedzieć, manifestacja, afirmacja,
0: tak,
1: że
0: tak,
1: nie było drugiej połówki. Ty zaśpiewałaś o tym, że nie ma drugiej połówki i nagle jest.
0: Tak, tak, to był taki utwór,
1: jak to się stało?
0: Otworzyłam się po prostu. To był taki numer, w którym jakby przypieczętowałam to, że okej, teraz już jestem gotowa, teraz już, wiesz, rozwinęłam się wewnętrznie na tyle, że jestem otwarta na inną osobę w swoim życiu i proszę mi ją pokazać.
1: I właśnie o tym jest numer Dwa Dni, o tym, że ta osoba się pojawiła.
0: Tak, tak, totalnie. Kocham ten numer. W ogóle cała ta historia, nie? Jest po prostu tak zawiła, żeby ostatecznie było takie katarzis, takie szczęścia.
1: A napisałaś też w mediach społecznościowych, że chcesz dać poznać się bliżej swoim fanom. Czy mamy to traktować jako zapowiedź czegoś większego?
0: Aha. No na pewno, ogólnie szykuje się coś przepotężnego, ale nie mogę tym w ogóle mówić, normalnie coś zabronił.
1: Chciałem coś ci wyciągnąć, ale chyba się nie uda.
0: Serio, bym mega chciała, ale nie mogę. Także mega szkoda, ale no nieważne, skupiamy się teraz na epce, więc to jest ten przedsmak właśnie, bo to, co się szykuje, no nie mogę, kurde, powiedzieć. Przepraszam, ale no... Nieważne, będzie fajnie.
1: Czujesz, że się tak oczyściłaś, jak skoro opowiedziałaś fanom o swoich emocjach i też przy okazji sobie opowiedziałaś, że to z siebie wyrzuciłaś. Jaki to miało na ciebie wpływ, nagranie tej epki?
0: Każdy z tych utworów właśnie

0: taki terapeutyczny, że po prostu ja mam coś takiego w sobie, że łatwiej mi jest czasami nagrać piosenkę o czymś, niż w ogóle o tym powiedzieć. I mam wrażenie, że każdy z tych właśnie każda z tych piosenek była takim przypieczętowaniem właśnie danego etapu. I faktycznie jest to oczyszczające. I takie, że rozumiem, czemu się tak czułam. I fajnie widzieć też w ogóle, jaką drogę mentalnie przeszłam od tamtych momentów.
1: Były różne emocje, zaczęło się smutno, ale ostatecznie numer 2 dni, który gramy na antenie Radia SK, jest mega pozytywny, czyli wszystko się dobrze skończyło i jest radość na końcu.
0: Jest. Wiadomo, że w życiu bywa różnie, ale no teraz się czuję tak jak w tej wiosence. Więc jest akurat super.
1: Ale jeszcze muszę wrócić jeszcze do twojej kariery sprzed kilku lat. Wszystko zaczęło się od współpracy z Kizo, a teraz poszłaś robić karierę solo. Czy ty planujesz w ogóle wrócić do nagrywania kawałków z kimś, czy na razie jednak solo? Stawiasz na solową karierę?
0: Nie, no, ja...
1: Chciałabyś coś jednak.
0: No, coś, szykuję, coś, nie mogę nic mówić, ale ogólnie nie zamykam się totalnie. Akurat, wiesz, te utwory były tak dla mnie intymne i ten, że no nie wyobrażałam sobie, wiesz, kogoś tam mieć, ale ja lubię współpracować i mieszać właśnie inne perspektywy na jedną piosenkę, wiesz, o co chodzi? No, więc totalnie jestem otwarta na współpracę z innymi ludźmi. No, także na pewno pojawi się dużo.
1: A czy ty czujesz, że ten kawałek, który gramy w Radiu SK 2 dni, to będzie taki wielki hicior, jak Koło miałabym powiedzieć? Czy też nie potrafisz na razie stwierdzić?
0: Ciężko powiedzieć.
1: Czy tu jest potencjał, że jest szansa, że to się wydarzy?
0: Nie, no, ja właśnie mówię, że ja trzymam mega mocno kciuki za ten numer. Co się wydarzy, to już trochę jest poza mną, bo to kwestia ludzi, nie? Czy oni czują ten feeling, który ja chcę przekazać tej piosence? Czy oni, czy ich cieszy ta piosenka też, nie? Bo Koło miałabym powiedzieć, ludzie bardzo dużo się z tym utożsamiają i bardzo tak czują jakieś tam swoje, wiesz, relacje w tej piosence i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest coś takiego, co ludzi chwyta mocno, jak się mogą z czymś utożsamić i jakby wręcz to jest o nich, no to słuchają tego, wiesz, bardzo. Chociaż nie zawsze tak jest w sumie, bo jak myślę o Taxi, no to tam nie wiem, czy jest się z czym utożsamić, ale jest to po prostu hitowe. No nie wiem, trochę się zaogmatwałam, no nie ważne, ale w każdym razie trzymam kciuki za ten numer i jest szczęśliwa ta piosenka, to jest dla mnie najważniejsze. Poszło to w świat, więc...
1: Wakacyjna bardzo.
0: Tak.
1: Gdzie wy nagrywaliście ten teledysk? Bo tam są jakieś przepięknie.
0: Tajlandii. Tak, kocham. Ja zakochałam się po prostu od pierwszego wejrzenia.
1: A powiedz, to było przy okazji wakacji? Czy ty tam służbowo poleciałaś typowo, żeby nagrać teledysk i wrócić? Czy przy okazji polecimy na wakacje, ale wrócimy też z teledyskiem?
0: Przy okazji, bo ja wiedziałam, że to będzie pięknie i będzie dużo pięknych kadrów, a właśnie w głowie już miałam tą piosenkę. Początkowo zastanawiałam się w ogóle... Czy nagrać teledysk do Tańcz? Czy nagrać teledysk jednak do 2 dni? No ale jednak totalnie 2 dni, no bo to jest nasza historia, byłam tam jednak z chłopakiem, więc to wszystko. Chciałam złapać, wiesz, piękne nasze szczęśliwe momenty i ulokować to, powiedzmy, jak taki vlog czy coś na klipie, także dobry wybór. No. Kocham Tajlandię. Uwielbiam.
1: Mówiłaś w naszym studiu przy premierze kawałka Komu miałabym powiedzieć, że dedykujesz ten numer między innymi swojej siostrze. A czy ten nowy numer dedykujesz tylko i wyłącznie swojej drugiej połówce, czy ktoś jeszcze może się czuć wyróżniony?
0: Nie, no tylko swojej połówce. Ja w ogóle tylko o nim myślałam, jak powstawał ten numer, także nie przyszło mi do głowy... Ostatnio widziałam TikToka, że to nie jest o chłopaku. Ktoś tak napisał, a ja mówię, taki jakim cudem, ale nie. W mojej głowie to tylko o moich chłopaku.
2: Ostatnio z nowością do studia Radia SK wpadła też Kasia Siemkiewicz, którą do tej pory kojarzyliśmy przede wszystkim z Kwiatu Jabłoni, w którym występowała z bratem. Teraz jednak postanowiła pójść własną drogą i po raz pierwszy nagrała kawałek solo. To numer Były momenty.
1: W naszym studiu teraz Kasia Siemkiewicz, już nie z Kwiatu Jabłoni. Cześć, Kasia.
3: Ojejku, ciekawe, nigdy tak o sobie nie usłyszałam.
1: Po raz pierwszy. Powiedz mi, jak ty się teraz czujesz? Czy ty się czujesz teraz nieswojo? Jakbyś po raz pierwszy kilka lat temu wychodziła na scenę? Czy to jest takie uczucie?
3: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję. Jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń. Jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni. Ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
2: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
3: Tak.
2: To jest mniej więcej
3: nie znaczy,
2: to samo.
3: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
2: Albo inne misje po prostu wykonujesz.
3: Inne misje, misje wykonuję. Tak.
2: A powiedz mi, a ciężko było się przestawić ze śpiewania w duecie na śpiewanie solo?
3: Chyba nie ciężko, bo tak naprawdę wbrew pozorom śpiewanie w duecie w jakiś sposób ogranicza i jest trudniejsze, bo musisz się dostosować do tego, żeby na przykład pozbyć się jakiejś maniery, kończyć w tym samym momencie frazę, wyzbyć się vibrato i tak dalej, bo i jeszcze śpiewać w drugim głosie. Więc musisz dużo więcej włożyć w sumie pracy w śpiewanie z kimś, moim zdaniem, ja tak odczuwam.
2: Czyli teraz jest łatwiej?
3: Troszkę tak.
2: Wow! Już miałem zapytać, czy brakuje ci teraz brata, ale chyba
3: nie,
2: jednak
3: no,
2: nie.
3: Brakuje, oczywiście, że tak. Ja Jacka mega lubię. I to jest tylko przerwa Kwiatu Jabłoni.
2: Czyli Kwiat Jabłoni wróci. To jest najważniejsza informacja, słuchajcie.
3: Kwiat Jabłoni wróci.
2: Za chwilę premiera twojego nowego numeru. Były momenty. O jakie momenty chodzi?
3: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
2: A więcej muzycznych newsów znajdziecie oczywiście na sk.pl.
4: Eskapiła News.
5: Tym razem zabierzemy Was w podróż w głąb zielonego serca północnej Wielkopolski i Skrawka Pomorza, czyli lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. To wielki obszar na styku dwóch krain geograficznych.
6: Region leży na pograniczu Niziny Wielkopolskiej i Pojezierza Pomorskiego, a po środku biegnie Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka z Notecią. Krajobraz ukształtował się około 12 tysięcy lat temu, kiedy cofał się lądolód z lodowacenia bałtyckiego.
5: Czyli to, co dziś widać z leśnych ścieżek, to efekt pracy lodowca sprzed tysięcy lat. Co on tu właściwie po sobie zostawił, poza tym, że mamy gdzie zbierać grzyby?
6: W okolicach Czarnkowa i Chodzieży są pagórkowate wały moren czołowych. Dalej rozległe pola sandrowe, piaski wydmowe Puszczy Noteckiej, głębokie doliny Noteci i Gwdy oraz ponad 440 jezior.
4: To jest magazyn lokalny radia Eskapiła.
5: Ponad 440 jezior brzmi jak raj dla wędkarzy i kajakarzy. Jest tam jakieś jedno szczególnie ważne jezioro, takie lokalne morze?
6: Największe to jezioro Bytyń o powierzchni około 877 hektarów i głębokości 41 metrów. Wpływa na mikroklimat i przyciąga wiele gatunków ptaków wodnych.
5: A jeśli ktoś woli spacer po lesie, to bardziej góry czy raczej płasko?
6: Przeważa tereny nizinne. Około 84% to formy równinne i faliste. Od 27 do nieco ponad 207 metrów nad poziomem morza. To łagodny, spacerowy teren.
5: Idealnie na dłuższe wędrówki. A jak dużo jest tam w ogóle lasu?
6: Lasy zajmują ponad 42% powierzchni regionu. A w niektórych gminach lesistość przekracza 70%. Przy średniej krajowej niespełna 30%.
5: Brzmi jak naturalna klimatyzacja. A co z wiekiem tych lasów i tym, co w nich rośnie?
6: Średni wiek drzewostanów to 56 lat. Siedliska borowe zajmują ponad 77%, dlatego dominuje sosna i modrzew. Razem ponad 88% składu. Drzewa liściaste, jak dęby, klony, brzozy czy buki, to około 11%.
5: Czyli klasyczny widok. Wysokie sosny, piasek pod nogami i zapach żywicy. A co tam żyje, oprócz komarów?
6: Na wolności żyje około 80 żubrów. Bardzo powszechne są bobry, a coraz częściej pojawiają się wilki, które wracają do tych lasów i pełnią ważną rolę w ekosystemie.
5: Wilki i żubry brzmią jak film przyrodniczy. A ptaki?
6: Największą ostoją jest Pradolina Noteci, gdzie gniazdują między innymi płaskonos, cyranka, kania czarna i kania ruda. Dzięki strefom ochronnym coraz częściej widać bieliki, bociany czarne i rybołowy.
5: To już brzmi jak poważna ornitologiczna wyprawa. Ile gatunków jest tam w ogóle pod ochroną?
6: Około 280 gatunków zwierząt i 150 gatunków roślin jest objętych ochroną prawną, z czego 6 gatunków roślin i 42 gatunki zwierząt trafiły do polskich czerwonych ksiąg.
5: Czyli ten region to nie tylko miejsce na spacer, ale też ogromne laboratorium przyrody.
4: To jest magazyn lokalny radia Eskapiła.
7: Wspomniałaś o ochronie przyrody. Jak to wygląda formalnie? Czy są tam jakieś specjalne obszary, na przykład w ramach europejskich programów?
6: Tak, obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 obejmuje około 45% powierzchni Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, do tego 6 obszarów chronionego krajobrazu o powierzchni prawie 220 tysięcy hektarów, 26 rezerwatów o łącznej powierzchni

0: Powierzchni około 3300 hektarów oraz 354 pomniki przyrody.
1: To robi wrażenie. A jednocześnie wciąż mówimy o lasach, w których prowadzi się normalną gospodarkę leśną. Jak udaje się to pogodzić?
0: Kluczem jest trwale zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna, łącząca produkcję drewna, ochronę przyrody oraz funkcje społeczne i edukacyjne. Dobrym przykładem są leśne kompleksy promocyjne. W Polsce jest ich 25 o łącznej powierzchni ponad 1 miliona 273 tysięcy hektarów.
1: I tu wchodzi Puszcza Notecka, bo tam działa jeden z takich kompleksów. Co to dokładnie znaczy, że jest to leśny kompleks promocyjny?
0: To obszar o szczególnym znaczeniu społecznym, ekologicznym i edukacyjnym, obejmujący duże, zwarte kompleksy leśne. Nie jest to osobna jednostka administracyjna, lecz przestrzeń, w której leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę, wspierają badania naukowe i prowadzą edukację.
1: Czyli taka otwarta sala wykładowa w środku lasu, gdzie widać, jak teoria zrównoważonego rozwoju działa w praktyce.
0: Dokładnie. Pokazuje się tam, że można pogodzić produkcję drewna, ochronę przyrody, badania naukowe i edukację. A dobrze prowadzona gospodarka leśna pomaga ograniczać skutki rozwoju cywilizacji.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
1: Skupmy się na leśnym kompleksie promocyjnym Puszcza Notecka. Kiedy powstał i jak duży jest?
0: Ustanowiono go 14 października 2004 roku. Ma 137 229 hektarów i jest największym leśnym kompleksem promocyjnym w kraju. To blisko 11% ich łącznej powierzchni.
1: Jakie nadleśnictwa wchodzą w jego skład?
0: 8 nadleśnictw z 3 regionalnych dyrekcji lasów państwowych. Z Piły Potrzebowice, Wronki i Krucz, z Poznania, Sieraków i Oborniki, a ze Szczecina, Karwin, Międzychód i Skwierzyna.
1: Jak ten kompleks przekłada się na doświadczenie osób, które tam przyjeżdżają?
0: Przede wszystkim przez ofertę edukacyjną i turystyczną. Wytyczono 31 ścieżek dydaktycznych, które pozwalają podpatrzeć przyrodę i zobaczyć, jak wygląda gospodarka leśna, z tablicami informacyjnymi i punktami widokowymi.
1: Masz przykłady ścieżek, które najlepiej pokazują charakter regionu?
0: Na przykład 20-kilometrowa ścieżka Smok w nadleśnictwie Kaczory, prowadząca przez zróżnicowane fragmenty lasu, oraz trasa w Dolinie Pięciu Rzek w nadleśnictwie Okonek, gdzie rzeki i las tworzą wspólny krajobraz.
1: A jeśli ktoś woli wodę niż marsz, są tam trasy kajakowe?
0: Tak, bardzo malownicze. Na rzekach Różyca, Piława, Dobrzyca, Głomia i Gwda. O różnym stopniu trudności, ale wszystkie płyną przez silnie zalesione tereny.
1: A co z osobami, które przyjeżdżają samochodem i chcą po prostu zatrzymać się na kilka godzin?
0: Przygotowano sieć pól biwakowych, parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów, tak aby można było wygodnie odpocząć, a jednocześnie nie szkodzić przyrodzie i nie rozjeżdżać lasu.
1: Wspomniałaś o faunie. Czy te tereny są atrakcyjne dla myśliwych?
0: Tak, występuje tam wiele gatunków zwierząt łownych, więc region jest interesujący dla środowiska łowieckiego przy zachowaniu zasad równowagi między gospodarką łowiecką a ochroną przyrody.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
1: Z jednej strony mamy intensywną obecność człowieka, gospodarkę leśną, turystykę, myślistwo. Z drugiej bardzo silną ochronę przyrody. Jak leśnicy starają się to wszystko pogodzić w praktyce?
0: Jednym z narzędzi jest leśny kompleks promocyjny Puszcza Notecka, gdzie mocno stawia się na edukację. Leśnicy pokazują planowanie cięć, odnawianie lasu, dobór gatunków drzew, prowadzą zajęcia terenowe i monitoring przyrodniczy, aby decyzje gospodarcze opierać na aktualnych danych.
1: Czyli jeśli ktoś myśli, że gospodarka leśna to tylko wycinka, to w takim miejscu może się mocno zdziwić.
0: Dokładnie. Widać tam, że las jednocześnie dostarcza drewna, chroni glebę i wodę, magazynuje dwutlenek węgla, daje schronienie gatunkom oraz jest przestrzenią wypoczynku i edukacji. Sztuka polega na tym, aby żadnej z tych funkcji nie podporządkować całkowicie pozostałym.
1: A jak na tym tle wypada Piła i okolice? Jak to się przekłada na codzienne życie mieszkańców?
0: Duża lesistość i jeziora poprawiają jakość powietrza i mikroklimat. Dają możliwości spędzania wolnego czasu. Mieszkańcy korzystają ze ścieżek dydaktycznych, szlaków pieszych, rowerowych i kajakowych, traktując las jako naturalne miejsce rekreacji i nauki szacunku do przyrody.
1: Czyli las jest tu trochę jak trzeci sąsiad, obok domu i pracy. Zawsze obecny, choć czasem niedoceniany.
0: Bywa niedoceniany, a przecież kryje wiele tajemnic. Mało znane miejsca, rzadkie gatunki roślin, stare drzewa, ślady dawnej rzeźby terenu. To przestrzeń wymagająca uważności i cierpliwości.
1: Z jednej strony liczby, procenty, hektary, a z drugiej bardzo osobiste doświadczenie ciszy, zapachu igliwia, odgłosu ptaków.
0: I o to chodzi w idei leśnych kompleksów promocyjnych. Aby za liczbami zobaczyć żywy organizm reagujący na nasze decyzje. Puszcza Notecka jako największy taki kompleks w Polsce jest świetnym miejscem, aby to zrozumieć.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Piła.
1: Historia jednego muzeum w Trzciance i człowieka, który uratował sporą część lokalnej pamięci, to

0: Drugi temat naszego dzisiejszego spotkania. Chodzi o Muzeum Ziemi Nadnoteckiej imienia Wiktora Stachowiaka, ważne nie tylko dla Trzcianki, ale całego regionu Nadnotecią.
1: Ta opowieść zaczyna się w 20 latach XX wieku, gdy Trzcianka należała do Niemiec. W roku 1924 pastor Richard Hessler założył Muzeum Regionalne i Towarzystwo dla Badań Regionalnych i Opieki nad Zabytkami. Zbiory rosły szybko. Do stycznia roku 1945 zgromadzono ponad 5 tysięcy eksponatów, od pradziejów po XX wiek. Wojna wszystko przerwała, a po wkroczeniu Armii Czerwonej kolekcja została rozproszona, rozgrabiona, częściowo wyrzucona.
0: I wtedy pojawia się człowiek, którego nazwisko muzeum nosi dziś – Wiktor Stachowiak. Kim był, zanim trafił do Trzcianki?
1: Urodził się 19 grudnia 1889 roku w Westfalii, w rodzinie, która wróciła potem do Wielkopolski. Uczył się w Poznaniu, maturę zdał w Berlinie, studiował w Berlinie i Lozannie. Został konserwatorem tkanin artystycznych, co później bardzo mu się przydało.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Piła.
0: A w czasie I wojny światowej?
1: 8 sierpnia roku 1914 wstąpił do Związku Strzeleckiego, potem do Legionów Polskich. Dzięki znajomości języków został wysłany z misjami do Szwajcarii i Austrii, a w roku 1918 trafił do muzeum w Rapperswilu, gdzie doskonalił konserwację tkanin. Po wojnie próbował sił w biznesie tytoniowym w Szwajcarii i w Łodzi, ale bez powodzenia. Wrócił więc do Poznania.
0: Czyli legionista, konserwator, przedsiębiorca, a Trzcianki wciąż nie ma.
1: W Poznaniu ożenił się, miał syna, ale małżeństwo się rozpadło. Zawodowo wydawał postępową gazetę sprzeciwiającą się antysemityzmowi. Potem wrócił do konserwacji tkanin. Jeździł po dworach, ratował gobeliny. Był aktywnym legionistą, odznaczonym Krzyżem Legionowym i Krzyżem Zasługi.
0: A II wojna światowa?
1: Został wysiedlony z Poznania do Generalnej Guberni. Zamieszkał w Krakowie. Pracował jako urzędnik w rolniczym ośrodku na dystrykt Kraków, a jednocześnie coraz bardziej interesował się historią ziem zachodnich.
0: I wreszcie Trzcianka. Jak tam trafił?
1: W roku 1945 wyjechał z Krakowa na ziemię odzyskane i wybrał Trzciankę. Pisał, że w marcu spakował cały dobytek i przez zniszczony Poznań dotarł do jeszcze bardziej zniszczonej Trzcianki. Został intendentem w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym. Później pracował w sklepie, a od roku 1950 w administracji państwowej przy sprawach meldunkowych.
0: I między meldunkami rodzi się jego wielka pasja – lokalna historia.
1: Każdą wolną chwilę poświęcał na zbieranie wiadomości o polskiej przeszłości Trzcianki. Rozmawiał z autochtonami, szukał dokumentów, niemieckiej literatury o regionie. Znalazł wiele dawnych eksponatów na strychu władz miejskich. Część przekazał do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Przeszukiwał składnice makulatury i wysypiska śmieci, ratując to, co zostało z przedwojennego muzeum.
0: Co dokładnie udało mu się zebrać?
1: Między innymi dokumenty lokacyjne mieszkańców i cechów, akta rodziny Sapiechów, monety, judaika, kratę balkonową z zamku w Wieleniu, a także liczne przedmioty codziennego użytku. Każdy obiekt badał i opisywał.
0: I w pewnym momencie te prywatne zbiory stały się fundamentem nowego muzeum.
1: Jesienią roku 1957 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich zaczęło zabiegać o Muzeum Regionalne w Trzciance. Wiktor zaproponował przekazanie swoich zbiorów. W roku 1958 Muzeum Regionalne rozpoczęło działalność, a on został pierwszym kustoszem. Początkowo mieściło się w ratuszu, potem w budynku sądu, a od roku 1960 przy ulicy Mochnackiego. Po śmierci Wiktora w roku 1964 muzeum otrzymało jego imię.
0: Kto kontynuował jego dzieło?
1: Najpierw Bolesław Onak, który rozpoczął remont burmistrzówki przy ulicy Żeromskiego 36A. Potem Stanisław Macudziński. Pod jego kierownictwem zagospodarowano nowy budynek, przeorganizowano muzeum i rozwinięto działalność wydawniczą, za co placówka otrzymała ministerialny dyplom honorowy. Następnie Czesław Górecki nawiązał współpracę z Towarzystwem Miłośników Ziemi Trzcianeckiej i zorganizował konkurs wiedzy o Trzciance. Od roku 1989 przez ponad dwie dekady muzeum prowadził Jan Dolata, a w roku 1996 nadano mu obecną nazwę.
0: Dziś to już muzeum całej Ziemi Nadnoteckiej. Jak szeroki jest jego zasięg?
1: Zbiory obejmują historię Trzcianki, Krzyża Wielkopolskiego, Wielenia, Czarnkowa, Piły, Ujścia, Kaczor, Białośliwia, Wyżyska i Osieka nad Notecią. Od roku 1999 muzeum ma drugi budynek przy ulicy Żeromskiego 7, naprzeciw burmistrzówki.
0: Co dziś można zobaczyć w środku?
1: Ponad 25 tysięcy eksponatów w kilku działach. Archeologia. Od 4 tysiąclecia przed naszą erą do 7 wieku naszej ery. Historia. Dokumenty od czasów Augusta II przez rozbiory po pocztówki z początku XX wieku. Etnografia.

0: Kalligrafia, narzędzia rzemieślnicze, numizmatyka, między innymi XIII-wieczny brak teaty. Jest też dział sztuki i rzemiosła artystycznego oraz dział szkolnictwa z dawnym wyposażeniem klas.
1: Wróćmy jeszcze do samego patrona. On nie tylko zbierał, ale też pisał i tłumaczył.
0: Tłumaczył ważne dokumenty, na przykład akt darowizny Bolesława Wstydliwego dla sędziwoja Czarnkowskiego z roku 1245 oraz przywilej Stanisława Poniatowskiego dla cechu trzcianeckich sukienników. Pisał opracowania, między innymi o gminie żydowskiej w Trzciance, historii krzyża, szpitalnictwie trzcianeckim czy wikliniarstwie.
1: Jego praca została doceniona.
2: Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za działalność muzealną i regionalną. W roku 1958 mieszkańcy zgłosili jego kandydaturę do Rad Narodowych. Zmarł 5 kwietnia roku 1964 po długiej chorobie płuc. W roku 1995 Rada Miejska w Trzciance uhonorowała go pośmiertnie medalem z okazji 50. rocznicy powrotu ziemi trzcianeckiej do Polski.
1: W tej historii jest coś bardzo lokalnego i bardzo uniwersalnego. Jedna osoba, która z uporem ocala kawałek świata, a potem kolejne pokolenia muzealników i badaczy dopisują dalszy ciąg.
0: Dzięki temu, gdy dziś wchodzimy do burmistrzówki przy ulicy Żeromskiego, widzimy nie tylko gabloty. W tle jest opowieść o pastorze Hesslerze, o wojennym rozproszeniu zbiorów i o Wiktorze Stachowiaku, który w powojennym chaosie zaczął cierpliwie zbierać ślady przeszłości. Z tych śladów powstało Muzeum Ziemi Nadnoteckiej.
3: Eskapiła News.
1: Człowiek, który z małego mieszczańskiego domu nad Gwdą doszedł do najwyższych urzędów w państwie i zmienił polską naukę, przemysł oraz szkolnictwo. A wszystko zaczęło się w Pile. O tym dzisiaj w magazynie reporterów Radia Eskapiła. Zostańcie z nami.
0: Historia Stanisława Staszica to trochę gotowy scenariusz filmowy. Z jednej strony skromny syn pilskiego burmistrza, z drugiej minister stanu, reformator, filozof, geolog, organizator szkolnictwa i przemysłu, a przy tym człowiek bardzo niejednoznaczny, z poglądami, które dziś budzą spore emocje.
1: I do tego jeszcze ksiądz, który przez ostatnie prawie 20 lat życia nie nosił sutanny i nie pełnił posługi. Brzmi jak ktoś, kto lubił chodzić pod prąd.
0: Zdecydowanie. Zacznijmy jednak od początku, czyli od Piły. W połowie XVIII wieku w części miasta zwanej Zamościem rodzina Staszyców miała swój folwark. Dom mieszkalny, stodoła, obora, owczarnia. Typowe mieszczańskie gospodarstwo. I właśnie w tym domu w listopadzie 1755 roku urodził się Stanisław.
1: Ten dom to dzisiejsza słynna Staszicówka przy ulicy Browarnej?
0: Tak, ten sam. Wzniósł go ojciec Stanisława, Wawrzyniec Staszic, burmistrz Piły. Co ciekawe, burmistrzem był także dziadek. Matka, Katarzyna z Mędlickich, też pochodziła z pilskiej rodziny mieszczańskiej. Czyli żadnej arystokracji, tylko ambitne mieszczaństwo, które stawiało na edukację.
1: I ta edukacja szybko wyniosła młodego pilanina daleko poza rodzinne miasto.
0: Najpierw było kolegium jezuitów w Poznaniu, potem seminarium duchowne i święcenia kapłańskie. Ale Staszic nie zatrzymał się na tym etapie. Wyjechał na studia do Francji, do paryskiego Collège de France, gdzie zgłębiał nauki fizyczne i przyrodnicze. Tam poznał m.in. słynnego przyrodnika Buffona. Później studiował także w Lipsku i Getyndze. Podróżował po Alpach i Apeninach.
1: Jak na XVIII wiek, imponująca trasa. Z małej Piły prosto do europejskich centrów nauki.
0: I to właśnie te podróże ukształtowały go jako przyrodnika i geologa. Po powrocie do kraju został wychowawcą synów kanclerza Andrzeja Zamojskiego, a potem profesorem Akademii Zamojskiej. Otrzymał doktorat obojga praw, prowadził zajęcia z języka francuskiego, jeździł z rodziną Zamojskich do Wiednia i Włoch.
1: Czyli trochę taki domowy nauczyciel, ale w wersji premium, z doktoratem, podróżami i wpływami.
0: Można tak to ująć. Jednocześnie Staszic coraz mocniej angażował się w życie publiczne. W czasie Sejmu Czteroletniego przebywał w Warszawie. Pisał anonimowe traktaty polityczne, w których domagał się reformy państwa. Jego uwagi nad życiem Jana Zamojskiego i przestrogi dla Polski były wtedy szeroko dyskutowane.
1: I to jest ten moment, kiedy jego życiowa dewiza „być narodowi użytecznym” zaczyna nabierać realnych kształtów?
0: Dokładnie. On naprawdę wierzył, że

0: Tatrach, co w tamtych czasach było wyczynem.
1: Czyli trochę taki wczesny łowca skał i górski eksplorator w jednym.
0: A do tego świetny organizator. Kiedy po epoce napoleońskiej odrodziło się Królestwo Polskie, Staszic wszedł do władz. Był ministrem stanu, członkiem Rady Stanu, zasiadał w Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Współorganizował szkołę uniwersytecką w Warszawie i szkołę akademiczno-górniczą w Kielcach.
1: I tu wracamy do Piły, bo jego nazwisko do dziś najmocniej kojarzy się właśnie z górnictwem i przemysłem.
0: To zasługa jego pracy w Królestwie Kongresowym. Jako dyrektor generalny Wydziału Przemysłu i Kunsztów przygotował plan rozbudowy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Wznowił wydobycie węgla kamiennego w rejonie dzisiejszej Dąbrowy Górniczej, zainicjował budowę pierwszych w Królestwie Polskim hut cynku, czterech zakładów o wspólnej nazwie Konstanty oraz nowych ośrodków hutnictwa żelaza.
1: Czyli człowiek, który myślał o gospodarce w sposób bardzo nowoczesny, jak na swoje czasy.
0: I nie tylko o gospodarce. W swoich dobrach chrubieszowskich założył Towarzystwo Rolnicze Chrubieszowskie. Rodzaj spółdzielni, w której chłopi mieli udział w zyskach i współdecydowali o gospodarowaniu. To był absolutny przełom i dlatego Staszic jest uznawany za prekursora polskiej spółdzielczości.
1: Brzmi jak eksperyment społeczny, który wyprzedził epokę.
0: Tak, choć nie wszyscy byli zachwyceni. Mieszczanie z pobliskiego miasta, którzy mieli własne majątki, nie chcieli włączyć się do towarzystwa. Ale sam pomysł, by poprawiać los chłopów, był na tle ówczesnej Polski bardzo odważny.
1: No właśnie, bo z jednej strony mamy wizjonera, który walczy o prawa najbiedniejszych, a z drugiej człowieka o bardzo ostrych, wręcz skrajnych poglądach na temat Żydów.
0: To jest ta ciemniejsza karta w jego biografii. W Przestrogach dla Polski pisał o Żydach w sposób, który dziś jednoznacznie określa się jako antysemicki. Nazywał ich szarańczą. Po roku 1815 uważał wręcz za największe nieszczęście Rzeczypospolitej. Krytykował Talmud, postulował zastąpienie judaizmu nową religią, którą nazywał mozaizmem.
1: Trudno to zignorować, zwłaszcza, że mówimy o kimś, kto jednocześnie był mecenasem żydowskiego wynalazcy Abrahama Sterna.
0: I to pokazuje, jak bardzo sprzeczny był to człowiek. Z jednej strony uprzedzenia i ostre słowa, z drugiej realne wsparcie dla konkretnego, utalentowanego człowieka. Dziś, opowiadając o Staszicu, trzeba mówić o obu tych wymiarach. O zasługach i o poglądach, które były krzywdzące.
1: Wróćmy na chwilę do Piły i do miejsca, w którym ta historia się zaczęła. Do domu przy ulicy Browarnej.
2: Pilskie zabytki w magazynie reporterów Eski Piła.
0: Dom Staszica, czyli popularna Staszicówka, to parterowy, podpiwniczony budynek z dachem dwuspadowym. W środku klasyczny układ z sienią na osi i dwoma traktami pomieszczeń. Pierwotnie ściany były w konstrukcji muru pruskiego z kamiennym przyziemiem. Dziś w dużej mierze jest to powojenna rekonstrukcja, ale zachowano oryginalne piwnice, część komina i dawny układ wnętrz.
1: A jak ten dom przetrwał burzliwą historię miasta?
0: Do końca XVIII wieku należał do rodziny Stasziców. Wawrzyniec sprzedał go w 1794 roku dzierżawcy, Christianowi Lenowi. Później przechodził w ręce innych pilskich rodzin, zabudowania gospodarcze rozebrano, ale sam dom pozostał w zasadzie niezmieniony. W XIX wieku narysował go Napoleon Orda i umieścił w swoim albumie widoków historycznych Polski.
1: Czyli już wtedy był lokalną ikoną.
0: Tak, choć nie udało się go wtedy wykorzystać jako centrum polskiego życia. W latach 20. XX wieku konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Pile i działacze Związku Polaków w Niemczech próbowali wykupić budynek, ale bez skutku. Prawdziwy dramat przyszedł w lutym 1945 roku, podczas walk o miasto. Południowa część domu została zniszczona przez pociski.
1: I tu wchodzi wątek powojennej odbudowy.
0: W 1947 roku powstał Społeczny Komitet Odbudowy Domu Staszica. Dzięki jego staraniom, a także pracy firmy Jurczyk i spółka, w latach 1947-1948 dom odbudowano z myślą o stworzeniu izby muzealnej. W 1955 roku na fasadzie zawisła tablica upamiętniająca Staszica.
1: A dziś to nie tylko muzeum, ale też miejsce wydarzeń kulturalnych.
0: Za domem jest niewielki ogród, w którym latem odbywają się koncerty. Po remoncie w latach 1985-1986 przywrócono budynkowi pierwotny wygląd zewnętrzny z drewnianą konstrukcją szkieletową na elewacjach. Mimo, że to w dużej części rekonstrukcja, Staszicówka uchodzi za najstarszy zachowany budynek w Pile.
2: Historia miasta w radiu Eska Piła.
1: Skoro jest dom, to musi być i muzeum. Jak to się stało, że w Pile powstała instytucja poświęcona właśnie Staszicowi?
0: Muzeum Stanisława Staszica powstało w 1951 roku. To efekt pracy ludzi skupionych w Komitecie Odbudowy Domu Staszica. Organizacyjnie nad

0: Piaseckim czuwało Muzeum Narodowe w Poznaniu, które wtedy opiekowało się placówkami terenowymi w dawnym województwie poznańskim.
1: Czyli na początku była to filia dużego wojewódzkiego muzeum.
0: Tak, uroczyste otwarcie odbyło się 21 stycznia 1951 roku. Co ciekawe, nie zachował się ani akt powołania, ani pierwotny statut. Wiadomo natomiast, że głównymi organizatorami byli dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, Kazimierz Malinowski i Joanna Eckhart. Założenie było proste – stworzyć muzeum monograficzno-biograficzne poświęcone Staszicowi.
1: Brzmi poważnie, ale obsada na początku była dość skromna.
0: Przez pierwsze 2 lata jedynym etatowym pracownikiem był woźny. Działalność merytoryczną prowadził Społeczny Komitet Opieki nad Domkiem Staszica, powołany w grudniu 1951 roku. Przewodniczył mu Kazimierz Czerwiński, nauczyciel i działacz społeczny. Dopiero 1 października 1953 roku stanowisko kierownika muzeum objął geochemik dr Ludwik Łakomy.
1: A potem ster przejęła osoba, która z muzeum związała się na długie lata.
0: Po 2 latach Łakomego zastąpiła magister Stefania Porbadnik, historyk sztuki. Kierowała muzeum przez 3 dekady, co miało ogromny wpływ na jego rozwój. W tym czasie placówka stopniowo zmieniała charakter. Z czysto biograficznej stawała się regionalną, gromadząc zbiory z zakresu historii, sztuki, archeologii i przyrody całego regionu.
2: Historia miasta w radiu Eskapiła.
1: I tu wchodzimy w gąszcz reform administracyjnych, które co kilka lat zmieniały losy muzeum.
0: W 1957 roku, w wyniku reorganizacji muzealnictwa, Muzeum Staszica przeszło spod zarządu Muzeum Narodowego w Poznaniu pod opiekę Miejskiej Rady Narodowej w Pile. Ten stan trwał do reformy administracyjnej w 1975 roku, kiedy Piła stała się miastem wojewódzkim.
1: A to oznaczało awans muzeum.
0: Dokładnie. Dawne muzeum regionalne automatycznie stało się Muzeum Okręgowym imienia Stanisława Staszica. Podlegały mu wtedy placówki w Trzciance, Złotowie, Rogoźnie, Wałczu, Mirosławcu, Skansen w Osieku i kilka mniejszych muzeów. W tej rozbudowanej strukturze dom przy Browarnej pełnił funkcję działu biograficznego, ale jednocześnie mieścił administrację, pracownię, stałą ekspozycję i wystawy czasowe.
1: Czyli w niewielkim, zabytkowym domu próbowano zmieścić całe muzealne imperium.
0: I to dosłownie. Dopiero w 1981 roku Muzeum Okręgowe dostało większy budynek w Parku Miejskim imienia Stanisława Staszica. Dzięki temu Staszicówka mogła wrócić do swojej pierwotnej roli – kameralnego muzeum biograficznego. W suterenie nadal organizowano wystawy czasowe, ale ciężar administracyjny przeniósł się do parku.
2: Pilskie zabytki w magazynie reporterów Eskipiła.
1: A potem przyszła kolejna fala zmian, tym razem związana z reformą samorządową.
0: W 1984 roku uchwalono ustawę o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego. Na jej mocy muzea regionalne podporządkowano lokalnym władzom. Od stycznia 1985 roku w Tile działały 3 samodzielne muzea. Muzeum Okręgowe imienia Stanisława Staszica, wyodrębnione Muzeum Stanisława Staszica oraz Muzeum Wyzwolenia Miasta Piły.
1: To ostatnie zlikwidowano w 1992 roku, a Staszicówka przeszła pod bezpośredni nadzór prezydenta miasta.
0: Dyrektorem został historyk Józef Olejniczak. Po reformie samorządowej z 1999 roku muzeum zostało skomunalizowane i stało się jednostką organizacyjną gminy Piła. Dziś to ważny punkt na mapie miasta, zarówno jako miejsce pamięci o Staszicu, jak i centrum lokalnej historii.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eskipiła.
1: Skoro mowa o pamięci, to warto przypomnieć, jak szeroko nazwisko Staszica jest obecne w Polsce.
0: Został odznaczony Orderem Orła Białego i Orderem Świętego Stanisława I klasy. Jest patronem około 200 szkół i kilku uczelni, w tym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a jego pomniki stoją w wielu miastach, między innymi w Warszawie, Poznaniu i oczywiście w Pile, gdzie są aż 2.
1: A jak wyglądała pamięć o nim tuż po śmierci?
0: Zmarł w 1826 roku i został pochowany przy Pokamedurskim kościele na warszawskich Bielanach. W pogrzebie uczestniczyło około 14 tysięcy osób. Wykonywano też utwory Józefa Elsnera, nauczyciela Fryderyka Chopina.
1: I nawet po śmierci pozostał ważnym punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń.
0: Przez kilka lat jego grób był miejscem spotkań warszawskiej młodzieży i środowisk patriotycznych. A w setną rocznicę śmierci odbyły się tam uroczystości z udziałem najwyższych władz. Pod koniec XX wieku zaniedbany grób odnowiono z inicjatywy Akademii Górniczo-Hutniczej, a odrestaurowany pomnik odsłonięto w 1900.

0: W 1999 roku.
1: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eskipiła.
2: Wróćmy jeszcze na moment do tego, jak Staszic funkcjonuje w kulturze, bo to nie tylko pomniki i tablice.
0: Jego postać inspirowała pisarzy. Mary Ann Hoare napisała opowiadanie Nie sądź w magazynie Household Words Karola Dickensa, Hanna Muszyńska-Hoffmanowa powieść Pucharek ze srebra, a Marian Brandys poświęcił mu rozdział w książce Generał Arbus. We Lwowie działało Towarzystwo imienia Stanisława Staszica, a w Pile ukazuje się seria Zeszyty Staszicowskie.
2: Czyli od pilskiego Zamościa po londyńskie czasopisma. Całkiem długa droga.
0: W skrócie, urodzony w Pile w 1755 roku. Ksiądz, działacz oświeceniowy, filozof, geolog, organizator szkolnictwa i przemysłu, pionier spółdzielczości. W czasach upadku Rzeczypospolitej anonimowo wspierał reformy. Po odrodzeniu państwa angażował się w budowę nowoczesnych instytucji. Po śmierci mówiono, że był sterem dla swego pokolenia i pochodnią dla następnych.
2: A jednocześnie człowiek z wyraźnymi ograniczeniami i uprzedzeniami, które dziś trzeba jasno nazywać.
0: To najuczciwszy sposób mówienia o takich postaciach. Z jednej strony ogromne zasługi dla nauki, gospodarki, edukacji i troska o los chłopów. Z drugiej, bardzo ostry antysemityzm, który jest częścią jego spuścizny. Historia nie jest czarno-biała, a Staszic jest tego dobrym przykładem.
2: W Pile ta historia ma konkretny adres. Ulica Browarna. Skromny dom z drewnianą konstrukcją, niewielki ogród z letnimi koncertami i muzeum, które opowiada o człowieku, który wyszedł stąd w świat.
0: I o mieście, które potrafiło tę pamięć ocalić. Od powojennej odbudowy po dzisiejszą samorządową opiekę nad Staszicówką. Dzięki temu historia Stanisława Staszica jest żywą częścią tożsamości Piły i regionu.
1: Eskapiła News.
2: Skansen w Osieku nad Notecią kojarzy się wielu osobom z wycieczkami szkolnymi, ogniskiem i spacerem między starymi chałupami. A tymczasem za tym miejscem stoi całkiem filmowa historia, która zaczęła się od koparki i piasku budowlanego.
0: Brzmi jak początek kryminału archeologicznego, a to jest początek jednego z ciekawszych muzeów w regionie. Mowa o Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią, które obejmuje swoim zasięgiem północne rubieże Wielkopolski, Krajna, Pałuki i Puszcza Notecka.
2: Czyli nie jest to tylko skansen dla ozdoby, ale miejsce, które ma opowiadać o całym, dość rozległym kawałku północnej Wielkopolski?
0: Dokładnie tak. I co ważne, to muzeum nie powstało dlatego, że ktoś sobie wymyślił, tu zrobimy skansen. Wszystko zaczęło się w roku 1972, zupełnie przypadkiem. Podczas pobierania piasku na cele budowlane, na wzgórzu morenowym w części Osieka nazywanej Praczem, natrafiono na wielokomorowy grób skrzynkowy z kilkunastoma popielnicami.
2: Czyli zwykła budowa, koparka, piach i nagle archeologia?
0: Właśnie tak. To odkrycie uruchomiło poważne badania archeologiczne. Rozpoczęto wykopaliska, które trwały od roku 1972 do 1977. Odsłonięto pochówki ciałopalne, od wczesnej epoki żelaza aż po czasy wpływów rzymskich.
2: Czyli mówimy o naprawdę długim odcinku historii. Co tam dokładnie znaleziono?
0: W sumie odkryto 581 pochówków. Do tego naczynia gminiane, stosy ciałopalne wyłożone warstwą kamieni, pojedyncze narzędzia, broń i ozdoby z brązu. Wykopaliska objęły obszar 1,5 hektara. To już nie jest małe znalezisko, tylko poważne stanowisko archeologiczne.
2: I w tym momencie pojawia się pytanie, co z tym wszystkim zrobić? Bo przecież nie zostawi się takiego miejsca samemu sobie.
0: Dokładnie. Dlatego w roku 1974 powstał Społeczny Komitet Budowy Rezerwatu Archeologiczno-Etnograficznego w Osieku nad Notecią. Chodziło o to, żeby ochronić znaleziska i jednocześnie stworzyć przestrzeń, w której można je pokazać i opowiedzieć o nich w szerszym kontekście.
2: Czyli najpierw archeologia, a dopiero potem pomysł, żeby dołożyć do tego etnografię, dawne budownictwo, życie codzienne?
0: Tak to się rozwinęło. Po zakończeniu badań archeologicznych zbudowano 3 pawilony, w których prezentowano pradziejowe znaleziska. A pod koniec lat 70. XX wieku zaczęto przenosić na teren muzeum ginące przykłady drewnianego budownictwa wiejskiego.
2: Czyli od grobów i popielnic do chałup, stodół i wiatraków. Niezła ewolucja.
0: Ale bardzo logiczna. Archeologia pokazywała najdawniejsze ślady obecności człowieka, a skansen miał opowiedzieć o tym, jak ludzie żyli tutaj znacznie później. Od XVIII do początku XX wieku.

0: W międzyczasie przyszła jeszcze reforma administracyjna. Osiek nad Notecią znalazł się w województwie pińskim, a w roku 1978 rodzący się skansen przejęło Muzeum Okręgowe w Pile.
1: I to był ten moment, kiedy zaczęła się nowa epoka w historii tego miejsca?
0: Tak. Po włączeniu skansenu w struktury Muzeum Okręgowego w

0: dyrektor Muzeum Okręgowego w Pile. To on wyznaczał, jakie obiekty przenosić, jak je zestawiać, jak opowiadać o kulturze ludowej regionu. W roku 1992 zmieniono nazwę rezerwatu na Muzeum Kultury Ludowej.
1: Czyli od tego momentu mamy już nie tylko rezerwat archeologiczno-etnograficzny, ale pełnoprawne muzeum, które skupia się na kulturze ludowej północnej Wielkopolski.
0: Dokładnie. I dziś to muzeum to nie tylko kilka chałup. Na terenie skansenu znajduje się 28 dużych obiektów architektonicznych. Chałupy i zabudowania gospodarcze od XVIII do początku XX wieku. Remiza z początku XX wieku, trzy wiatraki, koźlak, paltrak i holender. Do tego kościół, kuźnia, tartak.
1: Trzy różne typy wiatraków w jednym miejscu to już jest gratka, a do tego cała tak zwana mała architektura?
0: Tak, są kapliczki przydrożne, piece chlebowe, studnie, piwnica ziemna. To wszystko tworzy wrażenie wsi, która żyje, a nie tylko stoi jako dekoracja. Do najcenniejszych obiektów należą chałupy podcieniowe z przełomu XVIII i XIX wieku, przeniesione z Dźwierzna Wielkiego i Głubczyna na Krajnie.
1: Chałupy podcieniowe, czyli te z charakterystycznym wysuniętym dachem i słupami z przodu?
0: Właśnie te. Dają cień, chronią przed deszczem, a jednocześnie są bardzo efektowne wizualnie. Wnętrza tych domów wypełniają sprzęty głównie z przełomu XIX i XX wieku, ale muzeum ma też pojedyncze, unikatowe eksponaty z XVIII wieku.
1: Czyli można zajrzeć do środka i zobaczyć, jak wyglądało życie przeciętnego gospodarza, zanim pojawiły się pralki automatyczne i zmywarki?
0: Zdecydowanie. W skansenie prezentowane są domostwa chłopskie, pomieszczenia gospodarskie, szkoła wiejska, warsztaty rzemieślnicze, kowala, szewca, jest też sklep i karczma. To taka mała wieś w pigułce, z wszystkimi funkcjami, jakie były potrzebne do życia.
2: Najciekawsze atrakcje regionu w ESC Piła.
1: To teraz przejdźmy do tego, co jest w środku tych budynków, bo same chałupy to jedno, ale dopiero wyposażenie robi klimat. Ile tego wszystkiego jest?
0: W zbiorach Muzeum Kultury Ludowej w Osieku, gromadzonych od roku 1979, znajduje się ponad 5000 eksponatów. Większość to przedmioty stanowiące wyposażenie wnętrz chałup chłopskich. Meble, sprzęty domowe, naczynia, tkaniny, obrazy i wiele innych drobiazgów.
1: Ponad 5000 przedmiotów. To już jest całe archiwum codzienności. Co tam należy do takich absolutnych perełek?
0: Wśród mebli na przykład datowane skrzynie wianowe z Krajny z roku 1824 i 1839. Do tego malowane skrzynie z drugiej połowy XIX wieku i okuwane kufry z przełomu XIX i XX wieku. Są też kuchenne miśniki z XIX wieku, czyli półki na naczynia, kołyski, zdobione łóżka z początku XX wieku, a także lada i regały ze sklepu wiejskiego z lat 30. XX wieku.
1: Skrzynia wianowa to taki dawny odpowiednik walizki na całe życie. Wszystko, co najważniejsze, na start w dorosłość.
0: Dokładnie. I te skrzynie są pięknie zdobione, bo miały też pokazywać status rodziny. Wśród wyposażenia wnętrz przeważają przedmioty z początku XX wieku. Bardzo licznie reprezentowane są naczynia klepkowe. Dzieże, waski, beczki, klepkowe maselnice oraz ceramiczne miski i dzbany.
1: Czyli cały zestaw do pieczenia chleba, robienia masła, przechowywania jedzenia. A co z metalem? Bo w pewnym momencie wieś zaczęła korzystać z fabrycznych naczyń.
0: Muzeum ma osobną grupę żeliwnych i mosiężnych naczyń fabrycznej produkcji. Garnki, patelnie, rondle, brytwanny. Widać na nich przejście od tradycyjnych, drewnianych i glinianych naczyń do wyrobów przemysłowych. Wśród tkanin przeważają makatki tkane i haftowane z okresu międzywojennego, kapy, obrusy, serwetki.
1: Te słynne makatki z hasłami nad zlewem?
0: Właśnie te, choć nie zawsze z hasłami. Często z motywami kwiatowymi, scenkami rodzajowymi. Do tego muzeum gromadzi oleodruki i litografie o tematyce religijnej. Najstarsze z końca XIX wieku, najmłodsze z lat 60. XX wieku. W karczmie z kolei można zobaczyć butelki szklane i kamionkowe, skrzynki i beczki do piwa.
1: Czyli nie tylko jak mieszkano, ale też jak pito, jedzono i świętowano.
0: Dokładnie. A na zewnątrz, w obejściach gospodarskich, eksponowane są narzędzia do uprawy roli i hodowli. Młocarnie, pługi, radła, żniwiarki, brony, kosy, sierpy i wiele innych. W zbiorach znajdują się unikalne

0: unikatowe drewniane brony i radło oraz drewniane jarzma.
1: Radio SK Piła. Tego o naszym regionie mogłeś nie wiedzieć.
2: Drewniane brony i radło brzmią jak coś, co trudno dziś sobie wyobrazić w użyciu. To już bardziej historia niż narzędzie.
0: I właśnie dlatego są tak cenne. Pokazują etap, kiedy rolnictwo opierało się na prostych, ale sprytnych rozwiązaniach. Do tego Muzeum w Osieku ma duży zbiór narzędzi kowalskich i stolarskich, pełne wyposażenie warsztatu szewca i rymarza oraz pojedyncze narzędzia bednarskie i kołodziejskie.
2: Czyli można prześledzić cały łańcuch, od narzędzi do uprawy pola, przez warsztat, w którym naprawiano wozy, aż po buty, które ktoś w tych warsztatach szył.
0: Dokładnie. Jest też dział poświęcony rybołówstwu. Sieci, więcierze, bodarze, ościenie. To ważne, bo okolice Noteci to tereny, gdzie rybołówstwo było istotnym uzupełnieniem gospodarki.
2: Wspomniałaś o narzędziach, ale jest jeszcze jedna grupa eksponatów, która zawsze robi wrażenie. Sprzęty włókiennicze. Krosna, mindlice, te wszystkie tajemniczo brzmiące urządzenia.
0: I w Osieku jest ich naprawdę sporo. Kolekcja narzędzi i sprzętów włókienniczych zasługuje na osobną opowieść. Są krosna tkackie, międlice, cierlice, snowadła, wijadła, motowidła i inne urządzenia służące do obróbki lnu. Większość pochodzi z terenu krainy.
2: Czyli można zobaczyć cały proces. Od rośliny rosnącej na polu do gotowej tkaniny na łóżku czy obrusie na stole.
0: Tak, i to krok po kroku. To pokazuje, jak pracochłonne było kiedyś przygotowanie jednej sztuki materiału. Do tego Muzeum Kultury Ludowej ma ciekawą kolekcję związaną ze strażą pożarną. Hełmy strażackie od końca XIX wieku do lat 60. XX wieku, dwa wozy strażackie, pompy, drobniejszy sprzęt gaśniczy i umundurowanie.
2: Hełmy strażackie w skansenie. To jest coś, co od razu przyciąga wzrok, bo to już nie tylko wieś, ale też historia lokalnych służb.
0: Dokładnie. Straż pożarna była ważnym elementem życia społecznego na wsi. Często to była jedna z pierwszych zorganizowanych form działania wspólnoty. Te eksponaty pokazują, jak wyglądał sprzęt, jak zmieniało się umundurowanie.
1: Słuchasz radia SK Piła. Poznaj najciekawsze miejscówki w regionie.
2: Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Skansen kojarzy się z dawną wsią, ale czy w Osieku jest miejsce na współczesną sztukę ludową?
0: Jest. W zbiorach znajduje się kilkanaście uli postaciowych autorstwa Józefa Hełmowskiego i Zygmunta Kędzierskiego. To ule rzeźbione w kształcie postaci, często bardzo ekspresyjnych, z bogatą symboliką. Do tego są kapliczki i rzeźby o tematyce religijnej Władysława Rogulskiego i Zbigniewa Polakowa.
2: Ule, które są jednocześnie rzeźbami. To brzmi jak połączenie sztuki, pszczelarstwa i lokalnej wyobraźni.
0: I dokładnie tak to wygląda. Te obiekty pokazują, że kultura ludowa nie jest tylko zamknięta w przeszłości. Ona się zmienia, reaguje na współczesność, ale nadal czerpie z tradycji.
2: Czyli w Osieku można zobaczyć pełne spektrum. Od pradziejowych pochówków, przez XVIII-wieczne chałupy, XIX-wieczne skrzynie wianowe, po XX-wieczne hełmy strażackie i współczesne ule rzeźby.
0: Tak, to jest właśnie siła tego miejsca. Z jednej strony bardzo konkretne, materialne przedmioty, narzędzia, meble, naczynia. Z drugiej opowieść o ludziach, którzy ich używali. O tym, jak pracowali, jak świętowali, jak się modlili, jak radzili sobie z codziennością.
1: Radio SK Piła. Tego o naszym regionie mogłeś nie wiedzieć.
2: Wróćmy jeszcze na chwilę do samej idei skansenu. Bo często mówi się, skansen to takie muzeum pod gołym niebem. Ale w przypadku Osieka to chyba coś więcej niż tylko ekspozycja na świeżym powietrzu.
0: Tu ważne jest to, że obiekty nie są ustawione przypadkowo. Chałupy, zabudowania gospodarcze, kościół, remiza, one tworzą logiczny układ wsi. Dzięki temu można zobaczyć, jak funkcjonowała społeczność. Gdzie się pracowało, gdzie się modlono, gdzie spotykano, gdzie załatwiało sprawy w sklepie czy karczmie.
2: Czyli to nie jest tylko zbiór ładnych budynków, ale próba odtworzenia całego świata, który kiedyś istniał w krainie, na pałukach, w Puszczy Noteckiej.
0: Tak, i to jest też odpowiedź na pytanie, po co w ogóle takie miejsca powstają? Z jednej strony, żeby ratować ginące przykłady drewnianego budownictwa wiejskiego. Z drugiej, żeby pokazać, że za każdym przedmiotem stoi konkretna historia. Rodziny, wsi, regionu.
2: A wszystko zaczęło się od tego, że ktoś w 72 roku zaczął wybierać piasek na wzgórzu morenowym i trafił na grób sprzed wielu stuleci.
0: Tak, od jednego odkrycia archeologicznego do całego muzeum, które dziś opowiada.

0: opowiada o życiu na północnych rubieżach Wielkopolski. To pokazuje, jak przypadek może uruchomić długofalowe działania, badania, ochronę zabytków, tworzenie kolekcji.
1: Słuchasz radia SK Piła. Poznaj najciekawsze miejscówki w regionie.
2: Gdyby spróbować jednym zdaniem podsumować, czym jest Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią, jak byś to ujęła?
0: To miejsce, w którym w jednym spacerze można przejść od pradziejowych pochówków przez wiejskie chałupy, warsztaty rzemieślnicze, narzędzia rolnicze i włókiennicze, aż po współczesną sztukę ludową i zobaczyć, jak przez wieki zmieniało się życie na wsi w tej części Wielkopolski.
2: A przy okazji zrozumieć, że za każdą skrzynią wianową, każdym hełmem strażackim i każdym unikiem rzeźbą stoi czyjaś praca, wyobraźnia i potrzeba opowiadania o sobie w świecie.
0: I że te opowieści nadal można odczytywać, jeśli tylko da się im trochę czasu i uwagi.
1: SK Piła News.
0: Wrocław ma krasnale, Kraków smoki, a Chodzież karzełki. I to właśnie o nich będzie dzisiaj, o szlaku chodzieskich karzełków płomienistych, który zamienił spokojne miasto w małą, bajkową planszę do gry.
2: Brzmi jak konkurencja dla wrocławskich krasnali. Karzełki płomieniste, to znaczy, że one się świecą, czy raczej chodzi o charakter?
0: To bardziej metafora. W Chodzieży stanęło 11 figurek odlanych z brązu, ale każda ma ognistą fryzurę albo płomienistą czapeczkę. Ten ogień symbolizuje energię, zapał i kreatywność mieszkańców, a nie efekty specjalne.
2: Czyli nie trzeba brać okularów przeciwsłonecznych na wieczorny spacer. Gdzie dokładnie można te karzełki spotkać? To jest jakiś konkretny szlak?
1: Radio SK Piła. Tego o naszym regionie mogłeś nie wiedzieć.
0: Tak, to pełnoprawny szlak miejski. 11 rzeźb rozlokowano w najciekawszych punktach Chodzieży. Od rynku, przy wieży kościoła pod wezwaniem świętego Floriana, przez promenadę nad Jeziorem Miejskim, aż po parki, place zabaw i okolice biblioteki.
2: Czyli taki spacer, który sam się układa w trasę. A te figurki są po prostu ładne, czy niosą ze sobą jakieś historie?
0: Każda z nich ma swój atrybut i opowiada o innym fragmencie życia miasta. Jest karzełek z instrumentem muzycznym, jest z filiżanką, z rowerem, żeglarz, narciarz, strażak. Są też nawiązania do herbu. To takie mini pomniki chodzieskiej tożsamości, pracy, sportu, kultury, lokalnych pasji.
2: To brzmi jak żywa lekcja wiedzy o regionie. Ale skąd w ogóle pomysł na karzełki, a nie na przykład na smoki albo rybki z jeziora?
0: Inspiracją jest lokalna legenda o karzełkach płomienistych. Współczesną wersję tej opowieści spisała Zofia Grabowska-Andrijew w książce Opowieści i legendy chodzieskie. To historia o tajemniczych, drobnych, bardzo wesołych istotach, które pojawiają się w mieście głównie nocą.
2: Czyli klasyka. Coś między domowymi skrzatami, a nocną zmianą od dobrej roboty. Co one tam robią w tej legendzie?
0: Legenda zaczyna się przy szosie Margonińskiej nad rzeką Bolenką. Budowano tam farbiarnię. Dach już był, ale ściany jeszcze nie. Nocą robotnicy, wracając do domu, słyszeli muzykę i śmiech. Kiedy podchodzili bliżej, widzieli jasno oświetlony budynek, a w środku maleńkie karzełki w jaskrawo-czerwonych strojach, tańczące w rytm muzyki.
2: Czyli zamiast straszydeł, nocna impreza w farbiarni. I rozumiem, że te karzełki nie tylko tańczyły.
0: W opowieści są przede wszystkim symbolem dobra. Mają gorące serca, rozświetlają choinkę, wyczarowują prezenty, pomagają ludziom. W pewnym momencie zamieszkują w domach i sercach bohaterów, a ich obecność zachęca do empatii, ofiarności i zwykłej ludzkiej życzliwości.
2: Czyli przekaz jest prosty. Każdy może być takim karzełkiem płomienistym, jeśli ma gorące serce i robi coś dobrego.
0: Dokładnie tak. I to jest bardzo mocno wpisane w cały projekt. Te figurki nie są tylko dekoracją. One mają przypominać o wartościach, które łatwo zgubić w codziennym biegu. O pomocy, solidarności, pamięci o historii miejsca.
1: Słuchasz radia SK Piła. Poznaj najciekawsze miejscówki w regionie.
2: Zatrzymajmy się na chwilę przy samej trasie. Mówiłaś 11 figurek. To jest do przejścia w jedno popołudnie, czy raczej całodniowa wyprawa?
0: To spokojnie do ogarnięcia w jeden dłuższy spacer. Zwłaszcza, że szlak jest pomyślany jako rodzinna przygoda. Start można zrobić na przykład na rynku przy wieży kościoła świętego Floriana, potem przejść ulicą Wojska Polskiego, zejść na promenadę nad Jeziorem Miejskim przy Molo, dalej ulicą Stanisława Staszica.
2: I po drodze kolejne karzełki?
0: Tak. Jeden stoi w okolicy ścianki wspinaczkowej nad Jeziorem Miejskim, kolejny przy ulicy Dworcowej, następny w

0: parku przy zabytkowym Lamusie Tkackim. Jest figurka na placu zabaw przy ulicy Strzeleckiej, są karzełki przy ulicy Kościelnej i na placyku przy parkingu koło kościoła Świętego Floriana.
1: To już robi się z tego całkiem gęsta sieć punktów. Co dalej?
0: Kolejne miejsca to ulica Ujska, niedaleko ścieżki edukacyjnej przy Jeziorze Strzeleckim, skwer przy skrzyżowaniu ulicy Jagiellońskiej i Karola Marcinkowskiego, deptak przy ulicy Harcerskiej oraz ulica księdza doktora Tadeusza Malepszego w parku imienia księdza doktora Janusza Ostrowskiego.
1: Brzmi jak trasa, którą można przejść pieszo, ale też przejechać rowerem. I chyba właśnie o to chodziło.
0: Dokładnie. Szlak ma zachęcać do aktywnego spędzania czasu. Pieszo, z wózkiem, z kijkami, na rowerze. Chodzieckie Towarzystwo Rowerowe zorganizowało nawet wspólny przejazd szlakiem karzełków, łącząc ruch, kulturę i integrację mieszkańców w każdym wieku.
1: Czyli można zrobić sobie prywatny tour de karzełki. A jak się w tym wszystkim nie pogubić? Jest jakaś mapa, aplikacja, cokolwiek?
0: Jest tradycyjna papierowa mapa szlaku. Można ją dostać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przy ulicy Paderewskiego 2 oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Kościuszki 32. Na początku mapki były też rozdawane na targach gospodarczych, ale teraz spokojnie czekają w tych dwóch miejscach.
1: Czyli klasyka. Mapa w rękę, ołówek, zaznaczanie kolejnych punktów. A słyszałem coś o jakimś znaczku turystycznym związanym z tym szlakiem?
0: Tak, to ważny element. Szlak Karzełków Płomienistych został uhonorowany własnym znaczkiem turystycznym. To taki kolekcjonerski krążek, który łączy Chodzież z ogólnopolską i europejską siecią miejsc wartych odwiedzenia. Dla wielu osób to dodatkowa motywacja, żeby przyjechać, przejść trasę i zdobyć znaczek.
1: Czyli Chodzież dołącza do mapy łowców znaczków. To już nie jest tylko lokalna ciekawostka, ale pełnoprawna atrakcja turystyczna.
0: Dokładnie. I co ważne, atrakcja całoroczna, bezpłatna i otwarta dla każdego. Nie ma biletów, godzin otwarcia, bramek. Wystarczy wyjść z domu i ruszyć w miasto.
2: Słuchasz radia SK Piła. Poznaj najciekawsze miejscówki w regionie.
1: Zastanawia mnie jeszcze ten edukacyjny wymiar. Mówiłaś, że dzieci mocno się w to zaangażowały. Jak to wyglądało w praktyce?
0: Projekt od początku był pomyślany jako coś więcej niż tylko ustawienie rzeźb. Włączono szkoły, przedszkola, organizowano zajęcia edukacyjne, konkursy plastyczne, spacery tematyczne. Dzieci rysowały własne wersje karzełków, wymyślały im imiona, historie, a potem szły w teren, żeby zobaczyć, jak wyglądają te prawdziwe.
1: Czyli najpierw wyobraźnia na kartce, a potem konfrontacja z brązem. To musiało robić wrażenie.
0: I robi. Dzięki temu karzełki mają bardzo silny dziecięcy wymiar. Są pełne radości, ciekawości, fantazji. Dla najmłodszych to nie są pomniki, tylko bohaterowie miejskiej bajki, których można dotknąć, sfotografować, przy których można usiąść.
1: A dla dorosłych?
0: Dla dorosłych to pretekst, żeby inaczej spojrzeć na własne miasto. Zatrzymać się przy miejscach, które na co dzień mija się w biegu. Przypomnieć sobie lokalne historie, zawody, tradycje. I może też trochę odkurzyć w sobie tę dziecięcą ciekawość.
1: Podoba mi się to połączenie. Z jednej strony legenda i bajkowe postacie, z drugiej bardzo konkretne odniesienia do codzienności. Praca, sport, kultura, herb miasta.
0: Dokładnie. Karzełek z instrumentem przypomina o muzycznych tradycjach. Ten z filiżanką o chodzieckiej porcelanie i kawowych spotkaniach. Rowerzysta o aktywnym stylu życia. Żeglarz o jeziorach i sporcie wodnym. Strażak o bezpieczeństwie i służbie innym.
1: Czyli każdy znajdzie coś, z czym może się utożsamić. A sama legenda, oprócz tego, że jest sympatyczna, ma też wyraźny morał.
0: Tak, w zakończeniu pojawia się pytanie. Może i ty masz gorące serce i potrafisz być karzełkiem płomienistym? To zaproszenie, żeby przełożyć tę opowieść na codzienne gesty. Pomoc sąsiadowi, zaangażowanie w lokalne inicjatywy, troskę o wspólną przestrzeń.
1: I nagle małe figurki z brązu zaczynają działać jak przypominajki. Zrób coś dobrego, nie przechodź obojętnie.
0: Dokładnie. One stoją w miejscach, gdzie toczy się życie. Przy kościele, przy jeziorze, na placu zabaw, przy ścieżce edukacyjnej. Wchodzą w codzienność, a nie stoją na piedestale gdzieś z boku.
2: Najciekawsze atrakcje regionu w ESC Piła.
3: Zastanawiam się, jak taki szlak zmienia sposób zwiedzania miasta. To jest bardziej klasyczne oprowadzanie, czy raczej coś w rodzaju gry miejskiej?
0: Bardziej gra. Można oczywiście iść po kolei według mapy, ale wiele osób traktuje to jak wyzwanie. Czy uda się odnaleźć wszystkie 11 figurek? Dzieci odhaczają

0: Kolejne punkty. Robią zdjęcia, wymyślają zadania przy każdym karzełku.
1: Czyli znajdź karzełka strażaka, zrób z nim zdjęcie i opowiedz, za co cenisz strażaków. Albo przy karzełku z rowerem policz, ile osób przejeżdża ścieżką w 5 minut.
0: Właśnie tak to działa. Nauczyciele i animatorzy wykorzystują szlak do lekcji w terenie. Można połączyć historię, plastykę, wychowanie fizyczne i wiedzę o społeczeństwie w jednym spacerze.
1: A turyści spoza regionu? Co oni z tego wynoszą, oprócz zdjęć na pamiątkę?
0: Po pierwsze, poznają miasto w sposób nienachalny, bez długich wykładów. Po drugie, dostają opowieść o miejscu, które ma swój charakter, legendę, poczucie humoru. Po trzecie, widzą, że to nie jest tylko punkt na mapie, ale społeczność, która potrafi coś wspólnie stworzyć.
1: I to wszystko bez biletów, bez kolejek, bez sezonowości. Można przyjechać w środku lata, ale też w zimowy weekend i karzełki będą na posterunku.
0: Dokładnie. Brąz nie ma przerwy świątecznej. A zimą, kiedy miasto jest spokojniejsze, ten spacer nabiera trochę innego klimatu, bardziej refleksyjnego.
1: Wspomniałaś wcześniej o tym, że szlak zachęca do sięgnięcia po inne publikacje o regionie. To faktycznie działa?
0: Tak, bo legenda o karzełkach płomienistych jest tylko jednym z wielu wątków. Kiedy ktoś się nią zainteresuje, często sięga po opowieści i legendy chodzieskie Zofii Grabowskiej-Andrijew albo inne książki o historii miasta. Biblioteka i lokalne instytucje kultury wykorzystują ten efekt pierwszego haczyka.
1: Czyli małe rzeźby robią za bramę do całego świata lokalnych historii. Najpierw selfie z karzełkiem, a potem nagle ktoś siedzi w czytelni i wertuje stare opowieści.
0: I o to chodziło. Szlak ma być inspiracją do szerszego poznania Chodzieży. Nie tylko jako miejsca na mapie, ale jako przestrzeni z własną pamięcią, tradycją, ludźmi.
2: Najciekawsze atrakcje regionu w ESC Piła.
1: Spróbujmy teraz wyobrazić sobie taki spacer krok po kroku. Jest mapa, jest wolne popołudnie. Od czego najlepiej zacząć?
0: Dobrym punktem startowym jest rynek przy wieży kościoła świętego Floriana. Tam łatwo trafić, a od razu widać połączenie historii, architektury i tej nowej, bajkowej warstwy w postaci karzełka.
1: Potem zejście w stronę jeziora?
0: Tak, ulica Wojska Polskiego, potem promenada nad jeziorem miejskim przy Molo. Tam karzełek żeglarz albo sportowiec świetnie wpisuje się w krajobraz. Woda, łódki, ludzie na spacerach. Dalej można podejść w stronę ścianki wspinaczkowej nad jeziorem, gdzie czeka kolejna figurka.
1: A po drodze przerwa na kawę, lody, chwila odpoczynku na ławce? To nie musi być marsz na czas.
0: Zdecydowanie nie. To raczej spokojna wędrówka, w której karzełki są pretekstem do zatrzymania się, rozejrzenia, porozmawiania. Potem można ruszyć w stronę ulicy Dworcowej, parku przy Lamusie Tkackim, placu zabaw przy ulicy Strzeleckiej.
1: I tu wchodzą dzieci, które nagle odkrywają, że plac zabaw to nie tylko huśtawki, ale też mały bohater z brązu, który pilnuje ich zabawy.
0: Dokładnie. Dalej trasa prowadzi w okolice ulicy Kościelnej, placyku przy parkingu koło kościoła świętego Floriana, potem w stronę ulicy Ujskiej i ścieżki edukacyjnej przy jeziorze Strzeleckim. Na końcu można zahaczyć o skwer przy Jagiellońskiej i Karola Marcinkowskiego, deptak przy Harcerskiej i park imienia księdza doktora Janusza Ostrowskiego.
1: Czyli pełne kółko po mieście, które łączy centrum, tereny rekreacyjne, miejsca historyczne i zielone skwery. Bardzo spójna opowieść.
0: I co ważne, dostępna. Nie trzeba specjalnego przygotowania, sprzętu, dużego budżetu. Wystarczy chęć, trochę czasu i może odrobina ciekawości.
1: I jeszcze jedno pytanie, trochę z przymrużeniem oka. Jak odróżnić zwykłego przechodnia od karzełka płomienistego w wersji ludzkiej?
0: Po tym, że ma gorące serce i robi coś dobrego, nawet jeśli nikt nie patrzy. Legenda mówi, że karzełki działają głównie nocą, po cichu. W życiu codziennym to może być ktoś, kto sprząta po swoim psie, pomaga starszemu sąsiadowi, angażuje się w lokalne inicjatywy.
1: Czyli nie chodzi o wzrost, tylko o postawę. Każdy może być takim płomienistym mieszkańcem, jeśli ma w sobie trochę empatii i chęci.
0: Dokładnie. I myślę, że to jest najciekawszy wymiar tego projektu. Z jednej strony mamy brązowe figurki, mapy, znaczek turystyczny, a z drugiej bardzo prosty, ludzki przekaz. Bądź dobry. Dbaj o swoje miejsce. Pamiętaj o innych.
2: Radio ESK Piła. Tego o naszym regionie mogłeś nie wiedzieć.
1: Podsumujmy więc. Chodzież stworzyła szlak, który łączy legendę, sztukę, edukację i rekreację. 11 karzełków płomienistych rozsianych po mieście opowiada o historii, pracy, sporcie, kulturze i codzienności.
0: Do tego dochodzi mapa dostępna w Urzędzie Miejskim.

0: I Miejskiej Bibliotece Publicznej. Własny znaczek turystyczny. Zaangażowanie szkół, przedszkoli, stowarzyszeń. Szlak jest bezpłatny, całoroczny, idealny na rodzinny spacer, wycieczkę szkolną czy rowerowy wypad.
1: A w tle cały czas pracuje legenda o karzełkach płomienistych. Małych, wesołych istotach, które nocą tańczą, pomagają, rozświetlają choinki i przypominają, że dobro wraca.
0: I że każdy może do nich dołączyć, jeśli tylko ma w sobie odrobinę tego symbolicznego ognia. Wystarczy rozejrzeć się po swoim mieście, po swoim regionie i zapytać, co ja mogę zrobić, żeby było tu choć trochę lepiej.
1: A potem może po prostu wziąć mapę, wyjść na spacer szlakiem karzełków i pozwolić, żeby te małe postacie poprowadziły przez chodzież, jej historię, tradycje i codzienne życie.
0: Bo czasem wystarczy jeden spacer, jedna legenda i 11 małych figurek, żeby zobaczyć znane miejsca w zupełnie nowym świetle. We'll be right back.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

Jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
0: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w

0: Jesteśmy po burzy, już siedzimy w ciszy. Wpatrzeni w telefony, mijają godziny. Chcę poczuć twoją skórę, kiedy mnie całujesz. Wszystko się wywraca, płonie parę mózgów.
1: To jest radio SK.

0: promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile, oferujący lato 2026.
0: Autopromocja.

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? MaxiGramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. MaxiGramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolności.

0: częścią uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.